0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Postanowiłem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli nieco w przeszłość z myślą właśnie o turystyce biblijnej. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, nie spotkałem się z nim za często w książkach, ale być może warto się nad tym będzie zastanowić. Turystyka do Ziemi Świętej w przeszłości oraz to, co można tam znaleźć dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bo być może ktoś z Państwa się wybiera w tamte rejony, do Ziemi Świętej. Przyjrzymy się tym wszystkim sprawom wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Judyta Pudełko, doktor teologii biblijnej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Tak, na początku warto, żebyśmy się chwilę zastanowili nad samym nazewnictwem, bo mówiąc o ziemi biblijnej, ziemi Biblii, ziemi Starego i Nowego Testamentu, używamy mnóstwa różnych określeń, część z nich znajduje się zresztą w Biblii, część pojawiło się już później. Myślę, że one niekoniecznie są ze sobą spójne, nie zawsze się te znaczenia tych określeń pokrywają. Zacznijmy od Ziemia Święta. To jest takie określenie chyba dla wszystkich jasne, kraj, który gdzieś tam na końcu Morza Śródziemnego jest. Czy to określenie stosowane było również w czasach biblijnych?
2: Ta nazwa Ziemia Święta to jest, można powiedzieć, taka nazwa nieco poetycka. Tak lokalizujemy, łączymy właśnie tę nazwę z tym, co dzisiaj stanowi terytorium współczesnego Izraela i autonomii palestyńskiej, ale też tak do końca nie jest, ponieważ tak metaforycznie Ziemia Święta to są wszystkie te miejsca związane z objawieniem biblijnym, a to już jest o wiele szerszy teren.
1: Egiptu też w takim razie. Egiptu. Dzisiejszego Egiptu.
2: W starożytności nazywano te tereny tak zwanym żyznym półksiężycem. Od Zatoki Perskiej po Egipt.
1: Czyli dzisiejszy Irak również częściowo wchodzi w ten...
2: Syria, fragmenty Turcji. No, moglibyśmy jeszcze o wiele więcej tutaj dodać miejsc, no bo przecież i dzisiejsza Turcja, i Grecja, i Rzym, czyli...
1: To już czasy Nowego Testamentu.
2: Wszędzie, wszystkie te miejsca są związane z objawieniem biblijnym. Niemniej jednak tak myśląc troszeczkę na skróty, nawet jeżeli sobie zajrzymy do programów biur turystycznych, pielgrzymkowych, to znajdujemy różne kraje, te, które znamy z dzisiejszego atlasu i pomiędzy nimi nam figuruje Ziemia Święta, czyli możemy się spodziewać, że jest to właśnie terytorium Izraela i autonomii palestyńskiej.
1: Czyli to ograniczenie dzisiaj, Ziemia Święta, to jest przede wszystkim polityczny twór państwo Izrael oraz jeszcze ciekawszy twór polityczny autonomia palestyńska. Ale zastanówmy się chwilę nad nazwą Ziemia Święta. Czy w tych dawnych czasach, gdy Izraelici, Hebrajczycy jeszcze, wędrowali przez ów żyzny półksiężyc, czy to określenie już padało z ich ust? Ziemia Święta.
2: Ziemia Święta, ponieważ naznaczona Bożą obietnicą, Ziemia Obietnicy, tak to możemy określić. Niemniej jednak w Starym Testamencie znajdujemy inne nazwy tego terenu, bardziej związane może też z ówczesnymi mieszkańcami i spotykamy się z nazwą Kanaan, Ziemia Kanaan. Do tej ziemi został wezwany Abraham, początkowo Abram. Możemy powiedzieć taki praojciec, protagonista narodu wybranego. I co ciekawe...
1: Plus on... Arabów, wpadam siostrze w słowo, bo zdaje się, Arabowie też twierdzą, że był ich praojcem.
2: Ibrahim figuruje również w Koranie i jest jak najbardziej właśnie też ojcem poprzez Izmaela szczepów arabskich. Ale ja tutaj bardziej się odnoszę do tego, co przekazuje nam Biblia, więc może dlatego też tak się zawężam. I Abram, mieszkaniec terenów bardzo starożytnych, Mezopotamii starożytnej, tak mówiąc bardzo ogólnie, bo tam różne ludy zamieszkiwały te tereny. Mieszkaniec Ur, czyli bardzo starego miasta sumeryjskiego, zostaje wezwany przez Boga, aby posiąść na własność ziemię Kanaan. I to nam się wiąże z Kananejczykami. I uwaga, kto to są Kananejczycy? Według Księgi Rodzaju są to potomkowie Kanaana, a Kanaan jest to syn Chama, jednego z trzech synów Noego.
1: Tego, który się śmiał.
2: Tego, który się śmiał i tego, który...
1: Wyszydzał ojca.
2: Bardzo w sposób niestosowny zachował się wobec swojego ojca i ponieważ Księga Rodzaju próbuje nam ukazać jakby pochodzenie wszystkich ówczesnych ludów świata, właśnie w tych różnych takich bardzo symbolicznych opowiadaniach, mówi nam o tej ludności popotopowej, która wywodzi się od Noego, jedynego sprawiedliwego, który się ostał i właśnie trzech jego synów tworzy tworzy trzy późniejsze grupy, właśnie Semici, ci najbardziej sprawiedliwi według autora biblijnego, drugi syn to właśnie Ham, a trzeci najmłodszy Jafet. I Hamici to ci właśnie najbardziej znienawidzeni przez Semitów, syn Hama Kanaan i Kananejczycy, właśnie mieszkańcy tej ziemi obiecanej, to były ludy, z którymi Hebrajczycy, Izraelici mieli zawsze największe problemy. I bardzo wyraźnie nam Księga Rodzaju to przekazuje, że Izraelici nie pochodzili, nie wywodzili się od Kananejczyków. Nie mieli z nimi nic wspólnego, właśnie tak bardzo mocno podkreślając, że Abram wyszedł z Ur, wyszedł z terenów Mezopotamii, tam są nasze korzenie, tam są nasze początki, natomiast ci Kananejczycy to są ludy, z którymi my musimy walczyć i Bóg daje nam ich ziemię w posiadanie.
1: No i te walki z Kananejczykami w Biblii zajmują dość poczesne miejsce. Są to wedle naszych kryteriów walki niesamowicie okrutne. No, wręcz dochodzi tam do Holokaustu, prawda? Ci Kananejczycy zostają w niektórych fragmentach wytępieni. Ale chciałbym się na moment zatrzymać, zanim przejdziemy do tych bojów, do tego, co siostra powiedziała wcześniej, o tym, że Biblia bardzo silnie podkreśla, że nic nas nie łączy poza praojcem Noe z Kananejczykami. Jesteśmy zupełnie kimś innym. Czy dzisiejsi badacze kultury, czy dzisiejsi badacze języków również potwierdzają tę tezę? Czy Kananejczycy mówili językiem zupełnie innej rodziny niż Semici?
2: No to właśnie to był lud semicki. To był lud semicki i język hebrajski dzisiejszy przynależy również do rodziny języków kananejskich. Więc jak najbardziej, oczywiście, no, możemy to połączyć już nawet z jakimś, po prostu z historią, która upływała w jakimś konkretnym miejscu. Jednak te naleciałości kananejskie, one miały bardzo duży wpływ na kształtowanie się już późniejszego Izraela, więc nie możemy absolutnie tego negować. Zresztą pewne słowa, terminy, nawet słownictwo religijne było właśnie wspólne pomiędzy językiem kananejskim czy językiem protohebrajskim.
1: Czyli mimo tej wizji pokazywanej jako takiego niesamowitego rozdzielenia tych dwóch ludów, jednak miało mnóstwo elementów wspólnych między
2: nimi. A może właśnie to było powodem, to poczucie zagrożenia ze strony Izraela wobec tych swoich najbliższych sąsiadów, tych, z którymi niejako dzielili swój los, z którym się nieustannie stykali, ponieważ no, to sąsiedztwo, ono się wiążało nie tylko z zagrożeniem politycznym, militarnym, czy jakimś też etnicznym, ale też religijnym. A że Biblia jest księgą, która nam przede wszystkim pokazuje historię ludu Boga od tej strony religijnej, mniej się interesuje tymi kwestiami nawet politycznymi, czy ścisłymi danymi politycznymi, to właśnie to zagrożenie religijne było najbardziej brane pod uwagę i najbardziej niejako rzutowało na ocenę Kananejczyków przez autorów biblijnych.
1: Oni się mogli, jeszcze wrócę tutaj do tych kwestii językowych, bo to mnie niesamowicie ciekawi, oni się mogli ze sobą dogadywać, prawda? Ci Hebrajczycy prowadzeni przez Abrahama, a później Izraelici już, którzy weszli wraz z Mojżeszem, z Kananejczykami byli w stanie się porozumieć, używając swoich języków.
2: Pewnie zasadniczo tak.
1: Czy tu właśnie leży przyczyna tego późniejszego, w czasach podboju Kanaanu przez, czy Izraela późniejszego przez potomków Jakuba, czy tu leży ta przyczyna tego okrucieństwa, o którym już wspomniałem, we wzajemnych relacjach, wyniszczania wręcz Kananejczyków, jeżeli udało się jakieś miasto zdobyć? Czy oni tak bardzo się bali, że się wtopią w Kanaan?
2: Tutaj jest jeszcze zupełnie inna kwestia, którą trzeba byłoby poruszyć, bo to wyniszczanie to jest jedna strona medalu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Księgę Jozuego chociażby, tam jest taki model. Natomiast jeżeli weźmiemy do ręki Księgę Sędziów, tam już jest zupełnie inny model i tam jest stopniowa infiltracja, przenikanie, zajmowanie terenów i długoletnie napięcia, spory, tak jakby no uleganie temu zagrożeniu niewoli ze strony właśnie tych szczepów tubylczych, wyzwalanie za pomocą sędziów, czyli no to jest troszeczkę taki obraz wyolbrzymiony i przerysowany, właśnie ta eksterminacja tych ludów obcych.
1: Znaczy mogło dojść, że do jednego czy drugiego miasta Izraelici weszli i je wybili, natomiast eksterminacja całego Kanaanu...
2: Zaraz powiem na ten temat parę słów, bo tutaj kilka rzeczy nam się składa na całość tego obrazu. Otóż te opisy z Księgi Jozuego, one powstały nieco później i powstały i były, można powiedzieć, zredagowane, jakoś uzupełniane w czasach bardzo poważnego zagrożenia ze strony Asyrii w 8 wieku przed Chrystusem.
1: No to już wiele stuleci później.
2: I Asyria słynęła z niezwykłego, niebywałego okrucieństwa. I żeby dodać siły moralnej, jakiejś chęci do walki mieszkańcom Izraela, szczególnie państwa północnego, które miało bezpośrednie zagrożenie ze strony Asyrii, trzeba było przedstawić Boga Izraela jako tego, który jest silniejszy od wszystkich bóstw Asyrii, który działał w sposób tak...
1: A silniejszy to znaczy ten, który ma też tą siłę destrukcyjną.
2: Zwycięża zwycięża wszystkie inne bóstwa i zwycięża wszystkich wrogów Izraela. Po prostu rozmiata w pył. A zatem mamy tutaj coś w rodzaju takiej, no, swoistej ideologii, no, takiego opisu, który miał dopomóc właśnie zalęknionym Izraelitom oprzeć się, czy potem też Judejczykom oprzeć się po potędze Asyrii, bo jak wiemy, te przekazy izraelskie potem też dostały się, państwo izraelskie, Królestwo Północne upadło pod wpływem Asyrii, natomiast Królestwo Judy nie. I to było rzeczą niezwykłą, niebywałą na początku, na przełomie 8 i 7 wieku przed Chrystusem. Dochodzi właśnie do niebywałej sytuacji. Praktycznie Asyryjczycy stworzyli największe ówczesne imperium. Nawet Babilończycy późniejsi tak wiele ziem nie zagarnęli. Dopiero uczynił to Cyrus Wielki i Aleksander Wielki po Asyryjczykach i zagarnęli cały starożytny Bliski Wschód, a nie zdołali zagarnąć Królestwa Judzkiego. No i było to rzeczą niebywałą. Oczywiście Juda była lennikiem Asyrii, ale nie została ostatecznie podbita. Ostała się wobec Asyrii, więc tak się przypuszcza i uważa, że są to teksty nieco przerysowane, są pewnym obrazem pewnej właśnie interpretacji wydarzeń mającej dopomóc właśnie narodowi wybranemu w przezwyciężeniu lęku przed Asyrią. Natomiast jeżeli chodzi o sam podbój, to tutaj przychodzą nam na pomoc też badania archeologiczne tych miast opisywanych przez Księgę Jozuego, szczególnie Jerycha. Jak się okazuje, uczeni archeolodzy doszli właśnie do takiej konkluzji, iż te miasta były prawdopodobnie zburzone w czasie, kiedy Izraelici weszli do Kanaanu. Czyli oni się przygotowywali na jakąś walkę, na konfrontację z mieszkańcami właśnie tej ziemi. Natomiast właśnie te miasta, które rozkwitały w okresie brązu, pod koniec epoki brązu, na początku epoki żelaza, bo tak się przyjmuje, że wtedy Izraelici mieliby wkroczyć do ziemi obiecanej, były już po prostu zburzone. Czyli tak to po prostu wyglądało, że Bóg oddał w ręce Izraela tę ziemię bez walki.
1: Mówiliśmy tutaj już o Kananejczykach, czyli tych najstarszych, pierwotnych mieszkańcach tej ziemi, określanej później jako Ziemia Święta, obecnie państwo Izrael. Wspomnieliśmy o Asyryjczykach, którzy przyszli też z rejonu Żyznego Półksiężyca. Tam były te pierwotne siedziby Asyryjczyków. Natomiast chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tych najbliższych sąsiadach, pozostałych sąsiadach Izraelitów. Z czasu, kiedy Królestwo Izraelskie zaczęło powstawać i tworzyć także za Dawida, Salomona, rodzaj takiego małego, lokalnego imperium, bo o czymś takim również można powiedzieć. Pojawiają się różne ludy w Starym Testamencie, z którymi to Izraelici albo toczą wojny, albo zawierają sojusze. Między innymi pojawiają się Filistyni. Kim oni tak naprawdę byli, ci Filistyni? Jakie łączyły ich relacje z Izraelitami? I gdzie oni w gruncie rzeczy mieszkali?
2: Tego się do końca też nie wie, ale tak uczeni przypuszczają, że Filistyni przynależeli do tak zwanych ludów morza, czyli wyspiarzy, którzy gdzieś mieszkali na wyspach Morza Egejskiego i na przełomie XIII i XII wieku zaatakowali Egipt. Zostali oczywiście odrzuceni, wyparci przez faraona Ramzesa i wtedy osiedlili się między innymi właśnie na wybrzeżu Kanaanu. Tam utworzyli swoje siedziby, tak zwane pentopolis filistyńskie, czyli pięć miast filistyńskich, których pozostałości mamy po dzień dzisiejszy w Izraelu, a zatem będzie to Ekron, Gat, Ashdod, Ashkelon. Te wszystkie miejsca są w dzisiejszym Izraelu. No i ta nieszczęsna Gaza, która tworzy dzisiaj strefę Gazy.
1: To też było miasto filistyńskie niegdyś.
2: Oczywiście niegdyś miasto filistyńskie. Tam były te osady, oni się tam osiedlili, stworzyli dosyć mocną enklawę, która właśnie od XIII wieku, mniej więcej XIII-XII wiek przed Chrystusem, kiedy się tam Izraelici osiedlili, zaczęli Izraelitów nękać. To jest też ciekawe, że Filistyni, sama ta nazwa, Pelisztim, co znaczy obcy, wędrowcy, ich nazwa też Peleszet, inna nazwa właśnie tego ludu, dała też jakieś podwaliny pod kolejną nazwę tej ziemi.
1: Palestyna.
2: Właśnie. Nazwa Palestyna pochodzi od Pelisztim, od Filistynów, ale jest to już historia o wiele późniejsza, ponieważ tę nazwę nadał tej ziemi dopiero Hadrian II po drugim powstaniu żydowskim, po roku 135, kiedy chciał zupełnie wykasować jakiekolwiek odniesienia do Żydów na tym terenie. Już po prostu się tak, możemy powiedzieć, oburzył na te ciągłe rebelie żydowskie, że po właśnie zwycięstwie nad Bar Kochbą wypędził Żydów z Jerozolimy, przemianował Jerozolimę na Aelia Kapitolina, na miasto rzymskie i całą prowincję, wymazał nazwę Judea, nazwał Syria Palestyna, Syria Palestyńska, Syria Filistyńska, tak byśmy mogli to odnieść do tych właśnie starodawnych mieszkańców. Natomiast Filistyni właśnie toczyli nieustanne walki też już w okresie sędziów, choćby możemy tutaj wspomnieć sławetnego Samsona, który walczył z Filistynami i też poprzez swoją słabość do pięknych kobiet, do Dalili, niestety tym Filistynom uległ, został przez nich uwięziony, wcześniej ostrzyżony, uwięziony, potem oślepiony. Ta jego historia kończy się nieco tragicznie, chociaż jak pamiętamy, na ostatni moment Bóg przywraca mu siły i grzebie wraz z sobą właśnie Filistynów, zawalając dom, w którym się znajdował. Dalej później w historii już Saula i Dawida, ci Filistyni też są bardzo mocno obecni. Cały czas zarówno Saul, jak i później Dawid toczą z Filistynami walki, a sam król Dawid, ten najsłynniejszy bohater Starego Testamentu, bo ktoś kiedyś tak policzył, że to imię Dawid w Starym Testamencie się najczęściej pojawia, nawet częściej niż imię Abraham, czy nawet Mojżesz, chociaż mamy do czynienia przecież z religią mojżeszową. Ten Dawid jest postacią taką najważniejszą, centralną w Starym Testamencie. Dawid wypływa niejako, on się objawia właśnie przy okazji konfrontacji z Filistynami, a zwłaszcza z jednym o imieniu Goliat
1: z Gat.
2: Goliat z Gat, właśnie. To była też taka ciekawa sytuacja, ponieważ Filistyni wystawili swojego najsłynniejszego wojownika i powiedzieli Izraelowi, prosimy, wystawcie waszego i dokonajmy walki. I ta walka rozstrzygnie, kto wygrywa. I proszę sobie wyobrazić, 40 dni trwała jakaś makabryczna panika w obozie izraelskim, bo nikt nie chciał wystąpić. Saul, który był królem, wodzem, pasterzem Izraela, oczywiście nie myślał, żeby narażać swoją własną skórę w obronie swojego ludu. Nikt z Izraelitów nie miał zamiaru występować przeciwko olbrzymowi i dopiero radosny pasterz Dawid, który przybył, żeby pobrać żołd za swoich braci i przynieść im troszeczkę wiktu, tudzież dobrego serka, radośnie przybył i powiedział, ja stanę tutaj w imieniu Boga Izraela i zwyciężę Goliata. I tak się właśnie stało. I od tego czasu właśnie Dawid był kojarzony jako zwycięzca Filistynów. On ich sobie podporządkował. Natomiast oczywiście po śmierci Salomona Filistyni się uniezależnili znów. Jednak później popadli właśnie w zależność kolejnych imperiów, Asyryjczyków, Babilończyków, Persów. I potem, kiedy nastały czasy greckie, zostali całkowicie schelenizowani i niejako rozpłynęli się.
1: Znikają
2: z kart historii. Ale nazwa pozostaje.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Rozmawiamy o przeszłości Ziemi Świętej i także o turystyce biblijnej. Po co tam jechać? Co można tam ciekawego zobaczyć? Gdzie tą historię zakotwiczyć w jakichś miejscach? Zbliżyliśmy się nieco do czasów już przełomu pierwszego tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa i pierwszego tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa, czasy rzymskie. A ja bym chciał jeszcze się nad takimi dwoma sprawami zatrzymać. Otóż w Biblii pojawia się takie określenie na ziemię, którą Bóg dał Izraelitom, swemu ludowi, kraina mlekiem i miodem płynąca. Bardzo często w różnych superlatywach ta ziemia jest opisywana. Siostra była tam i to była nie raz w tej Ziemi Świętej. Kraj mlekiem i miodem płynący to jest kraj niesamowicie żyzny, tak? Bo to jest jakaś poetyckie określenie kraju, który rodzi bardzo dużo płodów najprzeróżniejszych do jedzenia. Czy to rzeczywiście tak było, że ten kraj był i jest dalej jakiś niesamowicie żyzny?
2: I tak, i nie. To jest bardzo ambiwalentne stwierdzenie, bardzo takie podchwytliwe, ale ta wypowiedź, ona się pojawia, co ciekawe, w Księdze Wyjścia w ustach samego Boga, kiedy Bóg powołuje Mojżesza i rozmawia z nim w krzewie ognistym, objawiając mu się właśnie w płonącym krzewie, wzywa go do tego, aby wprowadził Hebrajczyków, wprowadził lud Boga do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. I tutaj by trzeba było sobie zadać pytanie, co to jest ten miód szczególnie, bo mleko to wiemy, co to jest.
1: No muszą być pastwiska dla krów przynajmniej.
2: Muszą być krowy, muszą być kozy, bo te też były hodowane w starożytności, są tam hodowane po dzień dzisiejszy. Natomiast słowo miód, dwasz, to jest nie tylko produkt pszczół, ale tym słowem się określa rozmaite syropy dobywane z owoców, między innymi z winogron i z daktyli. Bardzo słodkie syropy. ropy. Więc tak zasadniczo patrząc na rodzaje tego pożywienia, to mamy to, co pochodzi od zwierząt, czyli mleko, i to, co pochodzi od roślin, z roślin tej ziemi, czyli właśnie zasadniczo wskazuje na produkty, które pochodzą z tej ziemi, czyli ta ziemia, która was wykarmi, z której będziecie mogli żyć. Tak symbolicznie to możemy ująć i kiedy sobie porównamy oczywiście żyzność ówczesnego Kanaanu, czy tej właśnie ziemi obiecanej z żyznością Egiptu, to oczywiście Egipt był o wiele żyźniejszy. I to nam też pokazuje kontekst Księgi Rodzaju, kiedy w Kanaanie panuje głód, no to wtedy patriarchowie schodzą do Egiptu, czy potem nawet bracia Józefa schodzą do Egiptu, aby tam znaleźć wyżywienie, bo tam była woda, tam był Nil i tam były właśnie te żyzne tereny. Jeżeli natomiast porównamy sobie oczywiście sytuację Izraelitów, którzy już wędrują przez pustynię synajską i są karmieni przez Bożą opatrzność przepiórkami, manną, woda ze skały jest zdobywana, czyli cały czas Bóg w sposób szczególny musi się troszczyć o wykarmienie swojego ludu, to na pewno ziemia Kanaan będzie ziemią niesamowicie żyzną. Będzie tym miejscem, w którym można żyć, w przeciwieństwie właśnie do pustyni.
1: Czyli wszystko zależy od kontekstu.
2: Tak,
1: od dla koczownika pustynnego, dla którego kubek wody jest skarbem, Kanaan będzie naprawdę niesamowicie bogatym obszarem. Chociaż tak jak się patrzy nawet na zdjęcia stamtąd, skały w wielu miejscach, pola, żeby cokolwiek dały, trzeba nawodnić.
2: Tak? Ale uwaga, to trzeba tutaj zadać sobie pytanie, o jaką część Ziemi Świętej tego Kanaanu nam chodzi, bo oczywiście 60% dzisiejszego Izraela to jest pustynia, to jest fakt. Ale jeżeli pojedziemy do Galilei, to jest raj dla rolnictwa.
1: Galilea to jest dawne Królestwo Izrael, prawda? To północne.
2: Dawne państwo północne, tak. I faktycznie nawet patrząc tak od tej strony historycznej, to kiedy ta zjednoczona monarchia trwała bardzo krótko, bo tylko podczas panowania Saula, Dawida i Salomona, no to niestety Królestwo Judy i dwór królewski był niestety utrzymywany przez Galileę, która była właśnie bardzo zasobna, bardzo bogata. I właśnie też i to przyczyniło się do późniejszego rozłamu, że ta bardzo uboga rolniczo Judea potrzebowała zasobów Galilei i zawsze właśnie ci z północy byli traktowani gorzej niż ci z południa, no bo przecież południe się identyfikowało właśnie z pokoleniem Judy, z domem Dawida, no i korzystali oni niejako na tych naturalnych bogactwach, urodzajności terenów północnych, no i potem się zbuntowali, odłączyli jeszcze po podniesieniu podatków przez niezbyt mądrego syna Salomona, doszło do rozłamu.
1: Czyli ten obraz, który mamy Ziemi Świętej, bo czasem wytwarza się taki obraz jako krainy skalistej, nie jest pełny. Musimy pamiętać o tych dwóch królestwach i tu przeszliśmy dość płynnie do kolejnego zagadnienia. Północ, Galilea
2: i Samaria.
1: I Samaria. Obszary mniej więcej objęte dawnym Królestwem Izraela. To jest kraj stosunkowo bogaty, jeśli chodzi o rolnictwo. Południe, Judea, ta, której najdłużej trwała dynastia potomków Dawida, to kraj raczej smutny, pełny skał, żwiru i półpustynny. I dlatego tutaj ciekawie siostra powiedziała, że polityka podatkowa przysłużyła się do tego rozpadu i później Izrael wpada w szpony, czyli to północne królestwo wpada w szpony najeźdźców, a Judea skalista, niezbyt urodzajna, zachowuje swoją niepodległość. Czy dzisiaj też widzi się, dostrzega się tą różnicę, podróżując po Izraelu, po tych krajach, w urodzajności tych ziem?
2: Bardzo to widać. To widać szczególnie, jak się przejeżdża tak właśnie wzdłuż Jordanu, czy z południa na północ, czy z północy na południe. Widać, jak w przeciągu 2 godzin ten krajobraz nam się zmienia diametralnie. Ja tak zauważam, że to wywołuje największy jakiś taki szok i wstrząs właśnie w pielgrzymach przebywających tę drogę, bo kraj jest naprawdę mały, jest prawie 12 razy mniejszy od Polski. Natomiast zróżnicowanie krajobrazowe, klimatyczne jest w nim bardzo duże. I faktycznie Galilea jest bardzo żyzna, zielona, szczególnie te tereny wokół Jeziora Galilejskiego. One są też bardzo dobrze nawodnione, tam wszędzie kwitnie rolnictwo. Ta Samaria już jest mniej znana, bo tuż przy końcu Galilei, Galilea się kończy, wzgórza Gilboa słynne, tam gdzie Saul i jego syn Jonatan giną właśnie w bitwie z Filistynami i historyczne miasto Betrzean zamykają niejako Galileę i zamykają również terytorium dzisiejszego państwa Izrael na północy i później już tam dalej zaczyna się autonomia, czyli tereny Samarii, tej historycznej Samarii, to jest autonomia palestyńska i niewielu ma odwagę się dzisiaj tam zapuścić, a tereny są przepiękne, ponieważ są tam cudowne wzgórza posiadające jeszcze układ starożytnych tarasów, czyli takich wystających półek. Wzgórza są tak jakby tak przygotowane pod uprawę winorośli. Winorośle były wtedy wspaniale nasłonecznione i wydawały wspaniały owoc do produkcji wina właśnie słynnego Samarii.
1: Ale prorok Mahomet ostro kara picie wina, więc na terenach autonomii palestyńskiej domyślam się, że winorośl nie cieszy się już takim wzięciem jak kiedyś.
2: Tak, ale te tereny są dalej wykorzystywane rolniczo i te wzgórza służą chociażby uprawom drzew oliwnych. Winorośle są teraz uprawiane szczególnie w Galilei, na wzgórzach Golan między innymi, ale co ciekawe, również bardzo mocno wysunięte na południe tereny judzkie, chociażby pustynia Negev, jest od pewnego czasu również miejscem upraw winorośli.
1: Prawdopodobnie sztucznie nawadnianych.
2: Sztucznie nawadnianych, ale bardzo mocno nasłonecznionych i znakomite wino jest również tam przygotowywane. Ale właśnie ta Samaria, no, to jest też takie bardzo ciekawe miejsce, bo tam się znajdują chociażby wszystkie te starożytne miejsca związane z patriarchami, czy chociażby Betel, czy Shiloh, czy Gilgal. No to jest wszystko, to są tereny tej Samarii, góry Efraima, tak jakby można powiedzieć przejście pomiędzy Samarią, a już pustynną Judą. To jest ta granica, gdzie się kończy ta biblijna Samaria i rozpoczyna się właśnie Juda, już widać pustynię judzką. Ona jest tym właśnie terenem zapowiadającym kolejne miejsce i właśnie to królestwo południowe. Judzkie.
1: Pustynia judzka to nie jest taka pustynia jak z czytanek dziecięcych, morze piasku, prawda? Jak niektóre obszary saharyjskie.
2: To jest właśnie takie bardzo zabawne, że praktycznie wszyscy pielgrzymi, którzy jakoś nie mieli jakiegoś bliższego związku, czy może nie przyglądali się bliżej, nie czytali na temat tej pustyni w Ziemi Świętej, mają przeświadczenie, że spotkają się z piachem, z kompletną pustką i z wydmami. I tutaj zawsze następuje niezwykłe zaskoczenie, bo widzą właśnie takie formacje skaliste, skał, bardziej takich żółtych, kremowych, czy jeżeli jeszcze bardziej jedziemy na południe, mamy tam pustynię Negev, pustynię Sin, te skały są prawie białe i tworzą niesamowicie piękny malowniczy krajobraz, mnóstwo takich pustynnych wąwozów, tak zwanych wadi, czyli rzek okresowych. Te koryta latem są oczywiście suche, można nimi wędrować, przemierzać. To są przepiękne szlaki turystyczne w dzisiejszym Izraelu. No, jest to też coś bardzo niesamowicie pięknego i zachęcającego.
1: Skoro mówimy o tych południowych, wypalonych przez słońce obszarach, kolejne miejsce związane z Biblią przychodzi mi do głowy Morze Martwe. Okolice Morza Martwego są od wielu już lat na ustach badaczy Biblii, badaczy tamtego obszaru, a to za sprawą znalezisk związanych głównie z sektą Esańczyków, którzy, jak się zdaje, te okolice Morza Martwego sobie ulubili. Mieszkali także w innych rejonach, bo mamy wzmianki, że to nie była ich jedyna enklawa. No ale te miejsce jest szczególnie znane, bo udało się odnaleźć mnóstwo zabytków źródłowych związanych z historią tej, no, sekty, prawda? Była to sekta z czasów już Pana Jezusa. Proszę powiedzieć, jak tam ten obszar wygląda wokół Morza Martwego?
2: To jest takie miejsce bardzo wyjątkowe. Jest niesamowitym uczuciem, kiedy się z Jerozolimy zjeżdża właśnie przez Jerycho przez okolice Jerycha nad Morze Martwe. To zupełnie wtedy się na własnej skórze odczuwa tę przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, o człowieku, który schodzi z Jerozolimy do Jerycha i właśnie na tych pustynnych terenach wpada w ręce zbójców. Jest to taki bardzo gwałtowny zjazd w dół, ponieważ na obszarze mniej więcej 30 kilometrów zjeżdża się ponad kilometr w dół, w wysokości 770 metrów, to jest wysokość średnia wysokości Jerozolimy, i do Morze Martwe już ponad minus 400, cały czas Morze Martwe wysycha i lustro tego niezwykłego jeziora nam się obniża, teraz już mniej więcej 418 metrów pod poziomem morza. Jest to jedyny tego rodzaju zbiornik na świecie, jest to absolutny unikat. I tak patrząc na to od strony geograficznej i naukowej, są to tereny tektoniczne, jest to miejsce styku dwóch płyt tektonicznych, płyty azjatyckiej i afrykańskiej. Tam oczywiście miliony lat temu nastąpiły przesunięcia terenu, ziemia się zapłaciła, zapadła. Powstał właśnie rów tektoniczny, którym jest dzisiaj Jordan, rzeka Jordan i to ogromne jezioro, właśnie ta depresja, największa lądowa depresja na świecie, wypełniona niezwykle słoną wodą. Według przekazów biblijnych, to jest bardzo ciekawe, te tereny miały być kiedyś niesamowicie żyzne. O tym nam opisuje historia Abrahama i jego bratanka Lota. Kiedy przybywają do ziemi Kanaan, w pewnym momencie muszą się podzielić między sobą. Każdy ma wybrać ziemię, którą chce. I pierwszy jako Lot jako pierwszy wybiera właśnie okolice Soaru, okolice Morza Martwego. Tam zamieszkuje. Jak się później z narracji biblijnej dowiadujemy, są to tereny Sodomy i Gomory, w których dzieją się rzeczy straszne.
1: Właśnie tam, okolice Morza Martwego.
2: Właśnie tam, to są południowe krańce Morza Martwego i następuje jakaś wielka katastrofa. Tak to przynajmniej ocenia autor biblijny, który pewnie nie umiał jakoś tego inaczej wytłumaczyć. Opisał to oczywiście znów z punktu widzenia religijnego. Był wielki grzech, było wielkie odstępstwo od Boga i nastąpiła zagłada. To jest, możemy powiedzieć, taki bardzo starożytny sposób oceny rzeczywistości. Jeżeli człowiek postępuje w sposób niezgodny z prawem Bożym, czeka go śmierć. Więc spadł jakiś straszliwy deszcz ognia i siarki i zniszczył te tereny. I stały się one bez życia. No właśnie, martwe.
1: Tak. Bo nie samo morze jest martwe, ale także tereny wokół niego, prawda? Tam stopień zasolenia i zarazem wysuszenia jest na tyle duży, że niewiele roślin tam chyba funkcjonuje.
2: Przy samym Morzu Martwym faktycznie nic nie może urosnąć, bo w samym Morzu Martwym też żadne żyjątka się nie uchowają, z wyjątkiem jakichś drobnoustrojów czy bakterii. Nawet, no niestety, ryby, które gdzieś tam płynąc w rzece Jordan nieopatrznie wpadną w Morze Martwe, giną od razu, bo Jordan wpada do Morza Martwego i już z niego nie wypływa. I tego życia też tam nie ma przy samym obszarze, zresztą zasolenie 28% przy samych brzegach. Im głębiej, tym to zasolenie jest większe, nawet do 36% dochodzi czy więcej, stąd ta woda ma zupełnie inną gęstość. Trudno jest w ogóle w jakikolwiek sposób jakoś dopomóc w zachowaniu tego niezwykłego zbiornika, ponieważ parowanie wody jest ogromne i no niestety Morze Martwe wysycha.
1: Wkrótce będzie już tylko historią. Kto wie?
2: Nie. Są oczywiście liczne tutaj wysiłki, usiłowania, programy, batalie o ocalenie Morza Martwego. Jest taki projekt Red Dead, martwe czerwone, czerwone martwe, pomiędzy Izraelem i Jordanią, właśnie na przygotowanie takiej specjalnej mieszanki wodnej.

0: wydobywane. Sól są taką siłą napędową przemysłu kosmetycznego, który przynosi wspaniałe dochody właśnie. Turystyka, sanatoria, spa, miejsca lecznicze, to jest właśnie też kolejny, możemy powiedzieć, walor tego miejsca.
1: Na chwilę jeszcze bym się przy owych Hesańczykach zatrzymał. Czasem można znaleźć takie próby wyjaśnienia tego ich miejsca pobytu, że była to sekta wyjątkowo surowa i ascetyczna, dlatego wybrali sobie za jedną z siedzib tak właśnie, no, trudne w gruncie rzeczy do bytowania miejsce jak okolice Morza Martwego. A ja chciałbym spytać siostrę o nieco inną sprawę. Siostra jest biblistką. Czy te ich, to odkrycie tego ich archiwum miało i ma dalej rzeczywiście wielki wpływ w ogóle na nauki biblijne i na nasze widzenie przeszłości, widzenie Ziemi Świętej i tego, co w Biblii jest opisane?
0: Odkrycie nad Morzem Martwym, rok 1948 i następne, eksploracja 11 grot na pustyni judzkiej, to było praktycznie największe biblijne odkrycie w XX wieku. Było absolutnie fenomenalne. Dlaczego? Ponieważ do tej pory my posiadaliśmy najstarsze manuskrypty hebrajskie, tak zwane teksty masoreckie z X-XI wieku po Chrystusie, teksty już wokalizowane.
1: Średniowieczne.
0: Stąd też wielu uczonych mówiło, no tak, te wszystkie teksty zostały zmienione, zostały w jakiś sposób nagięte przez doktrynę chrześcijańską, zostały zmienione właśnie pod wpływem nauczania chrześcijańskiego, żeby wykazać, że Stary Testament przygotowywał Nowy Testament, i tego rodzaju opinie się pojawiały. Natomiast odkrycie tekstów biblijnych, niektórych fantastycznie wręcz zachowanych, całych zwojów, niektóre oczywiście we fragmentach i bardzo zniszczone, ale niektóre zwoje nawet w kilku egzemplarzach, niektóre księgi biblijne z czasów od połowy II wieku do roku 70 po Chrystusie, bo wtedy ta osada zostaje zniszczona przez Rzymian, to była absolutna rewolucja. Bo pomogło nam właśnie przeprowadzić porównania tych tekstów z tekstami średniowiecznymi i dochodzimy właśnie do wniosków, że ten tekst był przekazywany w sposób bardzo wierny. Zmieniły się może małe elementy zapisu pewnych samogłosek, bo wiadomo, że kiedy teksty kumrańskie powstawały, to jeszcze zapisu samogłoskowego, tak zwanej masory, nie było. Były same spółgłoski albo tak zwane mater lectionis, czyli spółgłoski hebrajskie, które służyły też za samogłoski, ułatwiały lekturę już trzeba przeczytać jakiś wyraz, to trzeba wiedzieć, jakie samogłoski w nim występują. Bo to rdzenie hebrajskie można czytać na bardzo różne sposoby i różne słowa z nich mogą być utworzone. I potem tylko ta masora tyberiacka, czyli sposób wokalizacji zapisu samogłosek, który tworzą już rabini w późniejszych wiekach, nieznacznie tylko zmienia po prostu sposób zapisu samogłosek. Natomiast sam przekaz tekstu hebrajskiego jest bardzo wierny. To nam też pozwala właśnie pokazać podejście też do tego tekstu świętego. I no, są to najważniejsze odkrycia biblijne w XX wieku. A sami Esenczycy, oczywiście jest tutaj bardzo dużo też teorii na temat, kim byli ci mieszkańcy wspólnoty kumrańskiej. Zasadniczo się uważa, że byli to Esenczycy. Też można zadać pytanie, skąd oni się wzięli. To jest właśnie połowa II wieku przed Chrystusem, końcówka czy czas tuż po powstaniach machabejskich. Bracia machabejscy tworzą później tak zwaną dynastię hasmonejską. To jest coś niebywałego, bo po powrocie z wygnania babilońskiego już dynastia Dawidowa nie zostaje odrodzona, a później właśnie w wyniku tego zwykłego, prostego powstania, tej wojny podjazdowej z Seleucydami, powstaje po prostu wręcz królestwo hasmonejskie, które posiada bardzo dużą autonomię, no ale niestety Hasmoneusze zawiedli część swoich popleczników, tak zwanych hasidim pobożnych, i jedna z frakcji właśnie tych pobożnych, zawiedziona taką, można powiedzieć, przyziemnością machabeuszy, ich takimi, można powiedzieć, poszukiwaniem korzyści politycznych i materialnych, no, oni stwierdzają, nie o to nam chodziło w tej walce, a szczególnie wtedy, kiedy jeden z machabeuszy, Jonatan, został ogłoszony arcykapłanem w świątyni jerozolimskiej, człowiek, na którego rękach była krew, który też nie był potomkiem Sadoka, był oczywiście z rodu Aarona, ale nie był w linii prostej potomkiem Sadoka, nie nadawał się więc zdaniem niektórych na arcykapłana, i to spowodowało taki właśnie rozłam w tym stronnictwie pobożnych, uformowanie się grupy Esenczyków.
1: Oni

0: kwestionowali wszystko to, co było w Jerozolimie.
1: Oni właśnie odrzucili tę religijność, ten jachwizm związany z kultem jerozolimskim. Wyszli na pustynię z tego względu, że pustynia była zawsze miejscem w tradycji Izraela, gdzie Bóg mówił, gdzie Bóg miał się objawić. W związku z tym oni tam oczekiwali na tę ostateczną konfrontację, walkę dobra ze złem, na objawienie się Boga i uważali, że oni są właśnie tymi wybranymi, tymi synami światłości, którzy w przyszłości osiągną zbawienie.
0: Ten wątek się w ogóle często pojawia, takich sekt, które wychodzą gdzieś poza miasto, poza rejon zamieszkany i tam oczekują na nadejście nowych czasów. Wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Jesteśmy już w czasach bliskich Panu Jezusowi. Przed przerwą siostra powiedziała całkiem sporo na temat tej sekty pobożnych, bo tak siebie sami nazywali, tak, pobożni, którzy zakwestionowali w jakiejś mierze to odrodzone Królestwo Izraela. Przypomnijmy, na stolcu królewskim nie siedział potomek Dawida, na stolicy arcykapłańskiej nie było potomka Sadoka, więc oni mieli pewne realne podstawy, by zakwestionować ten porządek religijny i polityczny. Wyprowadzają się nad Morze Martwe, na pustynię, hen daleko, z dala od brudów tego świata.
1: I tworzą wspólnotę, która w swym kształcie przypominała wspólnotę mniszą, zakonną. Mieli swojego przełożonego, obowiązywało tam ścisłe posłuszeństwo. My o Esenczykach wiemy z przekazów czy Józefa Flawiusza, czy Pliniusza Starszego, czy Filona Aleksandryjskiego. Też podaje się nam informacje o celibacie, w którym żyli Esenczycy, chociaż prawdopodobnie nie wszyscy praktykowali celibat. Niektórzy uczeni uważają, że mieli oni zakaz...
0: Stopnie wtajemniczenia może.
1: Stopnie wtajemniczenia, ale też zakaz powtórnego ożenku. Czyli jeżeli stawali się wdowcami, to już po prostu w tym stanie bezżennym dalej trwali. Niemniej jednak wielu z nich na pewno w tym celibacie żyło. Tworzyli życie wspólnotowe. Żyli sobie we wspólnocie, obowiązywały ich modlitwy, bardzo częste obmycia. Stąd właśnie w tych ruinach Hirbet Qumran mamy bardzo wiele łaźń, tak mykw rytualnych. Obmywali swoje ciała, co oczywiście symbolizowało obmycie wewnętrzne, duchowe. I głównym ich zadaniem, oprócz uprawy daktyli, było przepisywanie świętych ksiąg. Także i ksiąg biblijnych, tych świętych tekstów, które my dziś rozumiemy jako Biblia hebrajska. Praktycznie prawie wszystkie teksty Biblii hebrajskiej znaleziono w Qumran, oprócz księgi Estery, i oprócz tego znaleziono liczne właśnie rękopisy mówiące o ich poglądach, o ich wspólnocie, o regułach, według których żyli. Więc no, są dla nas oczywiście jakąś tajemnicą, niemniej jednak właśnie te odkrycia, które miały miejsce. Zresztą od czasu do czasu słyszy się o tym, że znów jakiś malutki fragmencik został odczytany i dodany, bo mamy też ich komentarze do Biblii, czyli peszery, czy różne inne interpretacje ksiąg biblijnych. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje nam pewne linie interpretacyjne, które funkcjonowały w judaizmie tuż przed Jezusem albo w czasie życia Jezusa. Czyli też na pewno miały jakiś wpływ, oddziaływanie też na myśl autorów Nowego Testamentu.
0: W początku naszej audycji siostra wspomniała o powstaniu Bar Kochby, ostatnim z wielkich powstań żydowskich. To jest już drugi wiek po narodzeniu Chrystusa. Ziemia Święta ulega pod władzą rzymską daleko idącej zmianie, przynajmniej zmianie politycznej. Siostra mówiła o wysiedleniu w ogóle Żydów z Jerozolimy, ale w międzyczasie religia chrześcijańska zaczyna zdobywać coraz większą popularność w samym Rzymie. Tak wielką, że w pewnym momencie staje się religią wręcz panującą. I Ziemia Święta zdobywa swoistą popularność wśród chrześcijan. Mówi się, że pierwszą turystką biblijną była święta Helena, matka cesarza Konstantyna. Czy to rzeczywiście jest uprawnione określenie w stosunku do niej?
1: Na pewno była niezwykłą turystką, taką pątniczką, ale tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że sama kwestia ruchu pielgrzymkowego, to jest oczywiście współczesne wyrażenie, to była rzecz bardzo dawna w Ziemi Świętej. Dlaczego? Bo już Żydzi mieli swoje święta pielgrzymie, gdzie byli zobowiązani do pielgrzymowania do świątyni jerozolimskiej. Więc ta tradycja pielgrzymowania do miejsca świętego, żeby w miejscu świętym spotkać się z Bogiem, stanąć wobec Pana, jest bardzo mocno zakorzeniona w samej Biblii. Mamy przecież psalmy wstępowań, psalmy stopni od 120 do 134, 15 psalmów pielgrzymich. Są oczywiście też różne tradycje tłumaczące nam te psalmy, że były to psalmy, które kapłani odmawiali w świątyni na kolejnych stopniach prowadzących do przybytku, ale też jest tradycja, która mówi, że są to pieśni właśnie pątników, wstępujących do świętego miasta. Wiemy też z zapisu Ewangelii, że sam Jezus pielgrzymował, już jako chłopiec, 12-letni, ze swoimi rodzicami, ale później również nam przekazuje, szczególnie Ewangelia Janowa, widzimy, że Jezus spędza święta pielgrzymie, zwłaszcza święto Paschy, ale przecież i święto tygodni, namiotów, to też są święta pielgrzymie, spędza je w Jerozolimie, w świętym mieście. A zatem ta tradycja przybywania do miejsc świętych, ona potem też jakoś związała się, przeniknęła do wspólnoty Kościoła, właśnie do chrześcijan, którzy chcieli być również w tych miejscach związanych z Jezusem Chrystusem. To jest też ciekawe, że nawet w apokryfach, które nam mówią o Najświętszej Maryi Pannie, oczywiście są to pisma legendarne, niemniej jednak bardzo ciekawe, które nam mówią o pobycie Maryi w Efezie wraz ze świętym Janem, wspominają nam o tym, że Maryja również pielgrzymowała do Jerozolimy, do miejsc związanych z jej synem. I właśnie tam nastąpiło ostatecznie jej zaśnięcie i w niebo wzięcie. Więc te dwie tradycje efeskiego pobytu Maryi, efeskiego domu Maryi i zaśnięcia w Jerozolimie można jak najbardziej pogodzić. I to już też nam pokazuje tradycję pielgrzymowania. Dalej, pomimo, że te miejsca święte no, nie były tak publicznie dostępne do kultu, szczególnie po drugim powstaniu żydowskim, one wszystkie stały się miejscami kultu pogańskiego, co było z jednej strony nieszczęściem, ale z drugiej strony było naprawdę działaniem opatrznościowym, ponieważ nie zostały wtedy zniszczone.
0: To była świątynia Jowisza bodajże. Rzymianie
1: Jowisza i Wenus. Natomiast w Betlejem był Gaj Adonisa. Kalwaria i Święty Grób, właśnie to dwie świątynie Jowisza i Wenus, w Betlejem Gaj Adonisa. I kiedy w IV wieku przybywa tam właśnie matka cesarza Konstantyna, Helena, ona bez trudu lokalizuje te miejsca i wtedy powstają wspaniałe bazyliki konstantyńskie, cztery bazyliki konstantyńskie, bazylika Anastazis, czyli Zmartwychwstania, obejmująca Kalwarię i Boży Grób, bazylika Bożego Narodzenia w Betlejem, bazylika Syjon, obejmująca wieczernik i miejsce zaśnięcia, również w Jerozolimie i Eleona, sanktuarium na Górze Oliwnej. Właśnie te cztery wielkie bazyliki powstają wraz właśnie z inicjatywą świętej Heleny, która, proszę zwrócić uwagę, miała wtedy 76 lat.
0: To jest IV wiek po narodzeniu Chrystusa.
1: To jest IV wiek, kiedy właśnie ten ruch pielgrzymkowy się rozpoczyna i mamy też świadectwa kolejnych osób, które tam przybywają. Po Helenie przybywa anonimowy pielgrzym z Bordeaux. Mniej więcej się go datuje tak na 333 rok. Z Bordeaux, czyli z wybrzeży, z terenów Francji, przybywa właśnie do Ziemi Świętej, opisuje swoje wrażenia, to, co tam ogląda. A jeszcze, możemy powiedzieć, obszerniejsze zapiski pochodzą z rąk słynnej pątniczki Egerii, Hiszpanki, która pod koniec IV wieku również przybywa, podróżuje, pielgrzymuje i po Egipcie, i Synaju, i Imperium Bizantyjskim, Konstantynopol nawiedza i również Ziemię Świętą i pozostawia nam, przynajmniej w tych zapiskach, które udało się w XIX wieku odnaleźć, swoje wrażenia, jak również wygląd ówczesnej Ziemi Świętej, kościoły i sanktuaria, które spotyka, jak również liturgie, w których uczestniczy. Więc jest to taki też dla nas bardzo ważny przekaz, jak wyglądało życie chrześcijańskie w epoce, którą po prostu tak najkrócej nazywamy Bizancjum.
0: Imperium Bizantyjskie, chociaż oni sami o sobie mówili Rzymianie, Bizantyjczycy nazywali się Rzymianami wciąż jeszcze, obejmowało swoją opieką Ziemię Świętą tak długo, jak długo rozciągało tam swoje ramię politycznie. Katastrofą dla Imperium Bizantyjskiego był najazd muzułmanów, był najazd arabski, który te tereny objął. Ale to nie było chyba tak, że od razu muzułmanie zaczęli stwarzać jakieś wielkie problemy dla pielgrzymów. czy turystów religijnych z Europy, z Grecji.
1: Też nie wszystkie sanktuaria od razu automatycznie zostały zburzone, także w różnym czasie stopniowo one były niszczone. Oczywiście wszystko było kontrolowane przez muzułman i to się też wiązało nawet z pewnymi opłatami, które pielgrzymi musieli wnosić za możliwość przybycia do miejsc świętych. Takimi dramatycznymi momentami, bo wiemy, że ten najazd nastąpił w VII wieku, 638 rok, Omar zdobył Jerozolimę. Natomiast takie momenty bardzo drastyczne nastąpiły podczas panowania Al-Hakima fatymickiego, kalifa z Egiptu, który w 1009 roku drastycznie zniszczył Bazylikę Bożego Grobu, zniszczył w ogóle sam Boży Grób, ściął skałę Bożego Grobu do podstaw. Czy chociażby za panowania Saladyna, 1187 rok, część kościołów zostało zburzonych. To oczywiście wszystko wiąże się też z całą konfrontacją z rycerzami krzyżowymi, z krzyżowcami. Właśnie tam te walki następowały i w związku z tych walk również te sanktuaria były burzone, odbudowywane. Chyba takim najmocniejszym uderzeniem, agresją w XIII wieku było panowanie mameluckiego sułtana Bajbarsa. Wtedy to zniszczenie było takie najbardziej drastyczne. Niemniej jednak pielgrzymowanie następowało i jakaś pomoc udzielana też chrześcijańskim pielgrzymom, ona łączyła się z obecnością franciszkanów, którzy właśnie od czasów świętego Franciszka są obecni w Ziemi Świętej, od XIV wieku tworzą taki oficjalny organ kustodii Ziemi Świętej, są oficjalnymi strażnikami miejsc świętych właśnie od strony Kościoła katolickiego.
0: Wspomniała siostra, od strony Kościoła katolickiego, i to jest chyba dość ważne, żebyśmy mieli świadomość, że Ziemia Święta jest świętą, mówię tu już tylko o chrześcijanach, nie o Żydach czy muzułmanach, ale jest Ziemią Świętą także dla innych wyznań chrześcijańskich, innych kościołów chrześcijańskich. Jak to wygląda obecnie? Jak ta Ziemia Święta wygląda obecnie okiem turysty religijnego, okiem pielgrzyma? Jak te różne kościoły tam wzajemnie funkcjonują?
1: Och, to jest...
0: To westchnienie wiele mówi.
1: To jest sprawa bardzo złożona, bo z jednej strony my mamy coś takiego jak taki ekumenizm rodzinny w Ziemi Świętej, bo tam jest tak trudna sytuacja chrześcijan ogólnie.
0: W ogóle wszystkich chrześcijan.
1: W ogóle wszystkich chrześcijan, że w niektórych miejscach w ogóle nawet się nikt nie pyta, jakiego wyznania jesteś chrześcijaninem, jesteś po prostu chrześcijaninem i mamy też do czynienia z małżeństwami mieszanymi, czyli z różnych tych nacji, pomiędzy prawosławnymi, katolikami, melchitami, syryjczykami.
0: Tak, wszyscy.
1: Są te rodziny mieszane. Natomiast takim, możemy powiedzieć, trudem i bólem jest to, co my rozumiemy pod terminem status quo, coś, co obejmuje Bazylikę Bożego Grobu, Bazylikę w Betlejem i też Grób Maryi częściowo. No, są to ustalenia, które już pochodzą z czasów mameluckich, z XIII-XIV wieku, które ostatecznie zostały utwierdzone w wieku XIX, jakby wydzielające przynależność miejsc, konkretnych kawałków, bazylik, kościołów, schodów, okien do poszczególnych wyznań, co czasami bywa też przedmiotem sporów, napięć, a nawet walk.
0: No właśnie, widuje się czasem gorszące sceny, jak mnisi ormiańscy przepychają się dość mocno z franciszkanami katolickimi. Do tego jeszcze prawosławni się włączają.
1: Nie, może bardziej te napięcia, one są pomiędzy tymi nacjami prawosławnymi, czyli Ormianami i Grekami, ponieważ oni, szczególnie w Betlejem, to widać, mają w tym samym czasie Boże Narodzenie. My mamy je 2 tygodnie wcześniej, więc unikamy tych wszystkich drastycznych momentów sprzątania, natomiast te napięcia pomiędzy Ormianami i Grekami zachodzą i no to są niestety takie uwarunkowania też historyczne i kulturowe, gdzie jest jakiś lęk przed tym drugim, który może mnie czegoś pozbawić, ale później zakonnicy też jakoś próbują dochodzić do jakiejś zgody, pojednania i wielką rolę tutaj odgrywają właśnie ojcowie franciszkanie, którzy z tym bardzo pokojowym podejściem do wszystkich łagodzą te wszystkie rzeczywistości. Niemniej jednak to, że te najświętsze miejsca chrześcijaństwa, one są niejako podzielone pomiędzy, każdy ma kawałek tej bazyliki, to też utrudnia i zarząd, i też utrudnia przede wszystkim renowację tych miejsc, które wyglądają no, tragicznie. Od zeszłego roku Bazylika Bożego Narodzenia jest w remoncie, co jest no, wielką radością dla wszystkich, bo jej stan już jest bardzo, bardzo poważny, jest bardzo zniszczona. A tak samo Edikola Bożego Grobu też chyli się ku upadkowi. Ona tak ledwo się trzyma, skręcona jeszcze po trzęsieniu ziemi w roku 1927 przez Brytyjczyków takimi żelaznymi szynami, ale to wszystko się już coraz bardziej chyli ku upadkowi i no, wypadałoby to jakoś odnowić, zmienić, ale sytuacja nie jest taka prosta.
0: Co warto zobaczyć w Ziemi Świętej? Co warto zobaczyć, jeżeli jest się pielgrzymem czy turystą, ale religijnym? I nie mamy tego czasu zbyt wiele i nie mamy zbyt wiele pieniędzy także, ale co siostra polecałaby na takiej trasie wycieczki turystyczno-religijnej w Izraelu?
1: W Izraelu my możemy na trzy sposób spędzić czas, więc oczywiście to, co najbardziej bym poleciła, to pielgrzymkę. Jeżeli się jedzie pierwszy raz, to jest bardzo dobrze pojechać już w grupie zorganizowanej, mniejszej czy większej, z przewodnikiem, ponieważ no, nie jest tak zbyt łatwo, nie ma takiej dobrej łączności komunikacyjnej do wszystkich miejsc pielgrzymkowych, więc tak można stracić dużo czasu i pieniędzy, żeby wszystko po raz pierwszy samemu zobaczyć. Dobrze jest właśnie brać udział w takiej zorganizowanej pielgrzymce, gdzie są te opcje bardzo podstawowe, bardziej ekonomiczne, które uwzględniają te najważniejsze miejsca, szczególnie Nowego Testamentu, ale również Starego Testamentu. I w taki tydzień można te wszystkie najważniejsze miejsca sobie zobaczyć, czyli właśnie Jerozolimę, Betlejem, Nazaret, Ein Karem, Morze Martwe, jakieś fragmenty Pustyni Judzkiej, Kanę Galilejską, czy jakieś jeszcze inne pomniejsze tereny. W samej Jerozolimie już i tak jest bardzo dużo miejsc do nawiedzenia. Można też, to jest druga kwestia, jeszcze poszerzyć swój wyjazd, jeżeli mamy taką chęć, bo mamy miejsca związane ze Starym Testamentem, które nie są już miejscami stricte religijnymi, czyli nie mamy tam kościołów, tak jak w przypadku tej opcji pielgrzymkowej, tylko są tak zwane izraelskie parki narodowe. I te izraelskie parki narodowe to są albo miejsca wykopalisk, czyli miejsc związanych ze starożytnymi miastami izraelskimi, typu Beersheba, typu Betrzean, typu Megiddo, typu Hacor. Ale są to też miejsca właśnie takich pięknych szlaków turystycznych, gdzie my możemy sobie wędrować przez Pustynię Judzką, gdzie my możemy wędrować sobie no, jakieś przez piękne miejsca na północy Izraela. Są miejsca już też typowo turystyczne, takie na przykład jak początki rzeki Jordan, która w tym swoim początkowym wieku jest górską rzeką, są organizowane nawet spływy pontonowe rzeką Jordan. Więc Izrael to nie tylko miejsce typowo pielgrzymkowe czy modlitewne, ale również jest to bardzo piękny kraj, w którym możemy odpocząć, czy nad Morzem Martwym, Morzem Śródziemnym, Morzem Czerwonym, nad Jeziorem Galilejskim, na pustyni, czy też na pięknych terenach północnych terenów Izraela, właśnie w pobliżu góry Hermon, gdzie nawet są wyciągi narciarskie, zimą można na nartach jeździć i podziwiać też piękno zimowej Galilei.
0: Słucham, siostry, słucham. Od razu chce mi się tam pojechać. Siostra opowiada o tym z taką autentyczną pasją i z miłością chyba do tego kraju.
1: Tak, jeżdżę tam bardzo często i nie czuję się nigdy znużona, czy jakoś ogarnięta rutyną. Jest to niezwykle piękny, malowniczy kawałek ziemi i muszę powiedzieć, że nie tylko mnie tam ciągnie ze względów właśnie tych duchowych, oczywiście to jest najważniejszy motyw mojego pobytu tam, że jest to ziemia Pana, tam gdzie On w sposób szczególny przemówił i przemawia, ale również jest to ziemia niezwykle piękna, niezwykle różnorodna, niezwykle pociągająca swoją tajemniczością, swoją pięknością i zróżnicowaniem.
0: Cóż, jeżeli ktoś z Państwa słucha nas teraz, a jeszcze nie podjął decyzji co do wyjazdu wakacyjnego, to może nasza audycja będzie takim impulsem do podjęcia tej decyzji, by skierować swoje kroki właśnie do Ziemi Świętej. Nasze spotkanie końca dobiegło, jak wszystkie wszystkie spotkania w obrazach z historii Kościoła. Ja ufam, że za czas jakiś uda mi się siostrę ponownie zaprosić i ponownie pewne wątki, które żeśmy dzisiaj tylko zaznaczyli, rozwinąć w ciekawą jakąś opowieść. Moim i Państwa gościem była siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Serdecznie, siostrze, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za uwagę.
0: Do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia, od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworzu i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam po swoim synu,
2: do tego, 14-letnim, żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, który tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
2: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
2: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, a czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
2: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
2: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
2: Tak, ułożyć no to z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak? Chrapie,
2: dokładnie.
1: Zawiesi się.
2: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech no, może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy, aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
2: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Te ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście nadciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mhm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się, jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej. Ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio. A najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
2: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
2: Tak. Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. To jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
2: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę zarwana noc to też może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, musi być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. Nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś się pojawiają.
2: Oczywiście,
1: wtedy,
2: tak, może coś takiego być są zawody, które wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem. Wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam Was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło,

0: A jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego i czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
0: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo tu jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy i które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba, dmucha mocniej, jak jest potrzeba, dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
0: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać

0: sprzęt w domu, sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Mhm. Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane, bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin w klatkach 30-sekundowych i muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi, rozumiem, nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je, no właśnie niestety jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, no to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy, no jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka bezdech senny jego mamy?
0: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie, czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen i wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste.
0: Tak, że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
0: Być może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jak się relacji intymne dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Nawet, tak,
0: no bo to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dosyć istotna sprawa. Tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
0: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję, funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama, podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece, i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja.
0: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak, tak,
0: tak. Tak, no bo niestety no, kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
0: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skruczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
0: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
0: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest no, też bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski do rozmowy z panem doktorem. Wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci. Już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co dziesiąta kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele, a temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji Drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin, czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. Mhm. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Mhm. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można skorygować.
1: Albo skorygować.
2: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Mhm. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji.
2: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
2: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? Mhm. W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
2: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić. Prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
2: Tak, droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
2: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania. Najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy. Bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
1: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci. Choć bezpośrednie, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
2: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
1: Ekstremalne, tak, oczywiście.
2: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
1: Challenge, to jest głupota.
2: Przepraszam, to niestety jest głupota, żeby narażać swoje zdrowie, właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, także nasza psychika no siada zupełnie, tak?
1: Czyli mózg,
2: nie do życia. Nasz mózg. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
1: Tak.
2: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, tak. To tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
1: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam chyba razem z panem doktorem, prawda?
2: Oczywiście.
1: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek, Michał Poklękowski, zapraszam. Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i przez Sejm w ekspresowym tempie. Powodem jest afera w warszawskim szpitalu południowym. O czym więcej, Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
3: Głosowało 430 posłów, za 250. 53, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
2: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego szpitala południowego Dawida Kacprzyka.
1: Przypomnę, lekarz podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W szpitalu według informacji portalu Zero.pl miał też utworzyć szybką ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich najbliższych. Kacprzyk był radnym warszawskiego Ursusa i członkiem Koalicji Obywatelskiej. Z obu tych funkcji zrezygnował. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego na Ursynowie. Ruszył proces apelacyjny w sprawie postrzelenia właścicielki mieszkania przez byłych najemców. Chodzi o głośną sprawę postrzelenia przy ulicy Siemirackiego w Rzeszowie Zuzanny GM w 2022 roku. Oskarżeni napadli na kobietę po tym, jak wypowiedziała im najem mieszkania. Sebastian ZS w pierwszej instancji został skazany na 10 lat więzienia, a Mateusz M na 8 lat. Ze szczegółami Julia Ranosz.
4: Sąd podczas dzisiejszej apelacji podjął decyzję o przesłuchaniu dwóch osób, które mogły od jednego z oskarżonych otrzymać informacje o przebiegu zdarzenia z 2022 roku. Ich zeznania zostaną zweryfikowane z dokumentami ze śledztwa. O opinię w tej sprawie zwrócono się również do dyrektora zakładu, w którym przebywają aresztowani oskarżeni.
5: Bardzo chcemy tego przesłuchania, bo już z samego zaświadczenia dyrektora z zakładu karnego wynika, że realnej możliwości kontaktu nie było, a zatem prawdopodobieństwo nastąpienia takich zdarzeń jest praktycznie zerowe i myślę, że ci świadkowie to potwierdzą.
4: Mówi adwokat oskarżonego Mateusza M. Bartosz Rogala. Wniosek o przesłuchanie dwóch osób złożył prokurator. Zgodzili się na to obaj obrońcy.
1: Kolejna rozprawa została wyznaczona na 21 września. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która nakłada na deweloperów obowiązek udostępniania informacji na portalu dane.gov.pl, m.in. o cenach i metrażu nieruchomości według jednolitego formatu. Niezastosowanie się do tego obowiązku ma stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Zęby sprzed ponad 100 tysięcy lat stały się dowodem obecności neandertalczyków na terenie dzisiejszej Polski. W najnowszych badaniach opublikowanych w Current Biology brał udział dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Naukowcy przebadali zęby znalezione w jaskini Stajnia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Analizy DNA i nowe datowanie pokazały, że szczątki należały do kilku neandertalczyków sprzed około 120 tysięcy lat. Jak mówi dr Dąbrowski, to dziś jeden z najmocniejszych biologicznych dowodów ich obecności w tej, w naszej części Europy.
6: No, jaskinia Stajnia zaczyna się liczyć w tym panteonie wielkich stanowisk znaczących dla historii neandertalczyka w Europie, a więc na północ od linii Karpat. Tutaj wiadomo, że był, istniał, pozostawił nie tylko obozowiska i artefakty. I te zęby są takim, no powiedziałbym, stuprocentowym dowodem w tej chwili na jego pobyt, na jego tutaj funkcjonowanie.
1: Badania pokazały też, że nie chodziło o pojedynczy przypadkowy ślad, ale o większą grupę osobników.
6: Pozyskano i opracowano materiał z kilku osobników i te związki pomiędzy nimi. A więc już to pokazuje, że w tej jaskini Stajnia mogły mieszkać rodziny. To nie był to zbiór jakichś indywidów bliżej ze sobą niezwiązanych, tylko widać związki krewniacze.
1: Kolejne analizy DNA mają pomóc ustalić m.in. płeć i dokładniejszy stopień pokrewieństwa tych neandertalczyków. Obowiązkowa lista alergii, żywienia i chorób. Nowe przepisy mają zadbać o bezpieczeństwo dzieci w wakacje. Od tych wakacji letnich rodzice mają obowiązek informowania organizatorów kolonii i półkolonii o specjalnych potrzebach swoich pociech.
7: W karcie uczestnika wypoczynku znalazło się miejsce, w którym należy podać informacje na temat dziecka, które mogą pomóc we właściwej organizacji wypoczynku dla tego dziecka przez wychowawcę czy przez kierownika, jeśli są jakieś sytuacje związane ze zdrowiem psychicznym. Także przekazać w karcie zgłoszenia wypoczynku.
1: Mówi Artur Pasek, wicekurator oświaty w Małopolsce. Z kolonii, półkolonii i obozów w Małopolsce ma w tym roku skorzystać ponad 60 tysięcy osób na prawie 1500 turnusach.

0: SK Rock Warszawa.
1: Nie żyje 37-latek. Tragiczny finał policyjnej interwencji na Białołęce. Nie rozprzestrzenia się. Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu zlokalizowany. Promują oddawanie krwi w raporcie Ogólnopolska Akcja Motocyklistów.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu. Wyjaśniane są okoliczności śmierci 37-latka. Wczoraj rano policja próbowała go zatrzymać na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a także ugryzł jednego z policjantów i próbował uciec.
3: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
1: Mówi nam podkomisarz Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny.
2: To jest raport.
1: W akcji około 200 strażaków. Pożar w fabryce aerozoli w Charnowie na Pomorzu został zlokalizowany, a to oznacza, że ogień nie rozprzestrzenia się, poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku Dawid Westrych. Zgłoszenie strażacy otrzymali wczoraj o 12.40. Ogień objął 6000 metrów kwadratowych zakładu. Do działań skierowano specjalistyczne siły, m.in. zespół dronowy do monitorowania rozwoju pożaru z powietrza, a także kontener zapewniający strażakom sprzęt ochrony dróg oddechowych. Działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Rehabilitacja trwa, a w planach nauka stacjonarna. 17-letni Dominik, który uległ wypadkowi kolejowemu w Woli Bierwieckiej, walczy o powrót do rówieśników. Kupiono już protezy, które mają ułatwić powrót do sprawności. Nastolatek zdał też do następnej klasy.
4: Zdaję do klasy czwartej maturalnej. No i mogę powiedzieć, że udało się ukończyć rok z czerwonym paskiem.
1: Powiedział nam Dominik. Przypomnijmy, do wypadku kolejowego doszło w lutym. Nastolatek pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu, jednak w trakcie powrotu drzwi zatrzasnęły mu rękę, a pojazd ruszył.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Przyjechali motocyklami na rynek łódzkiej manufaktury, by oddać krew dla potrzebujących. Pasjonaci jednośladów po raz kolejny zorganizowali akcję Motoserce, a rozmawiał z nimi Grzegorz Mnich.
5: Proszę zacisnąć.
6: Delikatna kobieta.
7: A ten upał nie przeszkadzał dzisiaj w oddawaniu? No bo tak można zemdleć.
5: Wcale. Można jak jest 30, można jak jest 10 i pada też.
8: Nie jest najgorzej, przynajmniej mówiąc za siebie.
9: Ta akcja ma na celu zbiórkę krwi dla dzieci, tak? Ona z takim celem powstała, więc robimy to jak najbardziej. Jako Berserkers, bo tak zaczęliśmy tą akcję promować w Łodzi 18 lat temu i do tej pory cały czas ją prowadzimy razem z innymi klubami.
10: Motocykliści to nie tylko szaleńcy, którzy pędzą na łeb na szyję, a chcieliśmy pokazać, że jak trzeba pomóc innym, to też służymy tą pomocą.
11: No i krew się leje.
12: Leje się.
13: No nie powiemy, że w wiadrach donosimy.
1: Dodajmy, że podczas poprzednich edycji Motoserca udawało się zebrać w Łodzi po 50 litrów krwi.
0: Pogoda.
14: Proszę Państwa, no i tak jak niektórzy zapewne oczekiwali, tak jak się spodziewali, zrobiło się ciepło. Poranek już ciepły, można wyjść właściwie w krótkim rękawku, szczególnie we wschodniej Polsce. W zachodniej jeszcze 13 stopni na termometrach, więc dłuższy rękawek sobie zapewnijcie. A w ciągu dnia dzisiaj od 25 w Gorzowie Wielkopolskim, 27 w Zielonej Górze i we Wrocławiu, do 28 stopni powyżej zera w Warszawie. Do tego wszystkiego dużo słońca, aczkolwiek w godzinach popołudniowych, szczególnie w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, możliwe opady deszczu i burze. Myślę, że na przykład mieszkańcy Wrocławia w ten weekend doświadczyli tego, co oznacza taka błyskawiczna ulewa i burza, bo widziałem, jak zalało stadion olimpijski we Wrocławiu, gdzie odbywały się zawody żużlowe Grand Prix. No to tam właściwie w kilka minut deszczu napadało tyle, że ludzie chodzili prawie po kostki w wodzie, więc deszcz jest rzeczywiście żywiołem, na który trzeba uważać.
15: A ja chciałam powiedzieć, że ponieważ my jesteśmy jak duże dzieci, to i wiem, że to nie są wolne wnioski, ale jednak taki mam. Uważam, że powinniśmy wszyscy pojechać na wakacje i spotkać się we wrześniu.
16: No to już jutro, kochana.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem. 6.
6: na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Auto, do którego macie największy sentyment, o to dzisiaj was zapytamy.
15: Tak, bo mamy Światowy Dzień Garbusa. Mój tata kiedyś miał garbusa, ale byłam tak mała, że cholera, nie pamiętam.
11: Ja miałem sytuacji garbusa, ale poszliśmy do lekarza i się udało wyprostować.
14: Deutico, proszę państwa, to z mojej strony. Na dzień dobry. Ania Kruszyńska dzisiaj w raportach. Co u ciebie, Aniu?
12: U mnie Mistrzostwa Świata oczywiście i Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów.
14: A Curaçao widzieliście?
12: Ja widziałam.
14: Ja biłem.
11: Już nie chcę powiedzieć, gdzie widziałem Curaçao, bo... Ale to było rano.
15: Tak.

0: Jak wygląda ten nasz świat samochodów, do których mamy sentyment? O tym dzisiaj sobie porozmawiamy.
1: Słuchajcie, w Światowy Dzień Garbusa opowiem Wam o zupełnie innym samochodzie, czyli o starym Fiaciku 500, ponieważ miałam przepiękną przygodę w sobotę. Postanowiłam, że samochodem testowym, który jeżdżę, teraz zrobię mu zdjęcia i w ogóle, ale ponieważ się snułam trochę w starorzeczu Wisły, myślę sobie, okej, zjadę do lasu w taki leśny dukt, postawię go tam, będę robić zdjęcia. No i stanęłam na tej sobie dróżce leśnej, robię zdjęcie i widzę, że nadjeżdżają dwa samochody gdzieś od głównej drogi. Myślę, kurczę, będę musiała przestawić auto, zjadą, dobra, ale stanęli. Więc zainteresowałam się, co się wydarzyło. Patrzę, stoi stary Fiat 500, a w tym starym, ślicznym Fiaciku 500 młoda para. To śliczna dziewczyna, pięknie oczywiście, na biało ubrana, bardzo elegancki pan młody. Mówi, co się stało? Tak, zepsuła się. Później jechaliśmy na zdjęcia i ja mówię, ale zdążyliście się pobrać? Mówi, tak, zdążyliśmy się pobrać, ale jedziemy na wesele, tylko nie możemy dojechać. No i się zaczęła cała historia. Trochę spychu, trochę tak, trochę śmiak, tu ssanie, tu tego, nie zaskakiwał. W końcu okazało się, że spadła klema z akumulatora i odjechał. I to było takie urocze, myślę sobie, wow, po prostu w środku lasu człowiek spotyka takie historie.
0: No i powiem Ci, że mi się też łezka wokół zakręciła, bo jak byliśmy młodą parą, samochód, środek lasu, choć zwiedzimy tylne siedzenie mojego samochodu, to się działo, wtedy też pamiętam, tak.
2: No, co zrobić, proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o sentymencie do Waszych pojazdów, z Waszego życia, dlatego oddajemy Państwu głos. Dzisiaj pytamy o to, do jakich pojazdów i dlaczego macie największy sentyment.
3: Do Ulanów. Jeździłem na studia do Warszawy i podołał, całkiem źle palił. Mało tego, to był Ulanos, który miał klimatyzację. No, także było super. Fajne, fajne przygody, dobre wspomnienia.
1: Lanos z klimatyzacją. Błagam Was na bogato.
0: Ja nie wiedziałem, że taka wersja w ogóle wychodziła.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: No ale niech Pan pobierze szyby, chociaż na korbkę.
0: Tak, no bo przecież wiadomo, z tyłu w ogóle nie otwieramy.
2: Tak jest.
1: Nie inaczej, słuchajcie, mamy festiwalowe lato, dużo się dzieje, oglądajcie nasze soszale. Dawid z Klaudią szaleli w Pradze, a u nas na antenie też jest po prostu kompletne szaleństwo. Teraz proszę bardzo, świeżynka w sumie w gruncie rzeczy ciągle jeszcze, Paul McCartney i Come Inside.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: Ten nieco młodszy świat usłyszał o tym numerze wtedy, kiedy nagrali go One Direction, ale my znamy także i wersję, która za nami na antenie jest Kierok to Blondie.
1: Tak, to prawda. Ja chciałam powiedzieć, że my rozmawiamy dzisiaj o tym, do jakiego samochodu macie największy sentyment. W związku ze Światowym Dniem Garbusa ja od razu chciałam zdradzić tajemnicę, że tutaj chłopcy rozmawiają. Wam się jednak kojarzą różne dziwne rzeczy z tymi pierwszymi samochodami, że tam się jednak robiło tak, że się zapraszało pewnie dziewczyny na zasadzie, choć wezmę cię na przejażdżkę.
2: Czy ja najbardziej zapamiętałem, jak te samochody musiałem pchać?
0: Takie
2: bo zazwyczaj psuły się w niespodziewanych miejscach, na przykład na największym skrzyżowaniu we Wrocławiu albo na największym skrzyżowaniu w Zielonej Górze. No i weź tu wtedy wysiadasz i pchasz i czekasz, aż ktoś inny zamiast robić, to ci pomoże.
0: Nie, drodzy Państwo.
1: Tak wyglądał ten świat. Ja pamiętam, że jak jeździliśmy z moim bratem i z jego kolegami na przykład na Mazury MZ-kami i CZ-kami, to potrafiliśmy jechać na te Mazury 2 tygodnie, bo co chwila któraś MZ-ka albo CZ-ka się po prostu psuła i trzeba było ją nabrapiać na poboczu.
0: Słuchaj, to ja, bo dzisiaj o auta, do których macie Państwo sentyment, pytamy i zaskakuje mnie tutaj ten dźwięk, który już za moment wszyscy usłyszymy. Nazywa się po prostu syrena. Chciałem dopytać, droga Joanno, bo kiedyś mój wujek miał syrenkę i ja miałem wrażenie, chyba że się mylę, że ten napęd tak był dziwnie przenoszony, że ona miała napęd na jedno koło przedniej osi. Dobrze mi się wydaje, czy nie? Bo miałem wrażenie, że jak on ruszał, to zawsze tylko to jedno koło pracowało.
1: Bardzo ładnie rzeczywiście. Na jedno koło przedniej osi i oczywiście wtedy robiła mem, mem, mem, mem,
0: tak
1: mem,
0: robiła.
1: Mem, mem, mem.
0: Tak robiła. Państwa syrenka jak robiła?
3: Jako, że jestem wiekowym słuchaczem, miałem okazję jeździć moim pierwszym autem. Była syrena Vosto 105. Oczywiście z kołem zapasowym na dachu. Najwspanialsza maszyna, jaką miałem. I największy sentyment do niej, bo zrobiła mi ze 4 przeprowadzki. Meblościanka po rozbiórce wchodziła na eks do środka.
2: No a dzisiaj masz samochód z wielkim bagażnikiem, ale jest tak zaokrąglony, że pralka ani szafa nie wchodzi.
0: To prawda.
4: 6 na 9 w Esterok.

0: 6.30 na zegarach, a to oznacza, że przed nami raport Eski Rok. Ania Kruszyńska już na Państwa czeka.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Karol Nawrocki działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier, tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. W sobotę, przypomnijmy, prezydent Ukrainy odesłał order Orła Białego prezydentowi Nawrockiemu. Dzień wcześniej Nawrocki ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie, a ma to związek z nadaniem jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Tragiczny weekend nad wodą w Łódzkiem, w Brodni nad Jeziorskiem. Z wody wyciągnięto mężczyznę. Ratownicy stwierdzili jego zgon.
3: Strażacy, druhowie ochotniczych straży pożarnej niestety z akwenu wydobyli ciało mężczyzny w wieku około 40 lat. Niestety było już za późno na jego uratowanie.
2: Mówi Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Z kolei w Sielądkowie udało się uratować mężczyznę wyciągniętego z wody. Dzięki szybkiej reakcji świadków i działaniom służb przywrócono mu czynności życiowe. Strażacy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą.
1: To jest raport.
2: I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dziś, podobnie jak w sobotę i niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw jest niższa niż w piątek.
1: SK Rock Sport.
2: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski i stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W siódmym meczu z Zastalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.

0: Ja na przykład line-up właśnie w tej chwili sobie przeglądam. Mowi między innymi będzie, LP będzie, co tam jeszcze, 21 Pilots będzie i wielu, wielu innych, bo to mi się przewija, Skanganansi.
1: Przewija ci się, tak widzę, że przewija ci się przed oczami. Słuchajcie, nam się też przewija przed oczami festiwalowe lato ze Skąrok. Teraz będziemy was zapraszać na Colors of Ostrava. Pamiętam, jak moja serdeczna znajoma wiele, wiele lat temu powiedziała: słuchaj, Zięta, jak nie pojedziesz na Colors of Ostrava, to się po prostu w ogóle do ciebie nie odzywam, bo to jest jeden z najfajniejszych festiwali, na jaki kiedykolwiek byłam w życiu.
2: I co, nie odzywa się do ciebie?
1: Niestety, przykro mi.
2: Proszę państwa, no to macie okazję uniknąć tego, żeby Zientara na przykład się do was nie odzywała. Od 15 do 18 lipca Colors of Ostrava. Mamy dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Dajemy wam karnety, wy sobie ogarniecie resztę. Ale najpierw musicie wbić na stronę Ostrava, pisane przez v.skrok.pl i odpowiedź na jedno, ale bardzo ważne pytanie. Z kim i dlaczego chcielibyście polecieć na festiwal do Ostrawy?
1: No ja bym was wzięła na przykład, chłopaki. Co
2: a ty będziesz,
1: to?
2: Czy Klaudia będzie
1: nie,
2: i Dawid?
1: Nie, Klaudia będzie i Dawid, ale myślę sobie, że tak, jak ja bym wypełniła ten formularz i bym wygrała takie bilety, taki karnet, to mogę was zabrać we dwóch?
2: Czekaj, przeczytam regulamin.
1: Nie. Aha, dobra.
0: Drodzy państwo, wy się tam wybrać oczywiście możecie. My dzisiaj do godziny 9 będziemy jeszcze do szczęśliwców oddzwaniać i takie podwójne zaproszenie wręczać. Dobrze powiedziałem?
2: Jak najbardziej.
0: I Game Changera mam, naprawdę. Znalazłem, kto jeszcze zagra, wystąpi na festiwalu. Słuchajcie, ale trzymajcie się, bo to jest po prostu petarda. Baby Lasagna też będzie.
2: To jedzie.
0: Mamy to.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy LEGO z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Wonky One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
3: Reklama.

0: Dzisiaj razem z Państwem wspominamy sobie te wszystkie samochody, do których mamy sentyment, ale teraz porozmawiamy o zupełnie innym środku transportu.
1: Bo to jest bardzo ciekawa historia swoją drogą. Najkrótsze lotnicze połączenie świata. To trwało, wyobraźcie sobie, uwaga, 53 sekundy, wyobrażacie sobie?
2: W ogóle.
1: To po prostu w ogóle startujesz, lądujesz. I to się dzieje na północy Szkocji, w archipelagu Orkadów. To jest właśnie ciała tam najkrótszy regularny lot pasażerski na świecie. Trasa łączy wyspy Westray i Papa Westray, a odległość między nimi to 2,74 km. Jak ktoś zapyta po co, no to nie wiem właściwie do końca, niby nie można było tam jakimś promem czy coś, ale w rekordowych warunkach samolot pokonał tę trasę właśnie w 53 sekundy, bo standardowo w 2 minutki, a wtedy się udało, że 53 sekundy wiatr dostał.
0: Co się dziwisz? Zobacz, Gołota przegrał całą walkę w 53 sekundy. Wenda mówił, że 15 sekund to mnóstwo czasu.
2: No tak. Tylko moja żona uważa, że pół minuty to jest za krótko. 6 na 9.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Cały weekend marzyłem o tym momencie. Ojciec Justyny Steczkowskiej zrzucił sutannę dla jej matki. Zazwyczaj to kobieta zrzuca sukienkę.
2: Oj, u mnie z kolei Kamila Wybrańczyk zrobiła sobie nowy nos, 35 tysięcy i prawie żadnej różnicy. A mnie 35 tysięcy zrobiłoby różnicę.
3: No, to. To jeszcze wracam do stroju. Mówiłeś o sutannie, o sukience. To u mnie wystrojona w prześwitującą piżamę i stanik. Anna Lewandowska podbija nocą Mediolan w towarzystwie Roberta. To musieli się bardzo spieszyć, że wyszła w piżamie.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Marian?
7: Mm.
6: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Zełenski krytykuje Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Ponad 1400 interwencji strażaków po burzach w Polsce, najgorzej w Wielkopolsce. W raporcie także wyjątkowy tramwaj przez pół wieku służył za altankę, a wkrótce wróci na tory.
15: SK Rock. Raport.
14: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia iskrzy na linii Warszawa-Kijów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie nastrojów?
16: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityczne.
9: polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
14: A co na to wszystko polska strona?
9: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
10: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
9: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
14: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA.
6: To jest raport.
14: Burza nad Polską. Wczoraj strażacy interweniowali ponad 1400 razy. Wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. Najwięcej, ponad 200 wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Dużo interwencji też w zachodniopomorskim czy na Mazowszu.
16: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
14: Mówił nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Dodajmy, że w województwie zachodniopomorskim drzewo uszkodziło dach szkoły. Podejrzewany jest o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie. Prokuratura opublikowała wizerunek 49-letniego Dariusza Równickiego.
17: Za osobą Dariusza Równickiego prokuratura rejonowa w Jędrzejowie wydała list gończy.
14: Mówi Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie. Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną.
17: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
14: Poszukiwania trwają kolejny dzień. Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich informacji pod numer alarmowy 112.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Przez pół wieku służył za altankę, wkrótce wróci na tory. Wyprodukowany w Warszawie przedwojenny tramwaj w latach 70. wycofany został z taboru i trafił w prywatne ręce w powiecie piotrkowskim. Teraz odnaleźli go i odkupili pasjonaci z łódzkiego klubu miłośników starych tramwajów. O altance na szynach Grzegorz Mnich.
18: Prywatni właściciele przez lata dbali o tramwajową altankę na działce, dlatego reaktywacja pojazdu nie będzie trudna, uważa Grzegorz Błaszczyk.
19: Wagon jest w zadziwiająco dobrym stanie. Niewiele trzeba w nim odtworzyć, jednak potrzebujemy zgromadzić najpierw dokumentację zdjęciową, techniczną, żeby zobaczyć, czego brakuje, co dorobić, jakie to będą koszty.
18: A cel jest ambitny. Po pół wieku uruchomić tramwaj, zapowiada Robert Maćkowiak.
20: By z powrotem mógł wozić pasażerów łódzkich linii turystycznych, no i być takim świadkiem rozwoju polskiej myśli technicznej.
18: Jest szansa, że za rok tramwaj będzie kursował po torach.
14: A póki co pojazd altanka został przetransportowany do zabytkowej zajezdni na łódzkim Brusie.
21: Pogoda.
3: Jeżeli chodzi o pogodę, to jak zwykle w Polsce bywa najchłodniej nad morzem, bo 19 stopni w Koszalinie, 22 w Gdańsku, 23 w Olsztynie, 26 w Białymstoku, a najcieplej w Warszawie do stopni 28, podobnie w okolicach Krakowa i Katowic. No i dzisiaj południowa i południowo-wschodnia Polska może czekać na opady deszczu i burze, a te gdzieniegdzie będą gwałtowne, więc warto być na to ostrożnym.
2: Ja czekałam na te burze wczoraj w Warszawie wieczorem, czekałam, ale zasnęłam i nie było.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9
1: w Esterok. W raporcie Anna opowiedziała Państwu o tramwaju, który był wcześniej altanką, a teraz znowuż będzie tramwajem. My o auta, do których macie sentyment, pytamy.
2: No mnie na zdecydowanie maluch jednak.
3: Opel Corsa z pięknymi ogniami na bokach.
1: Tak, co w raportach, Aniu?
14: Mundial obfituje w samobójcze trafienia i pod tym względem idzie na rekord.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, do jakiego samochodu macie największy sentyment. Marcin napisał, pierwszy samochód, który naprawdę dużo jeździłem, to był Trabant 1.1. Poznałem wtedy fajną dziewczynę, jak ją wiozłem, postanowiłem potrzymać ją za kolano, ale trzeba było zmienić bieg i zrobiłem to nogą. Była pod dużym wrażeniem i chyba jest dalej, bo cały czas jest ze mną.
1: Złapał ją za kolano nogą? Czekaj, nic nie rozumiem.
0: Zmienił bieg nogą.
2: O, rany.
0: Dobry.
1: Proszę Państwa,
0: Marcin.
2: Do jakich aut macie sentyment?
3: Z racji, że ja jestem bardziej pasjonatem autobusów, a nie samochodów, no to opowiem tutaj moim takim sentymentalnym autobusem, który pamiętam z czasów dzieciństwa, który jeździł u mnie po Bydgoszczy, był Volvo B10MA. Które w 1997 roku do Bydgoszczy zajechały, pancerne, pseudonim czołgi, niezastąpione. Jak inne autobusy na tych dziurach, to one, te Volvo dawały sobie radę.
1: Tak, mam w garażu jeszcze Autosana i Jelcza, ale generalnie lubię autobusami.
0: I nie robią łobo.
1: Bo w tamtych tłukło i tłukło, a w tym nie tłukło.
4: Dzień dobry, ja w temacie ulubionego samochodu. To nie był może mój pierwszy samochód, ale drugi, ale najfajniejszy. Najfajniejszy jaki miałem to był Multivan T4, to było po prostu spełnienie marzeń, do tej pory tęsknię za nim, musiałem niestety z nim rozstać, ale spędziłem w nim po prostu najwspanialsze wakacje z rodziną, objazdowe po prostu wakacje po Europie i to było po prostu coś przyjemnego.
1: Mhm. Ale to jest absolutnie prawda, bo nigdy takiego auta nie miałem, natomiast to chyba jest jedyne auto, do którego byłaby w stanie spakować się moja żona, bo zawsze tego towaru tyle, że... Wiecie, maluch na dachu już nie daje rady.
2: Wszystko przed tobą, Gonciu.
1: No.
5: Poranne 6:09 w SCRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Że ja nie będę miał w życiu już sportowego auta, to ja wiedziałem, ale że czas najwyższy przesiąść się do, wiesz, samochodu ciężarowego prawie, że... No to...
0: Żebyś się nie zdziwił, jak się okaże, że żona i tak się z tym wszystkim nie zmieści.
1: Dzieciorowozy po prostu trzeba teraz mieć.
0: Music Cryogen teraz, proszę.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
3: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Uwaga, zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Reklama.

0: Jakie by to auto nie było, dobrze mieć w środku radio i zrobić głośniej. Kings of Leon za nami, Westerok.
1: No, kto miał kaseciaka w samochodach? Ja miałam kaseciaki w samochodzie. W ostatnim samochodzie to nawet w sumie dość niedawno temu, bo to było w Mercedesie W124, tak zwanym Baleronie, miałam w Beckera radio razem z kaseciakiem i jeszcze wrzucałam tam... Tak robiłam i on wtedy odpalał. Bardzo fajne to było.
2: A państwo co robiliście w swoich samochodach?
3: No ja mam sentyment do takiego dziwnego samochodu jak Ford Telstar. Miał dwa akumulatory, kierownicę z prawej strony, bo był ściągany z Japonii. I kasetę wkładało się inną stroną niż normalnie. I oczywiście miałem tam swój pierwszą zieloną budkę. Pozdrawiam.
1: Nie rozumiem, ale to jest...
0: No jak nie? Czego nie zrozumiałaś?
1: Te zielonej budki. Te kasety odwrotnie to jak? Bo ja teraz trochę nie rozumiem.
0: Ale poczekaj,
1: no bo normalnie się bokiem wkładało.
0: A wiesz co, to różnie, bo czasami się bokiem wkładało, a czasami się... A nie, chyba jednak
1: nie,
0: zawsze
1: chyba
0: bokiem.
1: Nie, chyba w samochodowych, jak
0: to bokiem
1: kojarzę,
0: zawsze.
1: Tylko, że tak, że bokiem,
0: Wojtek,
1: tak?
0: Wojtek, twoim zdaniem jak się wkładało?
2: No tak, żeby wchodziło.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:00?
2: Mam żonę. Ale rzeczywiście, powinieneś się urodzić w moich czasach.
3: Nie, nie chciałbym.
2: Nie chciałbyś?
3: Wiesz, ja sobie...
2: Playboy już nie istnieje, no tak, masz rację. Ja, kartka i myślimy.
3: No ja cały czas myślę i wiesz, problem.
2: No, ale z tego nic nie ma.
3: No właśnie.
2: Nie no, jestem zapraszany.
3: Jak
2: może
3: być tak złośliwym hamem?
2: O, dziękuję za...
3: Nie jedziemy.
2: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Melina.
1: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
0: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
4: Eski Rock. Raport.
5: 7:30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. W okolicach Rzędzi-Wojowic ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Ten stanął w ogniu. Mimo reanimacji zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia także na Krajowej 74. Droga Piotrków-Trybunalski-Kielce zablokowana jest w obu kierunkach. Rano w miejscowości Smyków w Świętokrzyskiem doszło do kolizji ciężarówki z samochodem osobowym. Objazd odbywa się drogami lokalnymi, a utrudnienia mogą potrwać do 8:00.
4: To jest raport.
5: Akcja przy Moście Gdańskim. Służby poszukują nastolatka, który zniknął w nurcie Wisły. Do zdarzenia doszło wczoraj na prawym brzegu rzeki. Do wody wszedł też drugi chłopiec. Chwilę później 15-latek bezpiecznie z niej wyszedł. Drugiemu się nie udało. W akcję poszukiwawczą zaangażowano liczne służby, w tym Straż Pożarną, Policję, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Gwałtowne burze przeszły nad Małopolską. Doby strażacy interweniowali ponad 160 razy. Żywioł uderzył w Kraków, a także powiaty krakowski, myślenicki, miechowski i nowotarski.
6: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
5: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: SK Rock Sport.
5: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
0: Sześć na dziewięć.
4: W

0: Tomas Raggi, pochodzący z Włoch, czyli z kraju kwitnącego motoryzacją, tą szybką, tą piękną, tą głośną, tą, która elektronizacji się nie kłania.
1: Tą, która nigdy nie będzie dla nas dostępna.
2: No jest z tą elektronizacją.
0: Ale Fiata możesz mieć.
2: To nie szalejcie, przepraszam bardzo, ponieważ nowe Ferrari Luce jest absolutnie obiektem w tej chwili wszystkich memów, które krążą po internecie. Jest paskudne i porównywane z Multiplą i z odkurzaczem.
0: Ale nadal to Ferrari.
1: Prawda? Dlatego znaczka.
2: Proszę cię. Nie, znaczy źle jest z tym Lucze, źle, to prawda, no ale trudno. Każdemu zdarzają się wpadki.
0: A to jest elektryk jednak.
2: Tak.
0: A mieli nie iść w elektrykę.
2: No, nie, ale wiesz co, żeby on był tylko elektryk, ale ty sobie wygoogluj i zobacz, jak on wygląda.
1: Mm-hmm. No to wróćmy, drodzy państwo, do czasów prawdziwych, dobrych, doskonałych, fenomenalnych aut, a niech będzie Trabancik.
3: Najmilej wspominam Trabanta. Tu kolega wcześniej był słuchacz, który mówił o Trabancie, tym Trapolo tak zwanym. Natomiast ja miałem tego starego Trabanta 601 ze skrzynią biegów przy kierownicy. To było auto służbowe, a potem dostałem go od szefa. Wyremontowałem go sam na parkingu. Rozwiązania, które tam były przyjęte przez Niemców, to naprawdę do dzisiaj budzi we mnie emocje. To było naprawdę fajne, proste auto, za którym chyba najbardziej tęsknię, że już takich rzeczy się nie robi.
2: Tak, tak to było. Uciekaj, byku, bo jestem z plastiku.
1: Tak było, pamiętam.
2: No.
1: A Wojtek zrobił duże oczy.
0: Nie, nie, właśnie chciałem powiedzieć, czy to prawda, że rzeczywiście korozja tam nie miała nic do powiedzenia.
2: Nie.
1: W ogóle.
4: 6 na 9. STO. Reklama.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: 7 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Dajemy do walki!
1: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disney+.com.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przybierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: mam sentyment do Toyoty Corolla 11 z 97 rocznika. Silnik nie do zajechania. Jeszcze po Afryce gdzieś jak sprzedawałem, później jeździł, więc pozdrawiam.
1: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. SC Rock.

0: Hunger Strike, czyli strajk głodnych. Za nami w wolnym tłumaczeniu Westerok. Drodzy Państwo, wracamy do auta, do którego mamy największy sentyment.
1: Tak, z okazji Światowego Dnia Garbusa. Garbusy to po prostu naprawdę, to jest tak kultowy samochód. Mamy nawet bardzo dużo różnych klubów garbusów i ja nawet wiem, że jeden człowiek, który tutaj pracuje gdzieś w naszych szeregach, też się takim klubem garbusów zajmuje.
2: Zdecydowanie, bo często pod naszą firmą stoi po prostu taki stary, zardzewiały, jakby stylizowany na zardzewiałego garbusika. Proszę Państwa, a jakie auto sprawia, że Wy macie do niego sentyment?
3: Oczywiście, że mam. 92 rok, prawko jazdy, 17 lat, maluch kupiony z korepetycji, wtedy były inne stawki, nie? Za auta i ubezpieczenia i takie radio na kasety wyciągane, żeby nam nie ukradziono, i z tyłu namiot Ruska Czwórka i jeździło się na te piękne wszystkie kempingi nad morze. Ciekawie było, nie powiem. Pozdrawiam wszystkich.
2: Pani mówi, że kiedyś były inne stawki za samochody, teraz są inne stawki za korepetycje.
4: 6 na 9.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to proszę Państwa, u mnie Justyna Steczkowska, która przepraszała drzewo, ponieważ jej brat je podciął. Czy brat dostał chociaż z liścia?
2: O matko, co to było? U mnie z kolei Monika Richardson szczerze o rywalizacji w TVP z Torbicką, Młynarską i innymi. To była walka na śmierć i życie. Oso, ja się bardzo cieszę, że one wszystkie jeszcze żyją.
3: Pani bikiniara Marta Wierzbicka byczy się na plaży w chałupach. Ja pytam, jak to bikiniara? Przypomnijmy może zasady poprawnego ubioru w chałupach.
4: Można spotkać go lasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum.
0: Jest jakaś porażka.
5: Programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Idealnie wykończone, piękne i wygodne. Apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61. Na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu. Wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
5: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
6: Reklama.
7: SK Rock Warszawa.
8: Nie ma osób poszkodowanych. Najnowsze informacje w sprawie pożaru na Pomorzu. W raporcie Szwajcaria zakończyła się pierwsza runda rozmów USA z Iranem. Tłumy na trójmiejskich plażach. Nie brakuje amatorów morskich kąpieli.
9: SK Rock. Raport.
8: 8:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. Po wczorajszym pożarze zakładu produkującego aerozole w Harnowie w gminie Ustka na miejscu wciąż pracują strażacy. Działania prowadzą dwa zastępy, które dogaszają pogorzelisko.
10: Trwa dogaszanie ostatnich zarzewi ognia, przeszukiwanie pogorzeliska, ale akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu zebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
8: Mówi Piotr Basarab z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Nie ma osób poszkodowanych.
11: To jest raport.
8: Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co już ustalono?
12: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również m.in. mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
8: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. Wędrówkę po górach zakończyli w szpitalu. W weekend w okolicach schroniska Orle koło Szklarskiej Poręby na Dolnym Śląsku pioryn poraził 2 osoby. W najgorszym stanie była 38-letnia kobieta, u której doszło do zatrzymania akcji serca.
13: Wzorową postawą wykazali się świadkowie, którzy rozpoczęli niezwłocznie resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie pacjentka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który po wykonaniu zaawansowanych zabiegów ratujących życie przetransportował pacjentkę w stanie stabilnym, ale ciężkim do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszego leczenia i diagnostyki.
8: Relacjonował Piotr Bednarek z Pogotowia Ratunkowego w Jelenie Górze.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Tłumy na trójmiejskich plażach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, jak w większości kraju, było wczoraj ponad 30 stopni. Na kąpieliskach nie brakowało amatorów morskich kąpieli.
14: Widzę, że jesteś cały mokry, czyli kąpiel w morzu zaliczona.
15: Oczywiście, no. Kąpałem się. No zimno. Bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
16: Udany wyjazd, także bardzo fajnie. Sosnowca. Sopot jest nasz ulubiony.
2: także często tutaj przyjeżdżamy.
6: Za ciepło.
14: Była sprawdzona już woda?
6: Brudna, nie wchodziłem nawet.
16: Woda była zimna, nie była ciepła.
17: Ciepło, no dobra, pogoda.
14: Co w planach w takim razie, jak już przyszliście?
17: Jakieś lody, gofry, wiadomo.
14: Nie no, trzeba się opalić i wejść do wody najlepiej.
8: Z plażowiczami w Sopocie rozmawiał dziś Paweł Lemke, a jaka dziś pogoda, o tym już za chwilę.
3: Pogoda.
18: Jak taki syndrom sztokholmski, człowiek słyszy te wszystkie zachwycające teksty typu człowiek na człowieku, zimna, brudna, wchodzić się nie da, nie ma jak przejść,
19: I tak jedzie, co roku nie?
16: Ale wiesz co, Jasmin, zawsze będę przypominać wtedy ciebie, Wojtku, na urlopie w zeszłym roku nad polskim morzem, kiedy miałeś 13 stopni.
18: To prawda, ale wtedy też na roku wiśnie w Poznaniu były 4 stopnie.
14: A pokażcie, jaka zimna wtedy jest woda.
16: Taka zimniutka woda,
14: nie wchodzić, panowie.
18: Proszę państwa, dzisiaj 19 w Koszalinie, 22 w Gdańsku, 26 w Bydgoszczu, Poznaniu i Zielonej Górze, 28 w Warszawie. Południowo-wschodnia część kraju dzisiaj z ostrzeżeniami przed burzami i deszczem. Mm-hmm.
14: Dzisiaj mamy też Dzień Kultury Fizycznej i Światowy Dzień Lasu Deszczowego, ale nie tylko, na co zwracają uwagę nasi słuchacze.
20: Dzień dobry, a ja tak zupełnie nie w temacie dnia. Chciałem zwrócić uwagę, że dzisiaj imieniny ma Alban. I jak taka osoba skończy uczelnię medyczną, to wtedy jest... Tak, nie powiem tego na głos. Pozdrawiam.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
16: Mniej więcej w tych czasach właśnie miałam swój pierwszy samochód, była to Mazda 323 i bardzo miałam do niej duży sentyment. Miała wielką naklejkę z tyłu, bo takie to były, taka moda była.
18: Czy doktor Alban to ten, co leczy duszę?
14: Dokładnie ten, co w raportach.
8: No ja dzisiaj mundialem od rana lecę. Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują, a blisko jest Francja.

0: Auta wybierając, wybierajmy zawsze tylko i wyłącznie dobrze.
1: Przede wszystkim z sercem. Ja mam sentyment ogromny do starego miniaka, starego, którym miałam przyjemność kiedyś podróżować. Jeździłam bardzo często nim nad morze na Hel i musiałam go tankować jadąc z Warszawy pod Elblągiem. Taki miał mały baczek. A z tyłu do bagażnika, pamiętam, mieścił mi się tylko właśnie maleńki namiot Chinka i jedna poduszka. Bardzo to było urocze i pamiętam, że kiedyś gość się zatrzymał za mną na stacji i mówi, proszę pani, za chwilę zwariuję, bo pani się cały czas włącza światło wsteczne, w sensie od wstecznego biegu. Ja mówię, a nie, bo on tak ma, czasami zwiera. I rzeczywiście zwierał i robił dziwne rzeczy.
2: Może to ta Chinka w bagażniku przestawiała
1: kable. Może właśnie, po prostu co za łajza. Widzisz, to było to początek tej sytuacji.
0: Drodzy państwo, o samochodach chętnie posłuchamy. Pick-upy na przykład, proszę bardzo.
3: Ja byłem też szczęśliwym posiadaczem dwóch pick-upów. Jedno to było Mitsubishi L200, drugie Ford Ranger. No mega niepraktyczne auta do miasta. Jeździłem w sumie ponad 8 lat pick-upami, ale jak się tym jeździ? Nieważne, że niepraktyczne. Nieważne, że nie ma dostępu do kufra. Nieważne, że z tyłu na tylnej kanapie nikt się nie mieści. Nieważne, że dużo pali. Ale jaka frajda zjazda.
2: No pewnie, człowiek jedzie, spycha wszystkich z drogi i nawet na nich nie ma jak spojrzeć, bo są bliżej.
1: Otóż to. Pick-upy są super. Moja przyjaciółka ma od wielu lat naprawdę swojego L200, ale zabudowała sobie pakę i tam się mieści wszystko, słuchajcie. Rowery, deski windsurfingowe, wszystko.
0: Okej, ja jako patriota jednak optuję, jeżeli tak mogę powiedzieć, za polską motoryzacją.
4: Takim uczuciem, dużą sympatią też darzę dużego Fiata, w sensie FSA 1500. 87 rocznik, kolor czerwony L80. Na nim rozganiałem ludzi na przejście dla pieszych. I ostatnim samochodem, który darzę taką sympatią, to był mój własny Borewicz z dwulitrowym motorem.
5: No to pana zapraszam. Na wódkę. Idzie pan?
6: Gdzie?
7: Funkcjonariusz milicji? Na wódkę? W biały dzień? W godzinach pracy? Z największą przyjemnością.
8: 6 na 9 w SRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Och, jak dobrze rokuje. Uwielbiam ten zespół. Cieszę się bardzo, że mamy coś świeżego od Nothing But Thieves i Evolution.

0: Reklama.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Avatar Ogień i Popiół.
10: Dajemy do walki!
7: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Reklama.

0: gdzie oni są, te stare samochody. Zabrakło ich. Faktycznie ta współczesna motoryzacja jest taka, że mamy duży sentyment i tęsknimy za tą sprzed lat, Aśka?
1: Tak, to prawda. Ja właśnie teraz, przepraszam, jestem w dialogu z naszym słuchaczem, który mówił o rowerach. Ja, ponieważ mam teraz w rodzinie takiego rowera, który jest już niedługo stał, nie mogę znaleźć mechanika, więc właśnie dostałam. Bardzo dziękuję.
2: Ja miałem dwa rowery. Jeden skradli mi z garażu, a jeden z klatki schodowej.
0: Marki Wigry. Dwa rowery. Drodzy Państwo, jak tam u Państwa? Auta, do których macie największy sentyment?
3: Ja mam sentyment do mojej starej, której już dawno nie posiadam, Vectry C w kombi z 2005 roku. Chyba najdłuższe i najbardziej pojemne auto w historii segmentu D. Po rozłożeniu siedzeń 1500 litrów bagażnika. Dwie osoby śpią bez zagiętych nóg.
0: A ty, Wojtusz, masz sentyment do swojej starej?
2: Oczywiście, że tak.
0: I kuweczki?
2: Tak, o tym właśnie myślałem. I do Opla też.
0: Ja do mojej Mazduni też. Drodzy Państwo, ale tak naprawdę weźmy się za motoryzację wielkich gabarytów.
4: Dzień dobry. Oczywiście największy sentyment mam do tych aut z lat 70. Ja pierwszą pracę podjąłem w 75 roku w zakładach myszarskich jako mechanik i uczyłem się jeździć jako chłopak samochodem Star 25. Bez pomagania, wysprzęglanie na dwa razy, sztywna kierownica, twarde siedzenie, rewelacja.
2: Kurde, słuchajcie, mój tata jeździł kiedyś starym, bo jest kierowcą zawodowym i jechaliśmy, pamiętam, tata, mama, ja i kuzyn do Krakowa. Nie pamiętam, ja spałem na jednym fotelu, kuzyn na drugim, mama z tatą z tyłu na tej leżance. Kurde, że policja za to wtedy nie łapała.
1: Jezu, jakie ty masz fajne wspomnienia, ja bym też chciała z tatą starym.
0: Starym na wakacje.
5: Poranne 6 na 9 w SCRO.
0: A myśmy te bagaże na malucha pakowali na dach.
1: No, prawda to.
0: A tutaj proszę, bogaci starym się rozbijali po Polsce.

0: Proszę Państwa, punktualnie 8:30 na zegarach, a to oznacza, że czas na kolejny raport w wykonaniu Ani Kruszyńskiej.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. 3 osoby zginęły, 5 zostało rannych. To na Filipinach po strzelaninie w szkole. Ranni zostali przewiezieni do pobliskich szpitali. Do szkoły wysłano też dodatkowe siły policyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, pracownikom, rodzicom oraz okolicznym mieszkańcom. Zatrzymano jednego podejrzanego, a drugi pozostaje na wolności. Przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka, zabezpieczyli policjanci z Kalisza. Artykuły miały zmienioną datę ważności i były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. W sprawie zatrzymano jedną osobę.
3: Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
2: Mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik policji w Kaliszu. Wobec 59-latka prokurator zastosował również poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży. Sprawą zajmuje się także miejscowy sanepid.
1: To jest raport.
2: To najwyższy poziom od 2 lat. W ciągu ostatniego roku prawie 500 tysięcy osób otrzymało odmowę finansowania, o które wnioskowało w firmach pożyczkowych. W maju udział nowych klientów, którzy otrzymali pozabankową pożyczkę, wyniósł zaledwie nieco ponad 9%. Pisze w dzisiejszym wydaniu Puls Biznesu.
1: SK Rock Sport.
2: Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19:00, a w tej grupie Jordania zmierzy się z Algierią. Po 2 turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują 4. miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia. Biało-czerwone wystąpią w tym razem w Osace.
4: Ziętarska, Olszewski, Bural.

0: proszę Państwa, słowo się rzekło. Obiecaliśmy, że w tym tygodniu wysyłamy Państwa na festiwal Colors of Ostrava. To ten piękny festiwal, w którym też weźmie udział zespół, który wygrał plebiscyt SK Rock on Star. W tym roku reprezentował nas będzie zespół Flying Bison. No a poza tym m.in. 21 Pilots, Kankanansi, no i mnóstwo innych pięknych, kolorowych zespołów. Poznajmy zatem pierwszą osobę, właściwie pierwszą parę, która wybierze się na ten festiwal w SK Rock.
1: Ale szybki Lopez. Filip z nami. Dzień dobry, cześć Filip, witamy w SK Rock.
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Cześć.
1: Wiesz, że nie możemy przez telefon sprawdzić, czy odebrałeś ty, czy odebrał twój brat bliźniak na przykład.
2: No, dosyć podobne głosy mamy, także może ciężko by było odróżnić.
3: A jak z twarzami?
2: Jeszcze raz?
3: Jak z twarzami też są podobne?
2: Jak z twarzami? No, troszkę są podobne, jedynie ja mam zarost, brat nie ma, chyba dlatego może, żeby się odróżnić.
0: A, sprycierze,
2: no. Dokładnie, no coś tam staramy się zawsze jakieś tam mieć takie elementy inne, tak?
1: Ja się zastanawiałem tak, jakby sprawdzając twoje zgłoszenie do naszego konkursu, czy to jest taka klasyka, że jak z bratem, wiesz, ty byłeś lepszy z matmy, a on z polskiego, to zdarzało wam się zamieniać na przykład?
2: No tego akurat nigdy nie zrobiliśmy, chociaż wiadomo, każdy gdzieś tam mówił, dlaczego tak nie robimy. Ale no jest tak, że jak ktoś przebywa z nami dłużej, to rzeczywiście nas nie ma problemu, żeby odróżnić.
3: Ale trzeba z wami, rozumiem, trochę poprzebywać, czyli ci, którzy pojadą z wami na Colors of Ostrava, już was na tyle poznają, że będą w stanie was rozróżniać.
2: Dokładnie.
0: Filipia, w skrócie, bo ty nam napisałeś, dlaczego tak naprawdę to wy powinniście pojechać, to powiedz nam, dlaczego, od czego chcecie odpocząć na co dzień?
2: No tak, no w zasadzie to ja pracuję na co dzień tak naprawdę w biurze, tak? Jest tutaj sporo pracy, siedzi człowiek za biurkiem, a w dodatku jeszcze po godzinach wykańczam swoje nowe mieszkanie, także na pewno by się przydało jakieś, kurczę, odstapnięcie od tego wszystkiego. No a brat tak naprawdę to siedzi w jednostce wojskowej, jest żołnierzem, także codziennie można powiedzieć jakieś tam batalie toczy, czy bywa na tych poligonach wojskowych, także jemu też na pewno przyda się coś takiego, jakieś troszkę oderwanie też od tej rzeczywistości.
0: Czyli chcecie zamienić poligon na pole, ale nie minowe, a namiotowe.
1: Tak.
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze. Dokładnie.
1: Słuchaj, bardzo, bardzo fajnej zabawy wam życzymy. Oczywiście podwójne zaproszenie na Colors of Ostrava trafia w wasze ręce. Ja wyobrażam sobie, że sytuacja może wyglądać tak, że upojeni inni festiwalowicze tym złocistym napojem idą tam, nie wiem, pod scenę jakąś, patrzą. O, znajoma twarz. Idą, wiesz, 100 metrów dalej, patrzą, ta sama twarz.
3: Kurczę, za dużo wypiłem.
1: Dokładnie, odstawiam alkohol. Pozdrawiamy, chłopie, bawcie się dobrze.
4: 6 na 9. SCO. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
8: MediaMarkt. Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze robią.

0: Drodzy Państwo, jak zwykle dziękujemy za Wasz udział w naszym dzisiejszym programie. Historie samochodowe są przefantastyczne, ale często tak długie, że my nie jesteśmy w stanie zagrać nawet, nie wiem, kilku procent wszystkich tych ciekawostek, które nam zdradziliście, opowiedzieliście.
1: Zwłaszcza, że jeszcze Ziętara się rozgaduje. Otóż a kto pamięta taki sprzęt jak Babette na przykład? To był taki wynalazek jak motorower na pedały, był ekstra i myśmy tą Babetką z moim bratem jeździli wokół podwórka.
2: A zobaczcie, kiedyś tak to wyglądało, teraz jak patrzę na tych wszystkich dostawców jedzenia, to te rowery tak ewoluowały, że tam pedały to są chyba tylko do rozruchu, bo potem masz tą wielką baterię i to wygląda jak motocykl.
0: No to wracamy, drodzy Państwo, do motoryzacji naprawdę sprzed lat, bo to jest auto, które też zawsze strasznie chciałbym mieć, albo chciałem mieć. Kusy takim autem jeździł w ranczu. No, wielu innych też.
3: A dzień dobry, a w sprawie sentymentów do motoryzacji to miałem taki sentyment do samochodu terenowego. Ja jeszcze nie miałem wtedy prawa jazdy, byłem szczylem, ale ojciec miał ten samochód jako służbowy. To był UAZ i jak zawsze w zimę przyjeżdżał, dawał się karnąć. W latach 90. w zimę to w tym samochodzie temperatura była podobna jak na zewnątrz. Co za auto.
0: No tak, UAZami milicja wtedy jeździła. Faktycznie, one miały takie brezentowe dachy, te UAZy. Ale to wtedy dla mnie to był absolutnie synonim auta terenowego.
1: Ale... No z całym szacunkiem. Przecież to wjeżdżało wszędzie i wyjeżdżało z każdych tarapatów.
0: No. Wojtek jeszcze myśli.
1: Czekajcie, jeszcze mieliśmy kiedyś taki samochód jak Tarpan, a propos takich sprzętów.
0: O, tak.
1: O, i Tarpan też był super, pamiętam.
0: Tarpan to był pierwszy samochód oczywiście przy okazji rolniczy, ale pierwszy samochód też naszego wojska i wojskowy. I to tarpanami nasi wojacy pojechali na te zagraniczne misje, co tam jeździły amerykańskie Hammery, a my tarpanami przyjechaliśmy obłożonymi, prawda, kuloodpornymi kamizelkami. Też widziałeś ten film,
2: polski pick-up, no jakże.
0: Dokładnie, właśnie tak.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Wrócimy sobie do tego tematu, sentymentu do starych aut. Bo jeszcze tyle ciekawych historii.
1: Dobra, ale to co, zostajemy godzinkę jeszcze?
0: Nie, aż tak to nie.

0: Że już? Ale że co? Że już koniec? Naprawdę? Nie powiadamy o tarpanach, nie. O łazach? Nie. Nie podgadamy o tyle pani miała opli, które kochałam? Proszę bardzo.
1: Niestety.
0: No i co? Syrenki, trabanty.
1: Temat był, z jakim sentymentem wspominasz samochód? Jeden.
2: A nie samochody. Wszystkie. Aśka, dosyć. Do domu. This
3: is the end. To było 6/9 w SC Rock.
4: No cześć, i trzymaj się ramy, to się nie p***ramy.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
15: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Reklama.
17: Eskaro.
16: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszę.

0: Kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia po tragicznym wypadku na A4 odpowiada za wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości. Rusza proces Mateckiego dla Adama w raporcie Sopot i skok do wody z mola w szczytnym celu.
1: Eskarok. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędzi-Wojowicach w Opolskiem. Około 3.00 ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
2: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby wdrożono procedurę związaną z resuscytacją krążeniową oddechową. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
0: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Przyczynę wypadku ustala policja.
1: To jest raport.
0: Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Rusza proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Będzie się toczył w Szczecinie. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tak zwanych prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
3: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tak zwanych wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
0: Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Zalane piwnice, połamane drzewa i uszkodzone budynki. Od wczoraj strażacy z województwa zachodniopomorskiego interweniowali prawie 200 razy z powodu nawałnic i silnego wiatru. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie.
4: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
0: Mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Nikomu nic się nie stało.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec Sopot i skok do wody z mola. Można to zrobić bezkarnie raz w roku. Po raz 15 Śmiałkowie pod okiem ratowników oddawali efektowne skoki w szczytnym celu. Tegoroczna akcja poświęcona była Adamowi, trójmiejskiemu policjantowi, który walczy z chorobą nowotworową. Plusk do wody zaliczyli turyści, jak i mieszkańcy, w tym także Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, były prezydent Sopotu.
5: Tak ja się skakałem, tak jak skaczę co roku od 15 lat. Adam poświęcał życie dla innych, poświęcał swoje zdrowie. Jako policjant teraz mu to trzeba po prostu oddać.
6: Jak pan ocenia tegoroczną akcję, poza tym, że pogoda dopisała?
5: No wie pan, jest rekord frekwencja, nie wiem, to będzie prawie 300 osób.
7: Rewelacyjnie. Jak zwykle zresztą, ale woda zimna.
8: Woda była dzisiaj lodowata, więc bałyśmy się trochę, bo Bałtyk w tym roku naprawdę jest zimniutki, ale frekwencja jest taka, że myślę, że ogrzeje.
9: Super, jak to roku. Który to już był? 6., 7?
10: Strasznie zimna woda, ale po wyjściu bardzo przyjemnie.
6: Nie skakałeś sam z tego, co widzę.
10: Skakałem z trójką kolegów.
6: Jak woda?
9: Ciepła. Zdecydowanie cieplejsza niż w domu.
6: Dlaczego zdecydowaliście się skoczyć dzisiaj?
9: To dla naszego kolegi
11: z komendy, który zachorował. Utożsamiamy się z tym, żeby walczył jak najdłużej.
0: A każdy skaczący musiał wpłacić wpisowe w wysokości 50 zł. Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie Adama.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek z małym zachmurzeniem, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie i świętokrzyskie oraz w części mazowieckie, łódzkie, podlaskie, a także opolskie. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie kraju. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tam około 18 stopni. A ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.
1: A teraz
12: kultowe kawałki, kultowe historie.
1: Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: Dariusz dwóch Andrzejów i Paweł, który zamieniony został na literkę B. Stąd te literki i nazwa DAP, jeżeli chodzi o ten zespół, który dla Państwa grał piosenkę W moim ogrodzie. 16 już minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry, poniedziałek, 22 dzień czerwca, możemy zaczynać kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Wspominali o autach przed 9. Ten tarpan produkowany był na mojej obecnej dzielni, na poznańskim Antoninku. No właśnie, ze stolicy Poznania, ze stolicy Wielkopolski. Państwa serdecznie pozdrawiam i zapraszam do 12. Suede.

0: Najpierw Metallica w piosence The Unforgiven 2, a potem Manam w coverze piosenki Metalliki. Kocham cię, a kochanie moje. I tu mrugamy okiem, a państwo chyba wiedzą, o czym mówię. No dobrze, przenosimy się do Irlandii.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Równo 15 lat temu mieszkanka przedmieść Dublina, właścicielka domu Susan McKeown, zadzwoniła na lokalny posterunek policji, by zgłosić, że do jej ogrodu zawędrowała samica pawia. Nigdy nie wyobrażała sobie odpowiedzi, jaką otrzymała. Zamiast oczekiwanego dziękujemy pani, wysyłamy zielony patrol, oficerowie padli we wściekłość na wiadomość o robiącym kłopoty ptaku, który, jak usłyszała, należy do frontmana zespołu, który teraz dla państwa zagra. U2, Bono. I on mieszka, byłem tam chwilę temu w kwietniu, w ekskluzywnej dzielnicy Killinay w hrabstwie Dublin. Domy, posiadłości w tym miejscu przypominają raczej te z Lazurowego Wybrzeża albo innego miejsca na południu Europy. Gdy w okolicach Dublina świeci słońce, jest ciepło, a ja trafiłem na taki jeden dzień, to się naprawdę zdarza, rzadko, ale się zdarza, to można nie wiedzieć, że jesteście na zielonej, ponurej, zwykle wyspie. Pani Susan powiedziano, że w tej ekskluzywnej dzielnicy pojawiło się wiele skarg na pawie piosenkarza, od ich skrzeków po odchody pozostawione na trawnikach w innych niż Bono ogrodach. Jakiś czas wcześniej Bono otrzymywał takie prezenty, właśnie parę ptaków dostał, no i ciekawe, że uciekała tylko samica. Mieszkańcy tego nadmorskiego Killinay, położonego na południowo-wschodnich przedmieściach Dublina, protestowali, a Bono w tym czasie koncertował sobie z U2 w Baltimore. Ale ptakami zajął się po powrocie. Tak się zajął, że słuch o nich zaginął. Original of the Species. Rzadko państwo słyszeli pewnie ten kawałek w radiu. U2.

0: About the Girl, zespół Nirvana. Już 9.40, jeszcze Państwu opowiem w tej godzinie coś ciekawego i to będzie opowieść z mojego rodzinnego miasta.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole.

0: Wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.
17: Eska Rock.
18: Radar.
19: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Już 24 czerwca fani Metalliki będą mogli usłyszeć zremasterowaną wersję kultowego albumu Reload i to na dwa dni przed jego światową premierą. Jedyne oficjalne wydarzenie odsłuchowe w Polsce odbędzie się w Warszawie i oprócz odsłuchu uczestnicy będą mogli zobaczyć koncert Snakebite, jednego z najbardziej cenionych europejskich tribut bandów Metalliki. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
16: Eskarok. Radar.
15: Słuchacie

it the end of the world as we know it. A teraz historia z mojego rodzinnego miasta, z którego teraz do Państwa zresztą mówię. Z Poznania. Przenosimy się w czasie. Czerwiec roku 87. Do Polski po raz pierwszy wpada zespół Merylion i gra niezapomniane koncerty w Gdańsku, Zabrzu i właśnie w Poznaniu. Panowie byli świadomi, dokąd przyjeżdżają i jeszcze przed koncertem wiedzieli o niedawnym stanie wojennym i Solidarności, czemu dawali wyraz na koncertach. W Poznaniu wystąpili 28 czerwca, a więc w dniu rocznicy krwawo stłumionych przez władze protestów w roku 56. Fisz ze sceny kilkukrotnie podkreślał, że dedykuje swoje utwory ludziom, którzy tracili swoje życie w tych wydarzeniach. A spacerując po stolicy Wielkopolski przed koncertem na przykład zrobili sobie zdjęcie przed pomnikiem upamiętniającym wydarzenia. Obserwująca każdy ich krok, jeszcze wtedy milicja, zarekwirowała fotografowi Q Magazine film z aparatu. Na szczęście fotografa w ostatnim momencie podmienił rolki i oddał pusto. A sam Fisz został spisany i wręczono mu kilkutysięczny mandat. Za co? Ci milicjanci sami nie wiedzieli do końca, za co mają go ukarać, więc wymyślili, że dadzą mu mandat za chodzenie po trawie. Tak wspominał wokalista. To było mocno naciągane, bo akurat ja jako jedyny z zespołu stałem w tamtej chwili na chodniku. Grozili, że nas zaaresztują, jeśli się nie rozejdziemy. Byli bardzo nerwowi. Skończyło się na mandacie, moim zdaniem, za wysokie. Dawałem im to stanowczo do zrozumienia, wspominał Fisz, dla którego nasza waluta była warta chyba tyle, co dla nas zeszłoroczny śnieg. Gdy wylatywał z Polski, podarował niewydane złotówki kobiecie sprzątającej na warszawskim lotnisku Okęcie. Heart of Lothian, Merylion. On the outskirts

0: to Fall Out Boy. Ostatnia piosenka, którą gramy w tej godzinie. Pierwszej godzinie kultowych, poniedziałkowych historii. No to co, teraz 10 raporcik, a potem wrócimy z muzyką i może Bohemian Rhapsody?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
17: Ewakuacja szpitala we Włocławku. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Rolnicy zablokują S3. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. 9 złoty medal do kolekcji Legia Warszawa koszykarskim mistrzem Polski.
18: SK Rock. Raport.
17: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trwa walka z pożarem na ulicy Barskiej we Włocławku. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
19: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacjach, a także zaplanowane mieli zabiegi, dlatego sprawnie została przyłączona ewakuacja. Zostały postawione autobusy przez Wydział Zarządzania Miasta Włocławek i osoby zostały ewakuowane.
17: Jakość powietrza ma w najbliższym czasie zbadać Włocławski Wydział Ochrony Środowiska.
20: To jest raport.
17: Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To wywołało kolejne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost krytykował ruch Karola Nawrockiego.
1: Ja uważam, że to jak wiem.
17: Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycenie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
1: Uważam, że ona zakończy się pogano.
17: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. Padły też mocne słowa z kancelarii prezydenta RP. Agnieszka Jędrzak stwierdziła, że zachowanie Zełenskiego to celowa zniewaga narodu, który w ciągu ostatnich 4 lat okazał się najlepszym przyjacielem Ukrainy. To reakcja na zwrot orderu Orła Białego, który został przez Zełenskiego odesłany kurierem. Rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. Zapowiedzi są twarde, będziemy protestować dzień i noc do momentu, aż nie przyjdzie premier i z nami nie porozmawia, mówi rolnik Paweł Toporek.
20: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
17: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące. Kierowcy będą zmuszeni skorzystać z objazdu drogą wojewódzką numer 119.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Zdobyli 9. złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7. meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta, a najlepszym koszykarzem finału ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
21: Mieliśmy jednego lidera, mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
17: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
22: SK Rock Biznes.
17: Od 1 lipca od przesyłek spoza Unii o wartości do 150 euro trzeba będzie zapłacić zryczałtowane cło. Procedury z tym związane nie obejmą konsumenta, podobnie jak te związane z kolejną opłatą, która wejdzie w życie w listopadzie. Polacy coraz częściej mieszkają w pojedynkę. Na koniec 2025 roku gospodarstwa jednoosobowe stanowiły 35% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce wobec 22% w tym roku, zauważył Polski Instytut Ekonomiczny. Spadek odnotowano w udziale gospodarstw z dziećmi z 37% do 25%. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,71 zł, za euro 4,25 zł. Aktualny kurs franka to 4,59 zł, a funta 4,90 zł.
22: Pogoda.
17: Poniedziałek z małym zachmurzeniem, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na obszarach podgórskich i w Karpatach. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 stopni na południowym wschodzie. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tam około 18 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.
22: SK Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Wczoraj nad Poznańską Altą wieczorem rozpoczęła się impreza, która jest największą teatralną imprezą i najbardziej legendarną w Polsce, czyli Malta Festival. Zaczął się od koncertu za miłość. Trzyczęściowe widowisko muzyczne, w czasie którego można było usłyszeć specjalnie przygotowane aranżacje różnych znanych polskich piosenek o miłości. No i wśród tych piosenek była piosenka Edyty, która się nie pojawiła, ale jej piosenka robiła dużą robotę. Nie ta, tylko Koziorożec. A swoją drogą Malta teraz przez tydzień będzie rządzić Poznaniu. Teatry będą na pierwszym planie, ale też szykują się koncerty, między innymi ten, na który ja czekam najbardziej, czyli występ Benjamina Clementine. Zapraszamy w takim razie do stolicy Wielkopolski. Ale w tak zwanym międzyczasie, planując tu wycieczkę, można posłuchać nowego singla The Rolling Stones.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In the Stars.

0: No i główka chodzi. Jeden z moich ulubionych nagrań zespołu Deep Purple, Black Knight. A teraz zapytam o ulubione piosenki, ale innego wielkiego zespołu sprzed lat, zespołu Pink Floyd. Jaką mają Państwo ulubioną piosenkę Floydów? Może jest na tej płycie, którą mam w prezencie. Mam do wydania. Wyszła już chwilę temu płyta, która ma taki dość dziwny zestaw. To jest 8 Tracks, tak nazywa się album, na którym jest 8 numerów. Tych najbardziej rozpoznawalnych, niektóre są z nich przynajmniej takie, jak Money, czy jak Wish You Were Here, czy jak Time, czy Another Brick in the Wall Part 2. Do tego dorzucone są jeszcze mniej znane nagrania, ale w sumie jest ich tylko 8. Rzecz i sekwencja utworów dopracowana do najdrobniejszego szczegółu przez Stevena Wilsona z wykorzystaniem efektów dźwiękowych pochodzących z oryginalnych wielościeżkowych nagrań. Także tworzy spójne, takie dobre, piękne doświadczenie odsłuchowe w klasycznym stylu Pink Floyd. Czyli można powiedzieć taki mini albumik The Best do zgarnięcia. Teraz właśnie. Tylko proszę mi dać znać, które z tych piosenek Pink Floyd są Państwa ulubionymi. Messenger albo jaromałpa@skorok.pl.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wspominałem Państwu niedawno, przy okazji rocznicy, jak to zespół Lady Punk wybrał się do Ameryki. Dostali szansę wypromowania w USA na początku, w połowie lat 80. z racji na duże zainteresowanie wtedy Polską, z racji Solidarności i zakończonego chwilę wcześniej stanu wojennego. Te 3 tygodnie w Stanach wystarczyłyby wydać anglojęzyczną wersję debiutu i mieć szansę na wybranie się na trasę koncertową z młodą wtedy zaczynającą swoją karierę Madonną. Nie zdecydowali się na to, wrócili do Polski, ale przez chwilę ich kariera, czy też po prostu to, że było o nich głośno, trwało w tak zwanej zachodniej części świata. Dokładnie 41 lat temu angielski tygodnik New Musical Express donosił, że Lady Punk jest czołową polską grupą rockową, która jako pierwszy zespół z kraju socjalistycznego nagrała anglojęzyczną płytę długogrającą. Zapowiadali też, że grupa odwiedzi London, czyli Londyn, i da tam 2 koncerty. Tam też nie udało mi się zrobić wielkiej kariery. A swoją drogą przez lata ten szacowny tygodnik New Musical Express nie napisał już słowa o żadnym innym polskim wykonawcy. Zamki na piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Ain't Talking About Love, zespół Van Halen. Pisze Justyna, hej Aro, my najbardziej lubimy, pewnie pisze z mężem, razem High Hopes, Hey You i Comfortable, no właśnie, to jest ten tytuł tego nagrania, którego wolałbym nigdy nie mówić na antenie, no, państwo wiedzą, jaką piosenka chodzi. Mega by było otrzymać od ciebie ten album tego wspaniałego brytyjskiego zespołu. Pisze Justyna, kto jeszcze tutaj się odezwał? Tomek. On z kolei kocha najbardziej Time albo Money. No i to, jak dodaję, może wybrzmieć fajnie w miksie od Stevena. Tak, pan Steven Wilson zajął się miksem, dorzucając rzeczy, które wypełnią przerwy między piosenkami pochodzącymi z różnych albumów z lat 71-79. Eight Tracks do zgarnięcia zespół Pink Floyd. Ja państwa pytam grzecznie o ulubioną, najlepszą piosenkę tego zespołu. Można wysyłać oczywiście również messengerem głosówki.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale.

0: jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Reklama.
3: Hi, I'm Hozier.
4: Hey, this is Jake.
5: And Josh from Greta Van Fleet.
6: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluha Cię, Eski Rock.

to Simple Plan, Esty Rock. Za moment pojawią się w Polsce na koncercie. No, w odróżnieniu od takich Pink Floyd, ich będzie można zobaczyć. A Pink Floyd to zgarnięcie na płycie 8 Tracks, tak nazywa się, można powiedzieć, kompilacja, częściowo The Best Of, którą mam do wydania. Tylko pytam grzecznie o te najpiękniejsze Państwa zdaniem piosenki zespołu Pink Floyd. Jakaś ulubiona? Proszę dać znać. Messenger albo jaramałpa@eskarock.pl. A teraz będzie o Marku Chapmanie. Nie muzyku, tylko tym, który zabił Johna Lennona w grudniu roku 1980 roku. Po złapaniu go pół roku zwodził prowadzących sprawę, kluczył w zeznaniach, cieszył się też przy okazji wielkim zainteresowaniem mediów, o co mu chyba chodziło. Było o nim równie głośno, co o samym Johnie Lennonie. W końcu 22 czerwca roku 81, więc 45 lat temu, przyznał się do zabicia artysty. Po latach w więzieniu bardzo tego żałował. Myślę, że najgorszą zbrodnią, jakiej można było dopuścić, było skrzywdzenie osoby zupełnie niewinnej. On był bardzo znany, zabiłem go, nie wiedząc, jaki był naprawdę.

0: kiedyś, gdy Polska węglem stała, no można było taką lokomotywę planować, kupić i używać. Ale dziś już jest trochę inaczej. Dziś by się przydała bardziej pewnie elektryczna, taka z panelem do ładowania. 11 i raporterski rok przed nami, a potem m.in. Linkin Park.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tata jeździł kiedyś starym, bo jest kierowcą zawodowym i jechaliśmy, pamiętam, tata, mama, ja i kuzyn do Krakowa. Nie pamiętam, ja spałem na jednym fotelu, kuzyn na drugim, mama z tatą z tyłu na tej leżance. Kurde, że policja za to wtedy nie łapała.
3: Jakie ty masz fajne wspomnienia, ja bym też chciała z tatą starym.
4: A myśmy te bagaże na malucha pakowali na dach.
3: No, prawda to.
4: A tutaj proszę, bogaci starym się rozbijali po Polsce.
5: No zimno, bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
2: Jak taki syndrom sztokholmski. Człowiek słyszy te wszystkie zachwycające teksty typu człowiek na człowieku, zimna, brudna, wchodzić się nie da, nie ma jak przejść.
4: I tak, tam i tak jedzie, co roku jedzie.
6: A pokażcie, jaka zimna wtedy jest woda.
4: Taka zimniutka woda, nie wchodzić, panowie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
21: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
22: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
21: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
23: Sali się nie poddają!
24: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
21: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
25: Ogień zszedł z boczem góry.
21: Awatar, ogień i popiół.
24: Stajemy do walki!
21: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
26: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach. zawodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
0: Reklama.
2: Keir Starmer odchodzi. Premier Wielkiej Brytanii podał się do dymisji. Jest podejrzany o zabójstwo teścia. Trwa obława za nożownikiem z Mierzawy. W raporcie Podkarpacie zakończyło się obrączkowanie młodych orłów przed nich.
3: SK Rock. Raport.
2: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem. Przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji.
4: Every decision I've taken.
2: Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego zrezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować o mojej decyzji. Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. O dymisji premiera informowano na Wyspach w ostatnich dniach. Według tamtejszych mediów Starmer miał dojść do wniosku, że nie jest w stanie utrzymać swojego stanowiska. Jego sondażowe notowania spadły, a do tego ponad 100 parlamentarzystów jego własnej partii namawiało go do rezygnacji. O tym, że Starmer poda się do dymisji, pisał wczoraj prezydent USA Donald Trump.
5: To jest raport.
2: Kolejny dzień obławy, na razie bez efektu. Wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. Jest podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. To już czwarty dzień poszukiwań. Mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec.
6: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
2: Mówiła Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 17 na trasie Tomaszów Lubelski-Zamość. W Łabuńkach pierwszych zderzyły się motorower i osobówka.
23: 40-latka z gminy Komarów-Osada, jadąc drogą krajową numer 17, zamierzała skręcić w lewo. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motorowerzyście i tym samym doprowadziła do zderzenia pojazdów.
2: Relacjonuje Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Dwie osoby przewieziono do szpitala. Kierująca autem była pod wpływem alkoholu. Na miejscu trwają działania służb.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Na koniec Podkarpacie zakończyło się obrączkowanie młodych orłów przed nich. Przyrodnicy sprawdzili już wszystkie znane stanowiska lęgowe i zaobrączkowali łącznie 13 młodych osobników. Teraz trwają jeszcze kontrole miejsc, w których orły mogły przenieść swoje gniazda. Mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów.
27: Kontrolujemy jeszcze te gniazda, gdzie mogły zmienić miejsce gniazdowania, czyli stare gniazdo nie było zajęte i wtedy trzeba z terenu otwartego śledzić, gdzie ptaki lądują do lasu i będziemy jeszcze weryfikować właśnie takie miejsca do końca czerwca.
2: Przyrodnicy szacują, że w Polsce gniazduje około 35 par orłów przed nich, a większość z nich występuje właśnie w Karpatach.
0: Pogoda.
2: I zaczynamy od ostrzeżeń IMGW przed burzami. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla 9 województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz w części mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, a także opolskiego. Do godziny 16 w części województwa lubelskiego i podkarpackiego obowiązują też ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Tam na termometrach nawet 30 stopni. Najchłodniej dziś na wybrzeżu około 18 stopni, 22 kreski na Pomorzu, a około 26 stopni w centrum. Ciśnienie w południe 1010 hektopaskali.
0: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Creedy Higher. Scott Stapp na wokalu. Jutro Dzień Ojca w kalendarzu. I tak sobie myślę, że skoro mam audycję wieczorem, to był dobry rok. Może zrobię wieczorne zestawienie najgorszych ojców muzyków w historii. No, Scott Stapp mógłby się tam załapać. Gdyby Państwo mieli jakieś sugestie dotyczące najgorszych ojców pochodzących, związanych z muzyką rockową, to chętnie posłucham Państwa wniosków formalnych w temacie jutrzejszej wieczornej audycji. Ale teraz przecież inny temat, o którym musimy podyskutować.
1: Który utwór zachwyca mnie i do którego mam największy sentyment grupy Pink Floyd?
0: Dokładnie tak, Pani Aniu. To słucham.
1: Sentyment mam do utworu Another Brick in the Wall, ponieważ ścianę w naszej telewizji mogliśmy obejrzeć po raz pierwszy w 1991 roku i wtedy właśnie brałam ślub. I moja noc poślubna rozpoczęła się od oglądania właśnie tego filmu.
0: A potem, rozumiem, pani ten mur z mężem świeżo upieczonym zburzyła. A może nie będę pytać o szczegóły. I jeszcze pan Bartłomiej?
2: Moim w zasadzie, no nie wiem, zdaniem najbardziej ikonicznym kawałkiem, numerem ich jest Comfortably Numb. I tak naprawdę bardziej mi się podoba w wykonaniu Davida Gilmoura aniżeli oryginalnym. Być może mówię tu herezję w tej chwili, ale no sorry, to po prostu taki mój gust.
0: No i ja to bardzo szanuję, panie Bartłomieju. Pink Floyd AIDS do zgarnięcia, zestaw 8 wybitnych numerów Pink Floyd połączonych w jedną całość z różnych albumów, dodam te 8 numerów przez Stevena Wilsona. Smaczek do zgarnięcia. Państwo w tej sprawie jeszcze się mogą przez chwilę odzywać. A ja teraz...
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zapowiem nową piosenkę pana Artura z Katowic. W objęciach.

0: To Måneskin, City Ebony w ST Rock. Wracamy do tematu zespołu Pink Floyd, do zgarnięcia szybki składak, który zrobili wiosną, czyli Pink Floyd 8 Tracks. Tak nakładnie się nazywa wydawnictwo, na którym jest kilka znanych numerów, plus nagranie na przykład One of These Days i jeszcze dwa chyba inne, mniej znane, które na to zestawienie, na ten składak wrzucił Steven Wilson, odpowiednio łącząc piosenki z różnych albumów z lat 70. Pytam o ulubione państwa piosenki zespołu Pink Floyd, pan Piotr.
1: Największy sentyment mam do kawałka Coming Back to Life i nie pamiętam, ile razy go słuchałem, śpiewając jednocześnie i lecząc złamane serce.
0: Tak, też mam takie piosenki w swoim życiu, w historii. I jeszcze Krzych, który najpierw wymieniał całą masę pięknych piosenek Pink Floyd, tych znanych, a potem przypomniała mu się jeszcze jedna mniej znana.
2: Ale jest też taki jeden utwór, w którym uwielbiam połączenie, kiedy saksofon przechodzi w wokal, czy tam odwrotnie właściwie, wokal przechodzi w saksofon. I to się nazywa ta piosenka The Gunner's Dream z płyty The Final Cut.
0: A to mają państwo jeszcze chwilę na to, by w tej sprawie zabrać głos, bo płyta musi trafić w państwa ręce jeszcze przed godziną 12.
3: Kultowe historie w SC Rock.
0: A teraz wspomnienie Chrisa Christophersona, który gdyby żył, miałby dzisiaj 90. urodziny. Zmarło mu się 2 lata temu niestety. Człowiek, który swoje zrobił na różnych polach kulturalnych, ale między innymi pisał piosenki, które potem na przykład śpiewała Janis Joplin. Me and Bobby McGee.
4: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Floyd ma same dobre piosenki, pisze pan Robert, ale moja naj to Time, a Zuzia donosi, że jej ulubioną piosenką jest utwór Money. Uwielbiam ironię tej piosenki, a do tego jest to tak cholernie charakterystyczny kawałek. I te wstawki monet i kas fiskalnych. To jest dzieło sztuki. A jak ktoś faktycznie w te słowa się wczyta, to wie, że to nie hołd dla pieniędzy, tylko obraz niewolnictwa. No sztos, pisze Zuzia i ja się z tym naprawdę, naprawdę zgadzam. 8 Tracks, zespół Pink Floyd na płycie kompaktowej do zgarnięcia. Ja jeszcze przez chwilę będę czekać na Państwa sugestie dotyczące najlepszych piosenek tego zespołu, ale jeszcze przed 12 chciałbym płytę komuś podarować. Tymczasem czekają do grania ZZ Top.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać.

0: na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
7: Esta Rock. Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Lider formacji Trivium potwierdził, że dobiegają końca prace nad kolejnym studyjnym albumem. Ma się on ukazać jeszcze w tym roku. Muzyk zdradził, że ma dobre wieści dla fanów. Jak mówi, pracujemy prawdopodobnie nad naszym najlepszym albumem. Płyta nie jest jeszcze gotowa, wciąż ją miksujemy, ale czuję, że to będzie zupełnie nowy rozdział dla Trivium. Tak mówi wokalista i gitarzysta tego zespołu, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
7: Skrock Radar.
9: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
10: This is Anthony Kiedis of
11: the Red Hot Chili Peppers
10: and Flea, inviting you to keep it tuned
12: right here

Give Me All Your Lovin' zespołu ZZ Top. Mamy czas letnich festiwali i dzisiaj będziemy sobie wspominać jeden z takich z przeszłości. Jeden z najbardziej legendarnych, a w Europie chyba najbardziej legendarny. Jego historia zaczyna się we wrześniu roku 70, gdy 19 dnia tego miesiąca odbył się pierwszy Glastonbury. Impreza zainicjowana przez Michaela Avisa, na którą to pierwszą edycję zaprosił m.in. Marka Bolana, The Kings czy Ola Stewarta. Cena za festiwal była oszałamiająca z dzisiejszego punktu widzenia, wynosiła 1 funt, a w cenę biletu było również wliczone mleko pochodzące z pobliskiej farmy. Ta pierwsza edycja była taka trochę na rozgrzewkę, druga odbyła się już w miejscu, w którym do dzisiaj stoi ta słynna scena, która pojawiła się na terenie festiwalu dokładnie 55 lat temu. Mówię oczywiście o tej piramidzie zaprojektowanej przez Billa Harkina, która miała być repliką Wielkiej Piramidy w Gizie, albo przynajmniej czymś, co do tej piramidy nawiązuje. Na tej drugiej edycji festiwalu Glastonbury, która odbywała się 55 lat temu, pojawił się m.in. ten pan, David Bowie.

0: Mira i Mój Dom. No dobrze, czas rozwiązać konkurs związany z Pink Floyd. Pytałem Państwa dzisiaj o ulubione piosenki. No i tak sobie myślę, że nagroda musi trafić w ręce tej pani, która mówiła o ślubie, a w zasadzie nocy poślubnej i o wspólnym oglądaniu ze świeżo poślubionym mężem filmu The Wall. Gratuluję. Gratuluję, raz jeszcze gratuluję, a tym, którzy dziś nie wygrali, chcę tylko powiedzieć jedno. Jutro też będzie taka płyta do zgarnięcia. Jarosław Rejewicz, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
12: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
1: Reklama.
14: Brytyjski premier Keir Starmer rezygnuje ze stanowiska. Policjanci kolejny dzień szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zamordowanie w Mierzawie 80-letniego teścia i ciężkie zranienie 76-letniej teściowej.
15: SK Rock. Raport.
14: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Keir Starmer odchodzi, na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii, bo z Downing Street wyprowadza się Starmer. Zapowiedział dziś, że zrezygnuje ze stanowiska szefa rządu w Londynie. Jak przyznał, to efekt nacisku w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością.
16: To that question, and I accept that answer with good grace.
14: Łamiącym się głosem Keir Starmer oświadczył, że zamierza teraz poświęcić czas swojej rodzinie.
16: I shall spend more time.
14: Chcę być najlepszym mężem dla mojej fantastycznej żony, która zawsze była dla mnie wsparciem. W chwilach dobrych i w chwilach złych. I chcę być też najlepszym ojcem dla moich dzieci, które są moją dumą i moją radością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu.
15: To jest raport.
14: Policjanci kolejny dzień szukają Dariusza Równickiego, podejrzanego o zamordowanie w Mierzawie 80-letniego teścia i ciężkie zranienie 76-letniej teściowej. Policja przyjmuje, że mężczyzna jest na terenie powiatu jędrzejowskiego, może się przemieszczać, więc obszar poszukiwań cały czas się zmienia. Jak podaje prokuratura, zarówno 80-latek, jak i jego żona otrzymali po co najmniej kilka ciosów nożem. 49-latek ma już zarzuty.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Ponad 3000 kilometrów, 10 europejskich państw i 2 motocykle z bogatą historią. Takie wyzwanie podjął Kamil Ślusarczyk, funkcjonariusz Straży Granicznej z Podkarpacia, który razem z żoną wyruszył w niezwykłą podróż przez Europę. Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej WSK i zabytkowej Hondzie, która przed laty służyła w ochronie granicy. Wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter, ale również wymiar patriotyczny.
17: Podróżnicy mają dwa główne cele. Będzie to włoska przełęcz Passo dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
14: Mówi Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. To nie pierwsza taka wyprawa Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu funkcjonariusz Straży Granicznej przejechał trasę wzdłuż polskich granic.
1: SK Rock Biznes.
14: Bank Gospodarstwa Krajowego zainwestował 25 milionów euro w fundusz SWIFT 3, który zajmuje się rozwojem projektów biogazowych i biometanowych również w Polsce, podał BGK w poniedziałkowym komunikacie. RegioJet zrezygnował ze wszystkich 35 wniosków o przyznanie tras między polskimi miastami w przyszłorocznym rozkładzie jazdy, potwierdziły PKP PLK. Dodały, że pozostaną 2 pary pociągów międzynarodowych RegioJet, jedna do Przemyśla, druga do Warszawy. Po upływie 10 lat od referendum brexitowego większość ekonomistów jest zgodna, że efekty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej są dla gospodarki Zjednoczonego Królestwa negatywne, nawet jeśli nie nastąpiło nagłe załamanie.
1: Pogoda.
14: Pogoda wkrótce w całym kraju. Chmury na przemian ze słońcem i lokalnie przelotnie popada. Niewykluczony jest nawet grad. Burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni miejscami na wybrzeżu, przez 26 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu.

0: 11 kwietnia 2024 roku. To data, kiedy po raz ostatni panowie z Mr. Big zagościli w Polsce, zagrali koncert w warszawskim klubie Progresja. Póki co nic nie wskazuje na to, żeby kolejne takie wydarzenie miało się powtórzyć, ponieważ panowie grali wtedy trasę pożegnalną, The Big Finish Tour. Chociaż z drugiej strony, przy zespołach tego kalibru to nigdy niczego nie można wykluczyć. I szczerze powiem, ja tak po cichu trzymam kciuki, że oni jeszcze wrócą na scenę. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu, w poniedziałek, 22 dnia czerwca, 10 minut po 12 na zegarze dokładnie, a teraz przed nami zespół, który dokładnie tydzień temu rozgrzał do czerwoności PGE Narodowy. I grzał tak przez 3 godziny. Całkiem dobra forma panów z Foo Fighters. Unconditional to numer, który teraz dla Państwa przygotowałem.
1: Ten kawałek

To Wood i Alice in Chains w AST Rock. Wood, które jest pisane troszeczkę inaczej niż Wood, jak drewno, ale jest jasnym odniesieniem do życia i tragicznej śmierci wokalisty zespołu Mother Love Bone, Andrew Wooda, który to zmarł na przedawkowanie narkotyków w roku 1990. No i o tym jest właśnie ta piosenka. Po śmierci Andrew Wooda dwóch panów z Mother Love Bone, Stone Gossard i Jeff Ament, stworzyło Pearl Jam. No to Seattle. Przenosimy się, proszę Państwa, bezpośrednio do Republiki Południowej Afryki, do Pretorii, bo tam w roku 1999 powstała grupa Cedar, wówczas jeszcze jako Saron Gas. Panowie są bardzo często określani jako ci, którzy niosą pochodnie dalej po tym takim klasycznym okresie grunge'u. Zresztą porównywani są do Alice in Chains, Deftones, Stone Temple Pilots, Soundgarden czy Pearl Jam. No to właśnie jeżeli chodzi o Cedar, mam dla Państwa bardzo dobry numer, który ja uwielbiam. Words as Weapons w AST Rock.

0: Sweet Home Alabama. Absolutny hymn tegoż zespołu. Lynyrd Skynyrd. To za nami powolutku w Esce Rock, a ja Państwu przypominam, że festiwalowe lato w Esce Rock trwa w najlepsze i już za kilka minut będę miał dla Państwa bilety, i to nie byle jakie bilety, na bardzo dobry festiwal. Ten festiwal już w ten weekend w Żywcu. Tyle zdradzę. Proszę ze mną zostać. Za chwilkę szczegóły, za chwilkę też Mysłowic i Acid Land w Esce Rock.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To pewne. Niskie ceny są...

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
6: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
7: Reklama.
8: We are Måneskin.
9: I'm Youngblood.
10: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
11: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock.

16 rok z epki One More Time EP, która pojawiła się w ubiegłym roku, w listopadzie ubiegłego roku i zaskoczyła fanów. I to zaskoczyła ich pozytywnie. Takich zaskoczeń to ja poproszę dużo więcej. A jeśli ktoś z Państwa chciałby się pozytywnie zaskoczyć w ten weekend i wybrać się do Żywca na męskie granie i na piątek, i na sobotę, mam karnet dla jednej osoby, co prawda, ale za to na obydwa dni. Co zrobić, żeby taki karnet ode mnie dostać? A proszę bardzo, wystarczy nagrać mi głosóweczkę na Messengerze Skyrock i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. W którym roku odbyła się pierwsza edycja męskiego grania? W którym roku odbyła się pierwsza edycja męskiego grania? Odpowiedzi w formie głosówek zbieram na Messengerze Skyrock. Tymczasem już teraz Three Doors Down i Kryptonite.

0: To T-Love i Warszawa na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 13, to oznacza, że już za momencik najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa Lonely Day od Systemowy Down.
1: Autopromocja. Melina.
2: Rock. Siemanko, z tej strony Sebastian Rejent i zapraszam Was bardzo serdecznie, żeby posłuchać sobie podcastu albo nawet go obejrzeć. Byłem w Melinie u pana Mellera i próbowałem mu wytłumaczyć przez godzinę 8, że nie mam ADHD. Wydaje mi się, że się nie udało, więc sprawdźcie, jak autysta rodzi sobie z tym, żeby wytłumaczyć, że nie ma ADHD. Co w ogóle ma swoją nazwę, tak? AU!
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Cześć, sąsiad, nowe auto?
14: No tak, to nowy Changan.
13: Pierwszy raz słyszę.
14: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
13: No, robi wrażenie.
14: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
13: A cena?
14: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
13: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
14: U najbliższego dealera.
15: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
16: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
17: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
18: Z

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
7: Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku. Rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące. Dziś wjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem.
8: SK Rock. Raport.
7: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku chwil. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą radio SK Rock. Tego 49-latka szukano od piątku w Obławie. Brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Jak się dowiadujemy, znaleziono kilkadziesiąt minut temu go niedaleko miejsca zamieszkania. Więcej w kolejnych raportach.
1: To jest raport.
7: Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku.
9: W tej chwili mamy już dostępne straże pożarne, które prowadzą dogaszenie. Większość jednostek OSP została odesłana do macierzystych jednostek. Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast no, pożar mamy już opanowany.
7: Relacjonuje Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Przypomnę, spłonął magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem i 800 kg rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczyny pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3. W Zachodniopomorskim protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
10: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś. Wytrzymamy.
11: Żeby nam się to wszystko opłacało.
12: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
13: Dysydenci mówią, że my się wygłupiamy i że to jest nieprawda, że bardzo dobrej kondycji jesteśmy. To tylko takie nasze wymysły, że próbujemy wyłudzić dodatkowe pieniądze. My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
7: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
14: Jedziemy z nad morza, ale jedziemy w stronę Wrocławia. Prędzej byliśmy w domu, a tak. Trudno.
15: Mają rację jakąś. Damy radę.
16: Powiedział mi przed chwilą policjant, że mam jechać na Wyślibórz, na 119. A jedziemy z Międzyzdrojów na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
7: Rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: W 14 dni planuje zdobyć koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów. Sądeczanin Bartek Fecko w ten sposób chce promować zbiórkę pieniędzy na operację dla chorego Jasia. Akcja rusza 29 czerwca.
17: W Sudetach 5-6 szczytów dziennie. Tak gdzieś mamy plan, zobaczymy czy to się uda. Będziemy wstawać w miarę wcześnie i będziemy kończyć pewnie na wieczór. Beskidy tak 2-3 szczyty dziennie, no i rysy to już jeden dzień z pokorą.
7: Szczegóły akcji są na profilu Chudy w Podróży na Facebooku.
4: Pogoda.
7: Pogoda w kratkach, chmury na przemian ze słońcem, lokalnie przelotnie popada, niewykluczony jest nawet grad, burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu, na termometrach spora rozpiętość, bo od 18 stopni miejscami nad morzem, przez 26 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu.

0: Sezon motocyklowy rozpędza się coraz bardziej, więc nie mogło zabraknąć i tego numeru. Jam i Harley mój Westerok. Piękna pogoda za oknami to skłania do odpalania swoich jednośladów. Drodzy kierowcy samochodów, proszę patrzcie w lusterka, bo wiadomo, że motocykle są wszędzie. A drodzy kierowcy jednośladów, pamiętajcie o tym, że kierowcy puszek czasami nas nie widzą, więc stosujcie zasadę ograniczonego zaufania. I chodzi o to, żebyśmy wszyscy dojechali do domu bezpiecznie. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W poniedziałek, 22 czerwca, w Esterok, 11 minut po 13. Teraz płyta Paula McCartneya. Płyta, która pojawiła się dokładnie 29 maja tego roku. Jest to 20 studyjny album tego artysty. Płyta nosi tytuł The Boys of Dungeon Lane, a numer, który mam dla Państwa z tej płyty właśnie, nosi tytuł Come Inside. No to słuchamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To Once i grupa Pearl Jam, jeden z trzech numerów, proszę Państwa, który zagwarantował robotę Eddiemu Vederowi właśnie w Pearl Jam. Dostał od swojego kumpla taką taśmę z trzema instrumentalnymi kawałkami w ciągu jednego dnia. Napisał do nich teksty, skorzystając z czterościeżkowca, nagrał swoje wokale i odesłał panom z Pearl Jam, no i szybciutko po tym został zatrudniony. Już, proszę Państwa, natomiast w ten weekend rusza tegoroczna edycja Męskiego Grania w Żywcu. Startują koncerty. Będzie Vito Bambino z Fukajem, będą Sea Stars, będzie Grechuta Herbuta, będzie Organek, to piątek, w sobotę natomiast Mrozu, MTV Unplugged, Igo, Staszek Sojka, Tribute to, przez Natalię Przybysz wykonane. Oprócz tego Raz, Dwa, Trzy, Zalia Ofelia i Leon Krześniak, wielu jeszcze innych artystów. Na to wydarzenie mam dla Państwa bilety. O tym, jak je zdobyć, opowiem już niebawem, a teraz sięgniemy po hymny Męskiego Grania z roku 2016, czyli sprzed 10 lat. Organek, Dawid Podsiadło i Męskie Granie Orkiestra i Watacha.

0: Paint It Black, czyli The Rolling Stones w Westerok, piosenka, która została w oryginale napisana w dużo wolniejszym tempie. Dopiero podczas sesji nagraniowych, kiedy panowie trochę zaczęli się bawić z muzyką i z konwencją tego numeru, no to została nieco przyspieszona, no i mamy takie Paint It Black, jakie mamy. I bardzo dobrze, bo właśnie na takie Paint It Black zasłużyliśmy. Już za chwileczkę natomiast Westerok Lady Punk i Wadem Kumskauta.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Multivan T4 to było po prostu spełnienie marzeń.
3: To jest absolutnie prawda, bo nigdy takiego auta nie miałem, natomiast to chyba jest jedyne auto, do którego byłaby w stanie spakować się moja żona, bo zawsze tego towaru tyle, że wiecie, maluch na dachu już nie daje rady.
4: Wszystko przed tobą w końcu.
3: No.
5: To był Lanos, który miał klimatyzację. No, także było super. Fajne, fajne przygody, dobre wspomnienia.
6: Lanos z klimatyzacją. Błagam was na bogato.
3: Ja nie wiedziałem, że taka wersja w ogóle wychodziła.
4: No ale niech pan pobierze szyby, chociaż na korbkę.
3: Tak, no bo przecież wiadomo, z tyłu w ogóle nie otwieramy.
1: Tak jest. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem tanie.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
15: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
14: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
16: Sali się nie poddają!
17: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
14: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
18: Ogień zszedł z boczem góry.
14: Awatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
14: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
24: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
26: Esta Rock.
1: Radar.
3: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Minęło niemal 5 lat od wydania ostatniego albumu Iron Maiden. Bruce Dickinson wyznał, że wolałby nagrać nowy album, podczas gdy Steve Harris ma inne plany. Jak mówi wokalista, Steve by tylko koncertował i koncertował, dopóki prawdopodobnie nie umrze na scenie. Koncertowanie jest fajne, ale nie jest niczym nowym. Jestem kreatywny i lubię tworzyć nowe rzeczy, wspomina Dickinson, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

To Good Charlotte, Westerok i numer Reject, a ja przypominam, że mam dla Państwa zaproszenie na najbliższy weekend na męskie granie do żywca. Na piątek i na sobotę. Dla jednej osoby. Jeśli chcą Państwo takie zaproszenie zdobyć i pobawić się na męskim graniu, zarówno w piątek, jak i w sobotę w żywcu, no to trzeba odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie. W którym roku odbyła się pierwsza edycja męskiego grania? W którym roku odbyła się pierwsza edycja męskiego grania? Państwa odpowiedzi zbieram na Messengerze Eski Rock w formie głosówek. Czekam na nie jeszcze przez chwilkę. Po 14 na pewno ktoś ode mnie to zaproszenie na sobotę i na piątek na męskie granie w żywcu dostanie. Tymczasem w Eski Rock teraz Stone Temple Pilots i Interstate Love Song.

0: Never Let Me Down Again. To Depeche Mode. Na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania zbliża się 14. O 14.00 najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa numer Layla. W wykonaniu rzecz jasna Derek and the Dominos.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian?
5: Mm?
4: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kaufland jest... Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Jankołapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl. Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
18: Reklama.
19: Nawałnice przechodzą przez południe Polski. Ponad 230 razy interweniowali już dziś małopolscy strażacy. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk trafił już do tymczasowego aresztu. Są zarzuty po zuchwałym napadzie na kantor w centrum Łodzi.
20: SK Rock. Raport.
19: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czteroodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach Agnieszka Jędrasik.
21: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
22: Po godzinie 12:20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
21: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów psy tropiące i drony.
19: Dodajmy, że w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Z kolei sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
23: To jest raport.
19: Zrane ulice, piwnice i powalone konary na auta. Nawałnice przechodzą przez południe Polski. Ponad 230 razy interweniowali już dziś małopolscy strażacy.
24: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w Krakowie. Między innymi przy ulicy Węgierskiej, Deker i pilotów, drzewa spadły na zaparkowane samochody. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
19: Alert INGW 2 stopnia z powodu nawałnic obowiązują w południowo-wschodniej części Polski. To pas od Podlasia po Śląski, od Łódzkiego po Podkarpacie.
23: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Są zarzuty po zuchwałym napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk trafił już do tymczasowego aresztu. Ten mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Wiadomo już, że podejrzany do napadu użył pistoletu gazowego.
25: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
19: Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin od napadu w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
18: SK Rock Biznes.
19: Prąd w weekend tańszy nawet o 90% dla gospodarstw domowych od Taurona. Spółka informuje, że to możliwe przede wszystkim z nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. W praktyce oznacza to, że cena energii podczas weekendu wynosi od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę.
26: W godzinach 9-17 całe weekendy przez 6 miesięcy w roku. Połowę roku mamy bardzo, bardzo tanio. Zwiększyliśmy wolumen naszych źródeł odnawialnych. Z tego faktu, że mamy dużo fotowoltaiki zainstalowanej w systemie, jest bardzo tania. Przenosimy to na klientów.
27: Czyli udowadniacie, że OZE to nie jest ROZE.
26: Nie, OZE to nie jest ROZE. Nie, OZE to potęga. OZE, czyli to, co my robimy, wiatr na lądzie, słońce, woda, sparte pikerem, który w Jaworznie budujemy. Budujemy świat nowej energii.
19: Z Grzegorzem Lotem, prezesem zarządu całej grupy energetycznej Tauron, rozmawiał Darek Brombosz. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Zegielskiego w Poznaniu. To ma być efekt połączenia 2 ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych.
28: Jesteśmy w WZMOTach specjalistami od serwisu i remontowania czołgów Leopard i Abramsów. Również dochodzą kolejne kompetencje, czyli umiejętność produkcji, wysokiej klasy specjaliści w spawaniu, w obróbce mechanicznej.
19: Mówi Grzegorz Karadek, prezes HCP i WZMOT, tak zwany ceglosz. Od paru lat miał problemy finansowe. Grunty pod zakładem sprzedano Agencji Rozwoju Przemysłu, której Cegielski musiał płacić wysoką dzierżawę. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy.
0: Pogoda.
19: Chmury na przemian ze słońcem, lokalnie przelotnie popada, niewykluczony jest nawet grad. Burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, też na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 26 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu.

Lenny Kravitz i ikoniczny już jego numer Again rozpoczyna trzecią godzinę naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. 22 dzień czerwca 2026 roku mamy w kalendarzu. Poniedziałek, jak już pewnie Państwo zauważyli, szczególnie ci, którzy musieli dzisiaj rano wstać do pracy, ale spokojnie, poniedziałek to już z górki, bo już jest po 14, czy już jest tego poniedziałku mniej, a jutro to już wtorek, a wtorek to wiadomo, przed środą, środa to mały czwartek, czwartek to mały piątek i tak dalej, weekend przybiegnie bardzo szybko, a tym bardziej piątek jest istotny w tym tygodniu, ponieważ w piątek, 26 dnia czerwca, premierę będzie miał długo wyczekiwany kolejny krążek grupy Muse. To jest 10. studyjny album tej kapeli. The Wow Signal nosi tytuł. No i ja mam teraz piosenkę z tego krążka. Numer nosi tytuł Cryogen. On na pewno na tym krążku się znajdzie. Co jeszcze panowie z Muse przygotowali? O tym przekonamy się w najbliższy piątek. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry.

Kult i po co wolność w SC Rock. Oddział zamknięty, The Beer, Kloster Keller, Turbo Lipali, Farbenlehres, Spięty, Kobranocka i Kult właśnie. Plus jeszcze wielu, wielu innych. To wszystko do zobaczenia i do usłyszenia na Czochraj Bobra Fest 2026. To w Namysłowie. Festiwal dokładnie rozpocznie się za 16 dni, 22 godziny, 56 minut i 43 sekundy. W Namysłowie, rzecz jasna. 9-11 lipca, Błonia Namysłowskie. Polecam bardzo gorąco. Evanescence tymczasem, oni na Czochraj Bobra nie wystąpią i z tego co kojarzę, chyba na żadnym z tegorocznych letnich festiwali w Polsce się nie pojawią. Chociaż, kto wie, może jakaś niespodzianka gdzieś tam się pojawi. Call Me When You're Sober teraz w Estrock.

0: padał deszcz.
1: Lepiej, żeby deszcz nie padał w ten weekend w Żywcu, bo tam startuje trasa męskiego grania, pierwszy koncert tegorocznej trasy. No ja mam na ten koncert zaproszenie, pojedyncze co prawda, ale i na piątek, i na sobotę. Wystarczyło odpowiedzieć mi na Messengerze Eski Rok na pytanie, w którym roku była pierwsza edycja męskiego grania. No i Krystian udzielił odpowiedzi prawidłowej.
2: Pierwsza edycja męskiego grania odbyła się w 2010 roku, a ja chętnie pojadę na bieżącą. Hell yeah!
1: Hell yeah! Krystian, pakuj manele. Pamiętaj o majtkach czystych na zmianę, no i jedziesz do Żywca w ten weekend oglądać i słuchać i przeżywać. Myślę, że jednak na wszelki wypadek jakiś płaszczyk przeciwdeszczowy też warto wziąć, bo to ta pogoda taka jest dosyć niepewna ostatnimi czasy i burze mogą się zerwać. Krystian, gratuluję, za chwilkę na Messengerze Eski Rok dam ci znać, co dalej z tym fantem zrobić należy. Tymczasem już za moment w Eski Rok między innymi Royal Republic, czyli panowie, którzy pojawią się w sierpniu na Rokowiźnie.
3: Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Desert Termaleo, TZN, Xena, Hud, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniącu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca Eska Rock.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: Reklama.

To Royal Republic i Venus w Asterok, ich wersja wielkiego przeboju Bananarama. Royal Republic będzie można zobaczyć na żywo minimum 3 razy w Polsce w tym roku, bo panowie wystąpią na każdym z 3 koncertów w ramach rokowizny. Rokowizny, nad którą Eskarok ma patronat medialny, także proszę być czujnym, bo bilety na te koncerty będą do zdobycia na naszej antenie. Tymczasem zespół, który pojawi się jeszcze przed rokowizną w naszym kraju, bo dokładnie 28 lipca, to będzie wtorek, o godzinie 18 na Turwarze w Warszawie zagra grupa Judas Priest w ramach Faith Keepers 2026 Tour. Bilety są jeszcze dostępne, 300 trzeba położyć minimum, żeby wejść na ten koncert, ale myślę, że każda złotówka wydana na koncert Judas Priest jest warta swojej ceny, a to dlatego, że Judas Priest to po prostu absolutnie kultowy zespół. No to absolutnie kultowy numer tego absolutnie kultowego zespołu, czyli Breaking the Law, już teraz w Asterok.

0: What a wonderful world. To Joey Ramone w Esterok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 15, o 15 najświeższy raport. No a po 15 zamiast kolumny Zygmunta Michał Cieślik, no bo Zygmunt się urlopuje. Zasłużył chłopak, to niech odpoczywa. My natomiast słyszymy się w Esterok już jutro o 12. Punktualnie będę tutaj na Państwa czekał. Za dziś ogromne dzięki, Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
18: I dokąd wtedy jedziemy?
17: No nie wiem.
18: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
17: A, dobry komona.
18: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
22: 4 osoby ranne po zdarzeniu tramwaju z autokarem. Poważny wypadek w Poznaniu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin.
23: SK Rock.
0: Raport.
22: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
22: Mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Ulica Naramowicka w kierunku ulicy Wilczak jest zablokowana. Autobusy zostały skierowane na objazdy, a trasy tramwajów zostały przekierowane na inną pętlę.
2: Na miejscu cały czas trwają działania służb. Zabezpieczany jest obecnie monitoring z miejsca zdarzenia oraz ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu na ten moment nie zostali oni przebadani na zawartość alkoholu w organizmie.
22: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
3: To jest raport.
22: Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie. Oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany Biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawalne opady, deszczu, grad i silny wiatr, z tym mierzy się południe Polski aktualnie. Nawałnica przeszła między innymi w okolicach Zakopanego, czym więcej Łukasz Bobek.
23: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, są także zalane posesje i piwnice niektórych domów.
22: W okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Niewykluczone są lokalne podtopienia.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Jest bezpiecznie, najgorsze minęło, meldują służby.
24: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska. A działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
22: Mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Na miejscu jest jeszcze 5 zastępów ratowników. Potem do akcji wejdzie policja, która zajmie się ustalaniem przyczyn pożaru. Zakład produkujący aerozole stanął w ogniu w niedzielne popołudnie.
25: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
26: Pogoda.
22: Chmury na przemian ze słońcem i lokalne przelotne opady, niewykluczone nawet opady gradu, burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu. Na termometrach duża rozpiętość, bo od 18 stopni nad morzem do 31 dzisiaj w Bieszczadach.
25: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
27: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To był Lombard w Estyrok, a ja mówię dzień dobry Państwu w poniedziałkowe popołudnie, 12 minut po 15, Michał Cieślik się kłania i polecę do 18, a potem jeszcze od 21, to już tak od razu powiem, że to pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, bo wieczorem po 21 właśnie zaprezentuję Państwu moją kolejną playlistę, także będzie mi też miło, jak się Państwo przyłączą do mnie wieczorem. No tak, kolega Zygmunt sobie urlepuje, stąd moja obecność tutaj do 18 przez czas jakiś, też od razu uczulam na to, ale obiecuję, będzie fajnie, a muzycznie to już w ogóle.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Będziemy grać i sięgać po nasze nowości, bardzo fajne nowości. Do nich zaleczam między innymi ten utwór. Evolution to jest nowy singiel zespołu Nothing But Thieves.

0: Rage Against the Machine. Vesta Rock, Killing in the Name of. Następnie w kolejce Aerosmith, oni lada moment się pojawią na naszej antenie, a ja oczywiście nie przychodzę tutaj do Państwa z pustymi rękami. Dziś i przez cały tydzień będę miał bardzo fajny prezent, ale o tym opowiem już za chwilę, za 5 minut dosłownie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Masz ochotę na dobry film w pięknych okolicznościach przyrody? Teraz to możliwe. Kino Letnie Lolka to duży ekran, leżaki i filmowe hity w samym sercu Pola Mokotowskiego. Oscarowe środy to przepis na idealne wieczory. Szczegóły na lolek.pl.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

Aerosmith w Esterogi, Janis, Got a Gun. A czy ktoś z Państwa ma wolnych parę dni w lipcu? Myślę tutaj o dniach między 15 a 18 lipca, bo jeśli tak, to mam propozycję dla Was. Karnety na festiwal Colors of Ostrava. Takie właśnie prezenty będę miał dla Państwa dziś i przez cały tydzień. Skanka Nancy, 21 Pilots, Moby, między innymi się tam pojawią. Oraz rzecz jasna, laureaci drugiej edycji konkursu SK Rockstar, w którym łowimy talenty, łowimy świeżą krew, czyli zespół Flying Bison, który zresztą w zeszłym tygodniu gościliśmy w SC Rock. Proszę zajrzeć do naszych social mediów, tam można sobie podejrzeć zapis wizyty tej właśnie grupy w naszym studiu. Proszę też zajrzeć na skrock.pl i w zakładce konkursowej proszę opisać z kim i dlaczego chciałabyś polecieć na festiwal do Ostrawy tuż za naszą południową granicą. No i takie podwójne zaproszenie na ten właśnie festiwal Colors of Ostrava rozdam komuś jeszcze przed godziną 18. A za chwilę najnowszy raport Westerok. Zapraszamy do tego momentu T-Love, autobusy i tramwaje.

0: Autopromocja. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie rozpoczął się proces posła PiSu Dariusza Mateckiego i 7 innych oskarżonych w sprawie defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Oskarżonym zarzuca się m.in. szereg wyłudzeń, oszustw i pranie brudnych pieniędzy. Matecki zapowiedział, że wezwie na świadków nieprzebywających w Polsce Zbigniewa Ziobrę i Michała Romanowskiego. Ponad 200 interwencji Straży Pożarnej w Krakowie po burzy, jaka przeszła nad miastem przy Dekarta, pilotów i węgierski wiatr powalił drzewa na samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: To jest raport.
3: Najwyższa Izba Kontroli zbadała wydatki na ekwiwalent urlopowe w budżetówce. Kontrola wykazała, że idą na to gigantyczne środki. Rekordzista z policji zgarnął jednorazowo 680 tysięcy złotych.
2: SK Rock Sport.
3: Zdobyli 9. złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7. meczu play-off pokonali u siebie Orlen za Stal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
4: Nie mieliśmy jednego lidera, mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
3: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.

0: Even Flow i Pearl Jam w Esterok. Ja chyba nie muszę mówić i przypominać Państwu, że nasz Messenger jest do Państwa dyspozycji. Można nagrać i wysłać głosówkę do mnie, prawda? Nie muszę.
1: Cześć Michał, Michał z tej strony. Słuchaj, akurat fajnie się składa, bo ja 11 listopada kończę 50, więc taki prezent urodzinowy, słuchaj, wyjazd do Ostrawy, no myślę, że bardzo by mnie usatysfakcjonował i ucieszył, także jakbyś mógł coś ogarnąć, to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Ciebie na zastępstwie i słuchaczy. Cześć.
0: Dzięki wielkie, Michał, dla Ciebie też pozdrowienia. 50, półwiecze, hu, hu, hu, to brzmi dumnie, to już teraz tak awansem, przyjmij najlepsze życzenia. Wiem, że to dopiero w listopadzie, ale zleci szybciutko. Michał, odsyłam raz jeszcze Ciebie i wszystkich zainteresowanych karnetami na Festiwal Colors w Ostrawa do takiej specjalnej strony ostrawa.skrok.pl. Odnośnik do tej strony także na naszej głównej stronie skrok.pl Państwo znajdą. Trzeba tam wpisać się do pamiętniczka i opisać, z kim i dlaczego chciałabyś polecić.

0: No jak się już debiutuje, to z takim konkretnym wykopem, jak to uczyniła córka Dave'a Grohla z Foo Fighters, czyli Violet Grohl, 595, utwór z jej pierwszej płyty, która ukazała się pod koniec maja. Za 18 minut będzie 16, Red Hot Chili Peppers, za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13 edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
11: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com.

Jezu, i Beautiful Day w Easter Rock. No tak, z perspektywy jednych beautiful, z perspektywy innych tak niekoniecznie, bo w wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj burzowa aura. Burze, silny wiatr, lokalnie też grad, także proszę na siebie uważać. Co w pogodzie, to na pewno powiemy sobie o tym w prognozie, tuż po raporcie o godzinie 16, do której zbliżamy się wielkimi krokami.

0: To był zespół R.E.M. i Losing My Religion. No i to ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej godzinie. To oznacza, że za chwilę będzie 16. Za 3 minuty na naszej antenie ponownie Michał i najnowszy raport. Zapraszamy, a my słyszymy się już po 16 w drugiej odsłonie naszego poniedziałkowego spotkania. Zapraszam.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Melina. S-Rock.
3: No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:00?
4: Mam żonę.
5: Ale rzeczywiście, powinieneś się urodzić w moich czasach.
4: Nie chciałbym.
5: Nie chciałbyś?
4: Wiesz, ja sobie...
5: Playboy już nie istnieje, no tak, masz rację. Ja, kartka i myślimy.
4: No ja cały czas myślę i wiesz, problem.
5: Ale z tego nic nie ma.
4: No właśnie.
5: Nie, no jestem zapraszany.
4: Jak
5: może
4: być tak złośliwym hamem?
5: O, dziękuję za...
4: Nie jedziemy.
5: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Melina.
6: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
2: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Cześć, sąsiad, nowe auto?
9: No tak, to nowy Changan.
8: Pierwszy raz słyszę.
9: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
8: No, robi wrażenie.
9: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
8: A cena?
9: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
8: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
9: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Awatar, ogień i popiół.
15: Dajemy do walki!
12: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze albo gradobicia. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter, jego relacja już za chwilę. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Znamy już przyczynę tego incydentu.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Michał Poklękowski, zapraszam. Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy stopień pogodowych alertów, południe i wschód kraju, również z ostrzeżeniami meteo. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Jak już was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
4: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flasze wody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowanych.
3: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
2: To jest raport.
1: Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dziś nowy skład tego gremium, którego członkowie są spoza środowisk politycznych. O szczegółach teraz nasz dziennikarz Mateusz Chłysta. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
5: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
6: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
5: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła wielka szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do tego groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy z niedzieli na poniedziałek i ruchliwe zazwyczaj miejsce było kompletnie puste.
7: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
1: Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostaje w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
8: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
1: Dodam, że to nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
1: Chmury na przemian ze słońcem i lokalnie przelotnie popada. Niewykluczony jest nawet grad. Burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu, przez 26 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Queenie, David Bowie w Esther Rock, Under Pressure. No, a Państwo dziś pod presją, poniedziałku, czy raczej łaskawie potraktował Was ten pierwszy dzień tygodnia? No w każdym razie znam takich, którzy przez weekend zatęsknili za pracą, bo tam klima i tam mogą liczyć na tak zwany komfort termiczny, ale wiadomo, proszę uważać, bo jak tak sieknie tą klimą, to gardło czasami niekoniecznie czuję się optymalnie w takich warunkach właśnie, więc mam nadzieję, że moje jakoś da radę. Dzień dobry po 16, 12 po 4 w tym momencie. Michał Cieślik się kłania i zaprasza na kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Mam nadzieję, że Państwo ze mną. Przypominam, nasz Messenger do Państwa dyspozycji. Można nagrać głosówkę, wysłać ją do mnie. Chętnie posłucham, co Państwo mają do powiedzenia w to czwartkowe popołudnie. Co? Jakie czwartkowe? Poniedziałkowe. Jakoś tak siłą rzeczy już człowiek wybiega do tej drugiej części tygodnia. Nie wiedzieć czemu. To będzie Suede. Nowy kawałek. Emotionally Unavailable.

0: Cranberries i Hollywood w Estrock. To tak jak słyszeliśmy w raporcie z kwartaki, że normalnie szyby pękają w wieżowcach, jak to miało miejsce w centrum Warszawy, szyba zleciała na ziemię, ale całe szczęście nikomu nic się nie stało. No, my nie pękamy, jakoś dajemy radę, mimo że tego upału to w zapowiedziach, w prognozach jest tutaj na kilka dni do przodu. No, trzymamy się, oczywiście. 20 minut po 16 w tym momencie, chwila przerwy, po niej wracamy z Maneskin.
1: Reklama.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

To był zespół Maneskin i Supermodel w Esterok. 25 po czwartej. Zbliżamy się do pory kolejnego raportu w Esterok, ale zanim Michał i najnowsze wiadomości, no to jeszcze cofniemy się do lat 90. za sprawą utworu, który pojawił się tak na chwilę w latach 90. podobnie jak ten zespół, ale grupa zrobiła, jak i ten utwór, sporo zamieszania wtedy. Spaceman, Babylon Zoo przed nami w Esterok.

0: To był zespół Babylon Zoo i Spaceman w Esteroga. My zbliżamy się do 16.30. Za chwilę skrót najważniejszych wiadomości w raporcie Michał Lada Moment w studiu. Ale wcześniej jeszcze sprawdzimy, co tam u tych naszych porannych ancymonów.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tata jeździł kiedyś starym, bo jest kierowcą zawodowym i jechaliśmy, pamiętam, tata, mama, ja i kuzyn do Krakowa. Nie pamiętam, ja spałem na jednym fotelu, kuzyn na drugim, mama z tatą z tyłu na tej leżance. Kurde, że policja za to wtedy nie łapała.
3: Jakie ty masz fajne wspomnienia, ja bym też chciała z tatą starym.
4: A myśmy te bagaże na malucha pakowali na dach.
3: No, prawda to.
4: A tutaj proszę, bogaci starym się rozbijali po Polsce.
5: No zimno, bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
2: Jak taki syndrom sztokholmski. Człowiek słyszy te wszystkie zachwycające teksty typu człowiek na człowieku, zimna, brudna, wchodzić się nie da, nie ma jak przejść.
4: I tak, a,
2: i tak co roku jedzie.
4: A pokażcie, jaka zimna wtedy jest woda.
2: Oj, taka zimniutka woda, nie wchodzić panowie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SKROK. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną, tu cytat, odległą datę. Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Pod koniec maja powołano wspólny polsko-estoński zespół śledczy w sprawie zonda krypto. Ujawniła dziś prokuratura w Katowicach, która prowadzi postępowanie w sprawie oszustw na szkodę klientów tej giełdy kryptowalut.
6: To jest raport.
7: W 12 miastach Włoch, w tym w Rzymie, w Mediolanie i we Florencji, obowiązuje od dziś najwyższy stopień alertu z powodu upałów, który oznacza de facto poważne zagrożenie dla zdrowia i dla życia. W kolejnych dniach stan alarmu wprowadzany przez Ministerstwo Zdrowia będzie rozszerzany.
6: SKROK Sport.
7: Piłkarska Liga Narodów najpewniej nie tylko na PGE Narodowym. Pierwsze domowe mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią nasza kadra rozegra w Warszawie. Z kolei Szwecję podejmie prawdopodobnie we Wrocławiu, mówi nam sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
8: Na pewno wrzesień, październik w Warszawie, te dwa mecze, które będą. Trwają jeszcze rozmowy na temat tego, co wydarzy się w listopadzie, bo tam mamy jeden mecz ze Szwecją. Prawdopodobnie nie w Warszawie, duża szansa, że będzie to Wrocław, ale oczywiście tutaj decyzja należy do zarządu i jeszcze chwilę potrzebujemy, żeby to zakomunikować.
7: Pierwszy mecz Polaków tegorocznej Ligi Narodów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek będą rywalizować w Dywizji B.

to Faith No More w Esterok i Epic. No i to jest zespół, którego przerwa, urlop, jak zwał, od aktywności, no już trochę się przeciąga, ale ostatnio pojawił się cień szansy, bo w mediach społecznościowych umieścili taką tajemniczą grafikę, która może sugerować, że ta przerwa dobiega końca i niedługo zespół pojawi się na koncertach. Poczekamy, zobaczymy. Tak a propos urlopów, przeczytałem dziś, że rekordzista, jeżeli chodzi o ten niewykorzystany urlop, ma do odebrania 334 dni. To jest żołnierz Wojska Polskiego, żołnierz rekordzista. No nie wiem jak u Państwa z urlopem, bo sezon się właśnie zaczyna, ale jak są w stanie Państwo wysłupłać parę dni w lipcu, parę dni wolnego, to my proponujemy festiwal Colors of Ostrava od 16 do 19 lipca za naszą południową granicą, a ja po 18 kogoś nagrodzę karnetem na tę właśnie imprezę, podczas której między innymi Skanka Nancy, do tego jeszcze 21 Pilots, no i oczywiście świeżo upieczeni zwycięzcy drugiej edycji konkursu SK Rockstar, czyli zespół Flying Bison. Wcześniej odsyłam na naszą stronę skrock.pl i do zakładki ostrava.skrock.pl, bo tam mogą się Państwo przyłączyć do walki o te karnety.

0: To był Hej i Bezruch w Esroch. No, Bezruch to nam raczej nie grozi, bo już za chwilę na naszej antenie, między innymi Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
8: Cześć, sąsiad, nowe auto?
9: No tak, to nowy Changan.
8: Pierwszy raz słyszę.
9: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
8: No, robi wrażenie.
9: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
8: A cena?
9: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
8: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
9: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Reklama.

Where is my mind? Big Sis w Esce Rock, 22 czerwca w kalendarzu. Kalendarium podpowiada, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Garbusa, no takiego kultowego auta, pewnie Państwo kojarzą, mocno związanego ze światem rock'n'rolla. Auta, które stało się takim symbolem ruchu hipisowskiego, najpierw, żeby nie było, było obiektem kpin, że mały, że głośny, że wolny, no ale jak za reklamę weźmie się ktoś, kto umie w marketing i na przykład wymyśli takie hasło reklamujące ten samochód, jak na przykład jedną z przyjemniejszych rzeczy jest jego sprzedanie, albo przynajmniej będzie ci łatwiej go pchać, gdy skończy się paliwo, no to okaże się, że ten dystans do siebie zaskarbi sobie wielu Amerykanów, bo tam i tak właśnie w latach 60. reklamowano Garbusa, którego już co prawda nie produkują od pewnego czasu, ale kultowość marki zachowana do dziś. A może Państwo mają jakieś doświadczenia na tym polu właśnie? To proszę się w razie czego z nami nimi podzielić na naszym Messengerze. Można głosówkę nagrać jak najbardziej. A to już Limp Bizkit w Esce Rock. No.

0: Behind Blue Eyes, kiedyś zespół The Who, no i Limp Bizkit jakiś czas potem nagrał własną wersję tego kawałka. Pozazdrościli im takiego świetnego numeru, no i troszeczkę podkradli zespołowi The Who. 3 minuty pozostają do 17:00, za chwilę najnowszy raport w Estrogama, my słyszymy się już po godzinie 17:00 w trzeciej odsłonie naszego poniedziałkowego spotkania. Zapraszam.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony?
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
18: Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie, m.in. poseł PiS-u Dariusz Matecki.
19: SK Rock. Raport.
18: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
20: No takim przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
21: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
22: Anita Żaglań, wójt gminy Poronin. Zalewało okolice stacji PKP, okolice ośrodka zdrowia.
21: Jeden z budynków lekko uszkodzony, podmyte.
20: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
18: W miejscu z mieszkańcami lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Strażakom udało się przekierować wodę spływającą z okolicznych wzgórz do rzeki Biały Dunajec i w ten sposób obronić miejscowość. Teraz przyszedł czas na wypompowywanie wody z zalanych domów. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzańskiego.
19: To jest raport.
18: Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie, m.in. poseł PiS-u Dariusz Matecki. A chodzi o nieprawidłowości przy organizacji licytacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przeznaczano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
0: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
18: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiła Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Dotyczą Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
19: Słuchacie raportu w SCRO.
18: Kontrole na wodzie i na lądzie tuż przed wakacjami zorganizowano w Bydgoszczy odprawę służb. Na wodach będzie więcej ratowników wodnych, będą też kontrole autokarów, które zabiorą dzieci na wakacje. Wszyscy są gotowi do pilnowania bezpieczeństwa, usłyszał nasz reporter Dawid Olszewski w Urzędzie Wojewódzkim.
1: U wojewody spotkali się m.in. policjanci, strażacy i ratownicy wodni. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zaznacza Ireneusz Nitkiewicz z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
4: Kontrolujemy jakość obozów. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone. Autokar można sprawdzić.
1: Będą dodatkowe patrole na wodach, zapewnia Maciej Banachowski z WOPR-u.
23: Będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych.
1: Sezon rozpoczęli właśnie policyjni wodniacy. W Bydgoszczy zwodowali już łodzie motorowe na Brdzie.
18: O bezpieczeństwie, szczególnie nad wodą, warto przypominać. Wakacje jeszcze się nie rozpoczęły, a w tym roku w Polsce utonęło już 60 osób.
24: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Pogoda.
18: Chmury na przemian ze słońcem i lokalnie przelotnie popada. Niewykluczony jest nawet grad. Burze możliwe dziś na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni, miejscami na wybrzeżu do 31 w Bieszczadach.
24: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Republika w SC Rock. Mamy 11 minut po 17. Poniedziałek, 22 czerwca. Wspominałem Państwu przed 17, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Garbusa. No właśnie, a propos, pan Tomasz nagrał nam głosówkę. Panie Tomaszu?
1: No witam. Jak jechaliśmy na Woodstock, przystanek Woodstock, po drodze nam się zepsuł garbusek, mój kochany. I oczywiście zabraliśmy się wszyscy do naprawy. Część ekipy była już nieźle podchmielona. Ja tylko jako kierowca niepijący. No i oczywiście wszyscy smara, humoru sani i teraz gdzie się umyć. I o nasze szczęście znaleźliśmy całe pole ogórków. Ogórki były takie duże, takie ogromne jak małe dynie. I cali żeśmy się umyli w ogórkach. Lepiej niż woda, powiem wam. A w środku jak pachniało, jak później jechaliśmy na Woodstock. Ha, ogóreczki, ogóreczki.
0: No proszę, można? Można, oczywiście. A ogórek to, żeby nie było, większy brat garbusa, jak już jesteśmy przy tych tematach, też kultowy. I tak a propos, jeszcze jedno. U mnie dochodzi kolejna partia małosolnych. Nie wiem jak u państwa. Oj, będzie chrupane.
2: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Ogóreczki, ogóreczki, prawie jak mobilki, mobilki. Ukłonę raz jeszcze po 17. Michał Cieślik kłania się i zaprasza na ostatnią godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Tego popołudniowego, bo jak wspominałem, dzisiaj jeszcze po 21 słyszymy się wieczorową porą w Westerok. The Rolling Stones, In The Stars przed nami.

0: Edwin Collins, A Girl Like You w Ester Rock. 20 minut po 17. Pamiętajmy Państwo, że mamy w tym tygodniu dla Państwa bilety na festiwal Colors of Ostrava. No mam nadzieję, że tak. Odsyłam wcześniej na stronę ostrava.skrock.pl, ponieważ dzięki tej stronie, poprzez tę stronę właśnie można dopisać się do kolejki chętnych po te właśnie karnety. A pierwszy ode mnie karnet na festiwal w Ostrawie przekażę jeszcze przed godziną 18. Także jeżeli ktoś wpisywał swoje podanie na skrock.pl, no to proszę być blisko telefonu, bo niewykluczone, że może zadzwonić za parę minut.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z oczem góry.
6: Avatar, ogień i popiół.
11: Dajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

Guns N' Roses, Live and Let Die, czyli wielki hit z lat 70. Paula McCartneya i zespołu Wings. To oczywiście temat w tej wersji Paula McCartneya, oczywiście z filmu o Bondzie. Damy, cały czas czekamy na nazwisko tego kolejnego Bonda. Wszystko jest owiane tajemnicą i w ogóle w jakim kształcie będzie ten kolejny film o przygodach agenta 007, tego nie wiemy. No i to wszystko pozostaje tutaj pod wielkim znakiem zapytania. Wciąż Nirvana w Esterok, a za chwilę raport na naszej antenie.

0: Brawa, brawa dla tego pana. Michał, możesz poczuć się, że to dla ciebie.
1: Mam dołączyć do braw?
0: To dla ciebie, brawa. Dla ciebie. Czyli jednak, jeżeli chodzi o te zachrypnięte wokale, to bardziej Tom Waits, tak? Niż Kurt Cobain.
1: Troszkę
0: mi się tutaj przyznać na poza
1: antenie. To między nami. Już nie między nami.
0: Nie, spokojnie, nikomu nie mówimy, oczywiście. Where Did You Sleep Last Night? Oczywiście z koncertu Nirwany MTV Unplugged. Jest 17.30, pora na raport. Michał Poklękowski w studiu.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Po południu policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., byłego policjanta, podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej. Przed godziną 13 w Poznaniu doszło do zderzenia autobusu z tramwajem. Policja informuje, że 4 osoby zostały ranne. Doszło do wykolejenia tramwaju.
2: To jest raport.
1: Prokuratura Okręgowa wszczęła nie jedno, a dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym na Ursynowie. Jedno dotyczy lekarza, od którego zaczęła się cała afera. Drugie jest znacznie szersze i obejmuje pracowników szpitala i nadzorujących jego pracę urzędników stołecznego ratusza.
2: SK Rock Sport.
1: Ponad 2 dekady współpracy i to koniec. Polski Związek Piłki Nożnej i firma Fakro przedłużyły, i to nie koniec, Polski Związek Piłki Nożnej i firma Fakro przedłużyły umowę o kolejne 4 lata. To sprawdzony partner, mówi nam sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
3: Zawsze staramy się z pierwszym ofertowaniem, czy z takim jakimś podsumowaniem wychodzić do tych partnerów, z którymi jesteśmy. No, taka jest nasza idea, taka jest nasza strategia, że raczej doceniamy to, co już udało się wypracować, to, co udało się zbudować.
1: Kolejna umowa potwierdza, że ta współpraca działa i działa na korzyść polskiej piłki, dodaje członek zarządu Fakro Janusz Komórkiewicz.
4: 22 lata współpracy. Właśnie współpraca z reprezentacją potwierdza to, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, mamy mocną markę.
1: Nowa umowa PZPN-u z Fakro będzie obowiązywać do 2030 roku.

0: To był perfekt, ale w koło jest wesoło. Wesoło to też będzie za mniej więcej miesiąc w Ostrawie. Ola po drugiej stronie, dzień dobry.
1: Cześć, cześć.
0: Ola niedawno zajrzała na stronę ostrawa.skro.pl i tam umieściła wniosek o karnety na festiwal Colors of Ostrawa i pisze tak, że chciałaby polecieć z mężem. Zwykle to on zabiera, mnie to już cytuje, na koncerty, więc tym razem mogłabym się odwdzięczyć. Potwierdzasz,
1: tak,
0: to napisałeś
1: dokładnie.
0: Te słowa.
1: Tak,
0: no dobrze,
1: potwierdzam.
0: To pochwal się, gdzie cię mąż ostatnio zabrał, na jaki koncert?
1: Ostatnio byliśmy w Warszawie na koncercie Wallbeat.
0: O, proszę bardzo. I jak się podobało?
1: Podobało się, było bardzo fajnie.
0: Aha, a w ogóle jeżeli chodzi o statystyki tegoroczne i koncerty, to ile już macie na koncie tych koncertów zaliczonych?
1: No w tym roku właśnie jeszcze nigdzie nie byliśmy.
0: O, no proszę bardzo, to trzeba poprawić te statystyki. Za miesiąc przydarzy się świetna okazja ku temu. A co tak w ogóle was naszło na Ostrawę?
1: No właśnie tak jechaliśmy sobie w trasie i usłyszałam właśnie, że jest konkurs, więc postanowiłam się właśnie odwdzięczyć mężowi.
0: Czemu by nie pojechać, tak, prawda?
1: Dokładnie.
0: W lipcu do Ostrawy, zresztą to jest bardzo blisko. Ty w ogóle skąd jesteś?
1: Jestem z Krakowa.
0: Z Krakowa, no to czyli tam w dół mapy jeszcze bardziej sobie pojedziecie, więc dojazd jest naprawdę całkiem przyzwoity, więc no cóż, no chciałbym zakomunikować ci, że dwa karnety na festiwal Colors of Ostrava wędrują do ciebie.
1: O, super, na pewno się masz ucieszy.
0: O, to jeszcze nie wie, jak rozumiem, nie podsłuchuje nas w tym momencie.
1: Nie.
0: Myślałem, że gdzieś tam z ukrycia delikatnie tak jednym uchem tam, wiesz, jedno ucho przykłada do głośnika. Ale dobrze, to w takim razie brawa dla ciebie i dobrej zabawy życzymy na festiwalu Colors of Ostrava już za niecały miesiąc.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, pozdrawiam bardzo serdecznie. A gdyby ktoś chciał te karnety od nas otrzymać, to trochę ich mamy w tym tygodniu. Polecamy w tym celu naszą stronę ostrawa.skro.pl, ponieważ tam zgłaszacie się do zabawy.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, sąsiad, nowe auto?
4: No tak, to nowy Changan.
3: Pierwszy raz słyszę.
4: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
3: No, robi wrażenie.
4: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
3: A cena?
4: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
4: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
5: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl
9: Reklama.
10: Eskarok.
11: Gramy dla was na

to był zespół The Bowtown Rats i I Don't Like Mondays. A propos, chyba ta najmniej przyjemna część tygodnia. Chociaż właściwie dlaczego? Niektórzy mogą powiedzieć, że to był świetny poniedziałek w ich życiu. No ale wiadomo, jak to jest z tymi stereotypami, więc ta najgorsza, nazwijmy to, część poniedziałku już chyba za nami. Przed nami wieczór. Za 7 minut będzie 18:00. The Bowtown Rats już za nami. A teraz kult na naszej antenie.

0: Hej, czy nie wiecie? To jest kult w SC Rock. Przypomnę, kult to jedna z gwiazd, jeden z headlinerów tegorocznej rokowizny. Polecamy serdecznie te trzy festiwalowe, sierpniowe weekendy. 3 minuty pozostają do godziny 18:00. Za chwilę najnowszy raport, tuż potem radar w SC Rock. A my znowu słyszymy się jutro, chwilę po 15:00. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego wieczoru życzę i przypominam jeszcze o naszym wieczornym spotkaniu. A wrócę tutaj do Państwa za 3 godziny dokładnie.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan i Organek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Reklama.

0: CPK z nową umową. Prawie 150 milionów złotych na fundamenty pod posadzkę terminala pasażerskiego. Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Został skazany przez sąd w Monachium na karę więzienia dożywotniego za zabójstwo kobiety w 2006 roku.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP-owską w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
3: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
0: Prokuratura zajęła się sprawą szpitala południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że były już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u szpitala południowego na Ursynowie. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę dostępu VIP-owską dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: To jest raport.
0: 146 milionów ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę z wykonawcą na przeprowadzenie tych robót. To przejście od etapu projektowania do namacalnych prac, tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
0: Spółka CPK rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Konieczne będzie jednak zwiększenie finansowania, dodaje członek zarządu CPK Dariusz Kusiu.
5: To powiększenie dotyczy budowy pierwszą E, który do tej pory na planach był tylko zarysowany. Jak zorganizować finansowanie tak, żeby było bezpieczne dla projektu?
0: A prace przy budowie CPK, zgodnie z zawartą dziś umową, mają ruszyć we wrześniu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Spędził za kratami ponad 20 lat. Skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium. Dziś wyszedł za krat Piotr Pytel. Opuścił zakład karny w Rzeszowie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej.
6: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówi Agnieszka Kłos, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego służby więziennej w Rzeszowie. Piotr Pytel został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywocia za zabójstwo kobiety w 2006. Od lat utrzymuje jednak, że jest niewinna. Jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu.
7: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Pogoda. Chmury na przemian ze słońcem, lokalnie przelotnie popada, niewykluczony jest nawet grad. Burze możliwe na Lubelszczyźnie, Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 31 w Bieszczadach.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: SK Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego dzisiaj w Paryżu część fanów Iron Maiden będzie wkurzona. Sprawdzimy także, co bolesnego stało się z Kirkiem Hammettem z Metalliki. Ale zanim to wszystko, zapraszam do dołączenia. To Join Me, Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do dziewiątej.

jak pięknie i klasycznie nam się zrobiło na Ateniejski Rok w ten poniedziałkowy radar. Natomiast gdybyśmy mieli zrobić pewien quiz, co łączy tego jegomościa z tym, który już za chwilę zabrzmi na Ateniejski Rok, to tak sobie myślę, że chyba ta dwutorowa ścieżka kariery muzycznej, bo w końcu Peter Gabriel zyskał status gwiazdy jako charyzmatyczny frontman, wokalista, współtwórca kultowych dźwięków w zespole Genesis. I właściwie dokładnie taka sama była historia Artura Roycka, który także stał na czele zespołu, tym razem Mysłowic, i to właśnie tam zbierał swoje pierwsze popularne szlify. A dzisiaj już jako solowy artysta. Artysta, który, drodzy Państwo, powraca powolutku. Poznaliśmy już trzy pierwsze single. Najpierw był Gruby Mały z tą kontrowersyjną kampanią w Polsce, w dużych miastach, a później nagle, na początku czerwca, dostaliśmy dwie nowe kompozycje, w tym Yeti z Dawidem Podsiadło w tle, no i W objęciach. I bez wątpienia te dwa numery stanowią kolejny krok w budowaniu tej atmosfery nowej płyty i nowego spojrzenia tego artysty na swoją muzykę. Natomiast na chwilę bym się zatrzymał, bo dotarłem do bardzo ciekawej informacji o tym, że wśród osób zaangażowanych w powstawanie materiału, uwaga, znalazł się Zbigniew Preissner. Ten ceniony kompozytor został współautorem muzyki do W objęciach. Więc chyba daleko nie trzeba szukać, bo to właśnie W objęciach i Artur Roycek przy okazji zapowiedzi swojej nowej płyty.

Do Red Hotów jeszcze będziemy za chwilę nawiązywać. Natomiast teraz będziemy nawiązywać do początku weekendu, kiedy to Metallica w piątek zagrała w Dublinie pierwszy z dwóch koncertów. Myślę, że ważnych koncertów, bo w pewnym momencie, kiedy sam Kirk Hammett otwierał riffem Seek and Destroy właśnie tę kompozycję, no to nagle spadł ze sceny. Na szczęście, od razu mówię, nic mu się nie stało, po prostu postawił nogę na osłonie stojącej na krawędzi sceny, która się zapadła, on runął na fanów. Bardzo szybko wstał i wszystko było w porządku, natomiast wyglądało to trochę przerażająco. Ale myślę, że to jest też wspaniały przyczynek, żeby wspomnieć o tym, co wydarzy się już za 4 dni, bo myślę, że fani Metallica powoli zacierają ręce a propos płyty Reload, ponieważ reedycja tej płyty szykowana jest na 26 czerwca i co ważne, tak naprawdę nad tym materiałem, nad zremasterowaniem tego materiału i tych dźwięków stał tak naprawdę Greg Fidelman i to jest bardzo ważna osoba, bo to jest facet, który między innymi był inżynierem dźwięku na płycie Californication Red Hot Chili Peppers, ale także edytował płyty Red Hotów, Audioslave, miksował Johnnego Cash'a, na płycie Born Free Kid Rocka zagrał na fortepianie, na gitarze robił Metallica, Slayera, Black Sabbath 13, a propos inżynierii dźwięku miksował Slipknota, Apokaliptikę, a płytę Metallica Hardwire to Self-Destruct nie tylko produkował, nie tylko miksował, ale także realizował nagrania. W skrócie, człowiek zaufania muzycznego przez rodzinę Metallica, dlatego to on się będzie zajmował właśnie tą płytą, która za 4 dni pojawi się jeszcze raz na sklepowych półkach. Tak przynajmniej mama mówiła. To Metallica.

0: Wielu zastanawia się, czy blisko 75-letni basista zespołu Jam, pan Benno, wróci do koncertowania, ponieważ fani się martwią. Dostaliśmy oświadczenie oficjalne zespołu. Jak czytamy, na dzisiaj nie wiemy, od kiedy Benno zacznie grać koncerty. Cierpliwie czekamy, równocześnie stale realizujemy nasze koncertowe zobowiązania, napisał dzisiaj zespół Jam. Dużo zdrowia, panie Benno.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.
2: Wiem, że Dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
3: Moja mama teraz patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten ale nie gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie król stand-upowych złośliwców Sebastian Rejent.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
17: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
16: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

Wam też te dźwięki kojarzą się z formacją Interpol z 2007 roku. Warto natomiast powiedzieć, że to są nowe dźwięki z 2026. Ba, panowie wydali przy okazji tej kompozycji dwa single. Jeden ten taki bardziej rockujący, czyli See Out Loud, który za nami. No i drugi zdecydowanie bardziej elektroniczny, jeśli pokochaliście Interpol właśnie z tej strony gałęzi. Polecamy bardzo serdecznie, tak jak dzisiaj polecamy wszystkim Francuzom koncert w Paryżu na La Défense Arena, czyli koncert Iron Maiden. Czyli dzisiaj Żelazna Dziewica będzie wymuszać strefę wolną od telefonu.

na pokazie, z uwagi na to, że wszystko ma być sfilmowane na potrzeby nowego filmu z ich nadchodzącego koncertu Run For Your Lives Tour. To jest świetna informacja po pierwsze, bo wiemy, że dostaniemy nowy obrazek całościowy z tego tournée, które trwa w najlepsze, a po drugie genialny pomysł. Ja coraz częściej jestem wielkim admiratorem, żeby po prostu nie wchodzić z tymi smartfonami albo trzymać je po prostu gdzieś tam schowane, bo mam takie wrażenie, że muzycy coraz częściej nie grają dla ludzi, tylko grają dla wyświetlaczy, dla w końcu tych wszystkich okienek, aparatów. A to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu przeżywać. Zwróćcie uwagę, albo jeśli byliście na jakichś koncertach w ostatnim, nie wiem, roku, dwóch, trzech, pięciu i macie smartfon, jak często, naprawdę, jak często wracacie do tych muzycznych, nagranych wspomnień sprzed lat? Bo ja przyznam szczerze, że ani razu do tego nie wracałem i przestałem po prostu to robić. To strata czasu. A propos czasu, to wasted years.

0: Bo w życiu chodzi o to, żeby spotkać odpowiednią osobę na swojej drodze. I tak było, drodzy Państwo, w 2005 roku, kiedy pan Jack White, gitarzysta i wokalista formacji The White Stripes, spotkał pana Brendona Bensona, no i stwierdzili, że to jest genialny pomysł, żeby te ponad 20 lat temu założyć ten zespół. Zespół The Reconteurs. Zespół, który, co ważne, już nie należy do Jacka White'a, a przynajmniej ta twórczość, bo została ona wyprzedana, jak i cała twórczość solowa pana Jacka White'a, ale z drugiej strony pan Jack White przytulił pewnie kilkaset milionów dolarów, jak cała reszta, taka jak Bruce Springsteen, taka jak chociażby Red Hot Chili Peppers i mnóstwo jeszcze innych artystów, którzy w ostatnich latach wyprzedawali swoje muzyczne katalogi.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Avatar, Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Reklama.
19: Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy szokujące zapowiedzi muzyków Deep Purple, zagramy nowe Europe i powiemy o festiwalu lidera zespołu Rammstein. No dobrze, ale zanim to wszystko, to sprawdźmy, czy mamy na pokładzie przecież wszystkich naszych muzycznych pasażerów. Palec do budki. Budka się przymyka i jego tym razem nie zamyka, bo to jest Iggy Pop, to jest The Passenger i to właśnie tak o 19 w poniedziałek 22 czerwca. Witamy się w drugiej godzinie naszego spotkania w Radarze. Jakieś też podwójne zaproszenia na pewien festiwal, który w Szczecinie już w ten weekend. Będą wejściówki.

Niestety po tym, co wydarzyło się we wrześniu, dwa lata temu, pan Brian May, kiedy informował o przebytym małym udarze, który tymczasowo pozbawił go kontroli nad lewą ręką, dzisiaj już wiemy, że odzyskał pełną sprawność, ale powiedział wprost, że ze względu na wiek męczące wielomiesięczne maratony, Queen już nie wyruszy w długą trasę. I to jest lekko rozczarowujące, natomiast prawda jest taka, że pan Brian May po prostu nie zwalnia tempa. Ci, którzy już widzieli na ekranach kin Masters of the Universe, czyli historię He-Mana, wiedzą, że Brian May maczał w tej muzyce swoje genialno-muzyczne palce. Warto wspomnieć także, że jest dosyć dużym fanem He-Mana. Ostatnio chwalił się figurką sprzed, drodzy państwo, wielu, wielu lat. Nie będę mówić, który to rocznik figurki, ale powiem, że mój rocznik, czyli już mocno zakurzony rocznik. Ale takiego He-Mana z tego rocznika już byłem blisko, żeby powiedzieć, to, drodzy państwo, trochę i nawet ja zazdroszczę. Natomiast tym, którzy byli na Stadionie Narodowym, też pewnie co po niektórzy zazdroszczają. To Foo Fighters, panowie, którzy ostatnio u nas gościli i pewnie jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa przy okazji tych muzycznych dźwięków, których niestety próżno było szukać uchem na Stadionie Narodowym. To z ich najnowszej płyty.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Jest taki zespół, przy którym można mieć kompleksy. I to nie żarty. Panowie nazywają się Deep Purple. Szykują się do wydania nowej płyty, która pojawi się 3 lipca. Nazywa się będzie Splat. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo dzisiaj perkusista tego zespołu, pan Ian Pace, powiedział, że w tym roku, uwaga, będą dużo koncertować. Chcą dać prawie 100 koncertów, naprawdę, w przyszłym roku, więc tak naprawdę będą robić to samo. Jak mówi, jeśli ma się pomysły, nagrywanie płyt jest proste. Zbierzemy się razem i zobaczymy, czy mamy pomysły, które nam się wszystkim spodobają. Nie ma powodu, jak mówi, dla którego nie moglibyśmy nagrać w przyszłym roku kolejnej płyty. Wszystko sprowadza się do pomysłów, wspomina Ian Pace. I żeby było jasne, drodzy państwo, i żeby nie było żadnych niedomówień, panowie nie są młodzieniaszkami. Ian Gillan, czyli wokalista, ma 80 lat, prawie 81. Roger Glover ma 80,5. Don Airey wczoraj obchodził swoje 78. urodziny. Ian Pace ma 78. urodziny jeszcze w tym miesiącu. Naprawdę, tam próżno szukać jeszcze młodszych młodzieniaszków. No może Simon, ale on akurat to jest piąte koło uwoza a propos klasycznego składu. A propos klasycznych dźwięków. Od zespołu, który da 100 koncertów, 3 lipca wyda płytę, a w przyszłym roku może kolejną. Nie zwalniają tempa. To ich hasz.

0: Pięknie nam dzisiaj gra pani Taylor Momsen, to The Pretty Reckless Westerok. Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj mamy poniedziałek, ale może będzie przyjemniej, jak zaczniemy już myśleć o piątku i o sobocie, gdzie w Szczecinie będzie odbywać się festiwal Hell's Bells, gdzie między innymi na scenie, oj drodzy państwo, cała plejada gwiazd, Vader, UK Subs, The Analogs, Last Resort, Materia, pojawi się także Hamulec, pojawi się Furia, pojawi się Cockney Rejects, Deserter, pojawi się Dick Schneider. Mnóstwo muzycznej wspaniałości. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się do Szczecina w najbliższy piątek i sobotę, dajcie koniecznie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
6: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
8: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
9: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon. Czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Reklama.

To panowie z formacji Europe, którzy zaskoczyli nas tymi nowymi dźwiękami te 3 tygodnie temu. To The Cult of Ignorance. Natomiast warto wspomnieć o tym, że to wszystko pochodzi z ich nadchodzącego krążka Come This Madness. I do tej płyty będziemy wracać, bo szaleństwo festiwalowe się rozpoczęło w najlepsze. Natomiast widzę ostatnio pewien trend. To znaczy Jan Borysewicz ostatnio stwierdził, że stworzy swój własny festiwal, ale to nie koniec. Till Lindemann także stworzył swój własny autorski festiwal, ale w Lipsku. Nazywa się Tillfest. Zresztą to wszystko pod hasłem One Festival, Two Shows and Two Words. Wszystko jeszcze, żeby było jasne, odbywa się w 2 niezależnych wieczorach w monumentalnej scenerii pomnika Bitwy Narodów. Warto wspomnieć o tym, że takie piękne rzeczy już 3 i 4 lipca. No jakichś wielkich gwiazd muzycznych może nie będzie, no ale będzie Till Lindemann, drodzy Państwo. To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi oczywiście o to wszystko, co przygotował ten gwiazdor zespołu Rammstein. A my przy Rammsteinie pozostaniemy.

0: Widzę w internecie, że już tworzą się teorie spiskowe na temat tego, dlaczego formacja The Strokes postanowiła zmienić datę premiery płyty Reality Waits z 26 czerwca na 24 lipca. I tutaj chciałbym postawić kropkę, bo tak naprawdę pan Albert Hammond Jr., gitarzysta tejże formacji, postanowił wszystko wyjaśnić na X-ie, zdradzając, że tak naprawdę chodzi o czystą pragmatykę. Ponieważ zespół zdecydował się przesunąć tę premierę o 4 tygodnie, z uwagi na to, by wydanie cyfrowe i winylowe trafiło do odbiorców tego samego dnia. I tutaj stawiamy kropkę. I już.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Multivan T4 to było po prostu spełnienie marzeń.
3: To jest absolutnie prawda, bo nigdy takiego auta nie miałem, natomiast to chyba jest jedyne auto, do którego byłaby w stanie spakować się moja żona, bo zawsze tego towaru tyle, że wiecie, maluch na dachu już nie daje rady.
4: Wszystko przed tobą, Gonciu.
3: Da. No.
5: To był Lanos, który miał klimatyzację. No, także było super. Fajne, fajne przygody, dobre wspomnienia.
6: Lanos z klimatyzacją. Błagam was na bogato.
3: Ja nie wiedziałem, że taka wersja w ogóle wychodziła.
4: No ale niech pan pobierze szyby, chociaż na korbkę.
3: Tak, no bo przecież wiadomo, z tyłu w ogóle nie otwieramy.
1: Tak jest. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 5%.

0: Nowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
1: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Reklama.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawią się informacje związane ze Stonesami, których nie chcielibyśmy wiedzieć. Sprawdzimy także, który gitarzysta postanowił sprzedać ponad 100 swoich unikatowych gitar. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos pani Korze. I od razu z tymi mirażami w tle. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego poniedziałkowego spotkania.

pozostańmy przy dźwiękach brytyjskich, które są uwielbiane na wyspach, bo poza Oasis, całkiem niedawno, kiedy pan Paul McCartney debiutował ze swoim najnowszym krążkiem The Boys of Dungeon Lane, debiutował na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów. Ja nie spodziewałem się aż tak dobrych wyników w Polsce, no i miałem rację, drodzy Państwo, bo kiedy ta płyta pojawiła się na Olisie, czyli na oficjalnej liście sprzedaży płyt w Polsce, no to zadebiutowała na pozycji numer 7 i to była całkiem dobra pozycja, bo po 2 tygodniach ten album jest już na 86. pozycji, a to oznacza, że spadł o 79 oczek w ciągu 2 tygodni. Nie wygląda to dobrze. Natomiast muzycznie ta płyta nie tylko wygląda, ale brzmi także bardzo dobrze. Zresztą Paul za chwilę będzie śpiewać o swoim życiu, że jest ono otwartą księgą. Zaprasza też nas do wejścia do jego świata bez sekretów i ukrywania czegokolwiek. Zresztą śpiewa: otwórz swój umysł, otwórz swoje serce. Nic innego nas nie dzieli. No może poza uwielbieniem między Wielką Brytanią a Polską. To nowe dźwięki od Paula McCartneya, to Come Inside. Przyznam Państwu, że to jest naprawdę dobra płyta.

No dobrze. To umówmy się, że najpierw będzie ten przyjemny temat, a później ten mniej przyjemny, rozczarowujący lekko. Bo jakoś nie chce mi się w to wierzyć, ale dobrze. Drodzy Państwo, to, że stąsi wracają, to wiemy. Szukują dla nas płytę Foreign Tongues, która już 10 lipca będzie miała swoją premierę. I warto wspomnieć, że tego samego dnia wystartuje także podcast, który nazywać się będzie Speaking in Tongues, gdzie panowie z The Rolling Stones będą rozmawiać z różnymi ludźmi na temat właśnie powstawania tej płyty. Pojawi się podcast z Nathanielem, który stworzył okładkę nowego wydawnictwa. Pojawi się też odcinek z producentem Andrew Wattem. Będzie także odcinek z Robertem Smithem, ze Stevem Winwoodem. No, tych odcinków będzie kilka, żeby tak naprawdę zaznajomić się z całym procesem powstawania nowej płyty The Rolling Stones. Natomiast bardzo niepokojące jest to, co dzieje się wokół planowanej trasy koncertowej tego zespołu, ponieważ wiemy, że Keith Richards nie chciał ruszyć w trasę i o tym już mówi od wielu, wielu miesięcy. Natomiast jest jakaś, przynajmniej wydawało się w ostatnim czasie, jednak światełko w tunelu o tym, że panowie mogą wrócić. Natomiast to, co dzisiaj dowiedzieliśmy się z magazynu Uncut, gdzie gitarzysta powiedział wprost, nie wiem, czy trasa koncertowa jest możliwa. To podróżowanie nas wyczerpuje, ale widzę możliwość, żebyśmy gdzieś zagrali rezydencję. Gdziekolwiek to będzie, w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, gdziekolwiek. Zagram w Rzymie, ale nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy zorganizować kilku koncertów w nowym formacie. To tak gwoli wyjaśnienia. Czekamy oczywiście na potwierdzenie, no bo mam wrażenie, że po tych słowach z ubiegłego tygodnia Micka Jaggera, to ciężko jest go zatrzymać w blokach startowych w kontekście tej ewentualnej trasy koncertowej, a Keith zupełnie inaczej na to wszystko patrzy. Ale w końcu to jest rock and roll.

0: Unikajcie złudzeń. Formacja Måneskin wróci szybciej niż nam się wszystkim wydaje. No w końcu chodzi w tym wszystkim nie tylko o muzykę, ale także o pieniądze. Zresztą włoskie media, w tym dziennik La Repubblica, informował o raportach finansowych związanych z zespołem Måneskin, który potwierdził, że nie jest najlepiej, bo głównym motywatorem szybkiego powrotu mogą być te kurczące się zarobki, ponieważ spółka Måneskin Empire, która zarządza marką zespołu, odnotowała drastyczny spadek zysków. Jeszcze w 2023 roku ten zespół zarobił 18,5 miliona euro, natomiast rok później zarobił już o 10 milionów euro mniej. Minęły, drodzy państwo, 2 lata. To jak sądzicie, jak ich nie ma? Ile teraz zarobili? Dlatego myślę, że szybko wrócą.
1: Dobrze rokuje.

To skoro już jesteśmy w tym rajskim mieście, to proponuję także otworzyć raj dla każdego gitarzysty. Ponieważ Johnny'ego Marra chyba fanom The Smiths nie trzeba przedstawiać, to właśnie ten gitarzysta postanowił wystawić na aukcję prawie 100 swoich unikatowych gitar, w tym te, na których grał właśnie nie tylko z The Smiths, ale także chociażby z Billie Eilish. Jak sam zainteresowany mówi, nie podobał mi się pomysł, żeby moje studio stało się muzeum. Natomiast jak czyta się o tych wszystkich unikatowych gitarach i to, co tworzyły, i to, jak zmieniały oblicze muzyki, no to ma się wrażenie, jakby się obcowało właśnie z pewnymi muzealnymi, muzycznymi eksponatami. Natomiast przed nami ten były legendarny gitarzysta The Smiths postanowił także muzycznie wrócić. A oto przed nami pierwszy singiel Spin, na który czekaliśmy ładnych kilka lat. To nowy Johnny Marr.

0: No nie ukrywam, że nie brzmi to dobrze, jak ktoś ma jednak w oczach ten ogień. Miejmy nadzieję, że to nie jest ten powód, dlaczego pani Sandra, czyli wokalistka formacji Guano Apes, już właściwie pauzuje od roku wraz z całym zespołem i trochę mam wrażenie, że zapadli się pod ziemię. Czekamy na wielki powrót do Polski, bo już naprawdę mnóstwo koncertów zostało przełożonych albo odwołanych, a my chcielibyśmy wrócić do tamtych muzycznych wspomnień sprzed lat. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Reklama. Playlista osobista.

Feel Good Hit of the Summer. A ja życzę Państwu lata zdrowego i pełnego dobrych wibracji, może tak, co najmniej takich, jakie wywołuje dźwięk basu i perkusji w tym kawałku Queens of the Stone Age, w którym na marginesie gościnnie na wokalu pojawia się Rob Halford z Judas Priest. A Josh Homme i jego ekipa już za niecały miesiąc w Warszawie wraz z System of a Down na koncercie. Dobry wieczór, Michał Cieślik się kłania i zapraszam do 22:00. I tytuł pierwszego dziś utworu zdradza motyw przewodni naszego dzisiejszego spotkania. A jako, że słyszymy się w tym programie po raz pierwszy latem w tym roku, no to temat lata będzie się przewijać mocno w tej godzinie, choćby w tym momencie. Ten utwór znają Państwo pewnie w innym wykonaniu, ale grupa Within Temptation, która wystąpi na tegorocznej rokowiźnie, przypomnę, też ma swoją wersję Summertime Sadness. Within Temptation przed nami.

Jesus Jones, right here, right now. Nie tylko tu i teraz, ale przez cały dzień obchodzi urodziny. Dokładnie 62 lata temu przyszedł na świat wokalista tej grupy Mike Edwards, grupy, która na wrzesień zapowiada swój nowy album. Po 8 latach wracają z kolejną płytą. Jesus Jones już za nami w SC Rock, a ta ekipa z kolei swój ostatni, jak na razie, album wydała w ubiegłym roku, ale w te wakacje wracają z reedycją tamtego albumu, na którym m.in. takie utwory jak The Sound and the Summer, więc wracamy przy okazji do wątku lata, a już w lipcu, przypomnę, Suede na koncercie w Polsce.

Tonight, Pop Drops i Morrissey ze swojej najnowszej płyty, która ukazała się w marcu, a już 9 lipca koncert w Warszawie. No ja wiem, że to taki krnąbrny, dość mocno pan, ale ta jego muzyka ma w sobie jakiś taki magnetyzm, że trudno przegapić taką okazję, by zobaczyć go na żywo. Morrissey już za nami w ST Rock. No a przed nami całe lato, które rozpoczyna się w tym roku, oj tak, upalnie. To może YouTube dla ochłody, Summer of Love.

Editor i Racing Rods w Esterok. To oczywiście utwór z drugiej płyty zespołu NN Has a Start, która za parę dni skończy 19 lat. A jeden z autorów i wykonawców tego utworu świętuje już dzisiaj ten pierwszy gitarzysta zespołu, który odszedł z grupy w 2012. Chris Urbanowicz, o nim mowa. Najlepsze życzenia dla tego pana. No a jutro premiera nowego singla Editorsów, zatytułowanego The Rush, który, dodam, zapowiada ich nową płytę, jej premiera w październiku. A tego nowego singla oczywiście jutro zagramy w Esterok, także proszę być na nasłuchu. Tymczasem dzisiaj mija dokładnie 27 lat od momentu, kiedy o Limp Bizkit zrobiło się naprawdę głośno. To przy okazji ich drugiej płyty Significant Other, która dzisiaj ma swoje urodziny. Nuki przed nami, Limp Bizkit.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

To był Incubus Westrogi Summer Romance, no bo kiedy jak nie latem, prawda? Dziś witamy w tym programie Lato, które właśnie nastało, a lato to nawet pojawia się w pseudonimie kolejnej wykonawczyni, Cree Summer. Czy coś komuś to mówi? Cree Summer Franks, tak brzmi jej pełne nazwisko, wokalistka i aktorka, dubbingowa przede wszystkim, użyczyła głosu m.in. w filmie Toy Story czy Super Mario Bros., no a kiedyś zdarzyło się jej nagrywać takie kawałki jak ten, który za chwilę. Tak swoją drogą, producentem tego utworu, zresztą zagrał też w nim na paru instrumentach, jest pewien bardzo znany muzyk, który zresztą za niecały miesiąc wystąpi na koncercie w Polsce, a tuż po tym utworze także się zaprezentuje w tym programie na antenie Eski Rock. Ale wcześniej Cree Summer i Revelation Sunshine.

Przypomnę, pod koniec lat 90. wyprodukował i wspomógł muzycznie panią, która była takim małym objawieniem na scenie w tamtym czasie właśnie, ale równie szybko jak się pojawiła, tak i zniknęła, no i potem już innymi rzeczami się zajmowała, o czym wspominałem parę minut temu. Cree Summer, no i Lenny Kravitz już za nami w ST Rock. A teraz kolejny świętujący dziś muzyk, Bobby Gillespie.

Primal Screamy Bobby Gillespie, lider i wokalista grupy, kończy dziś 65 lat. Najlepsze życzenia z tej okazji. Tymczasem powoli dobijamy do brzegu, jak mówią, zaraz 22, no i jeszcze jeden numer mam do zagrania. Numer, którego teledysk jest dla mnie taką kwintesencją letniego klimatu. Tak bym to określił. Panowie przemierzają amerykańskie pustynne bezdroża takim Pontiaciem w wersji cabrio. Słońce, wolność, Kalifornia, bardzo fajny teledysk, polecam serdecznie. Jeżeli ktoś już zapomniał, bo zakładam, że bardzo mało takich osób jest, które w ogóle nie widziały klipu do tego właśnie znakomitego utworu Red Hot Chili Peppers Scar Tissue. A ja dziękuję pięknie za dziś. Ten program w formie podcastu do posłuchania także na skrock.pl. Michał Cieślik, dobrego wieczoru.

0: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock. Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia, od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
2: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworze i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. Przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć.
1: I zachęcam do tego, 14-letnim,
2: żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
1: Z badania ResMed, panie doktorze, które tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
2: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
1: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
2: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
1: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
2: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci o to pytają w internecie.
2: Tak, wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna chrapania i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
2: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
2: Tak, ułożyć no to jest odpowiednio. To z tym, że to są sytuacje no, nie tyle wyjątkowe, co no, jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak? Chrapie,
2: dokładnie.
1: Zawiesi się.
2: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech no, może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy, aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
2: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście nadciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Mhm. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się, jeżeli chrapiemy, jeżeli... Może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo no, widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i no, nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, no to jest naturalne, no nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej, ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio, a najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy no, co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
2: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
2: Tak. Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych przed snem. Temperatura. Oczywiście jak najbardziej, raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być. Czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. No to jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. No to jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, albo nie śpimy.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
2: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę zarwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, musi być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś się tak pojawiają.
2: Oczywiście,
1: wtedy,
2: tak, może taki, coś takiego być i są zawody, które no, wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem, wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Obturacyjny bezdech senny to powtarzające się zatrzymanie lub spłycenie oddechu podczas snu, wynikające z zapadania się ścian gardła przy zwiotczeniu mięśni. Skutkuje to niedotlenieniem i spadkami saturacji, wybudzając mózg ze snu nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny, tak czytam. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Z przypadłością tą zmagają się tysiące Polek i Polaków. Śpimy źle, a w zasadzie to coraz gorzej. Dlaczego? Jakie są tego skutki? O tym dziś w drogowskazach w roli eksperta doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
2: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłony odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
1: Przechodzimy w tryb dzienny.
2: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie na weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
1: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
2: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą nie tylko nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co najmniej 20-30 bezdechów lub spłyceń oddychania w czasie godziny snu, no to to już jest wskazaniem do leczenia. I teraz właściwie jedyną dostępną, po części refundowaną formą leczenia, to jest zaopatrzenie w aparat zwany CPAP, to jest skrót z angielskiego Continuous Positive Airway Pressure. Polega to na tym, że ten aparat poprzez maskę zakładaną na twarz wdmuchuje nam powietrze do gardła. To wdmuchiwane powietrze pod ciśnieniem ma zadanie takie, żeby gardło nam się nie zamykało, nie zapadało w czasie snu. A więc jest to tak zwana proteza powietrzna. Czyli po to dmucha to powietrze, żebyśmy przez cały czas mogli wdychać i wydychać swobodnie powietrze. Jest to leczenie niewygodne, ale pacjenci się do tego adaptują, uczą, zwłaszcza ci, którzy mają ciężkie bezdechy. I które odczuwają skutki tych bezdechów, bo nie każdy ciężki bezdech niestety daje takie objawy. A więc musimy potem zgłosić się na ustawienie, żeby lekarz ustawił nam parametry tego aparatu. I tu znowu jest problem, bo mało jest specjalistów, którzy tym się zajmują. I znowu pacjent znowu czeka w kolejce ileś miesięcy na to, żeby lekarz ustawił u niego to leczenie, dobrał odpowiednią maskę, bo masek też jest dużo i trzeba dobrać maskę, żeby ta maska była szczelna. I potem dostaje pacjent skierowanie na refundację takiego aparatu częściową. Częściową refundację. Można powiedzieć, że są dwa typy aparatów. Aparat, który daje stałe ciśnienie, on jest tańszy i dopłata jest około 500 zł. To nie jest dużo. Aparaty bardziej zaawansowane, skomplikowane, tak zwane automatyczne CPAP-y, u nich ustawiamy zakres ciśnień i aparat sam dostosowuje siłę dmuchania do tego, jak bardzo zapadają nam się drogi oddechowe, czyli gardło. Czyli jak jest potrzeba dmucha mocniej, jak jest potrzeba dmucha mniej. I tutaj dopłata jest około 2500. To jest jednorazowy wydatek na co najmniej 5 lat, a czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
2: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt, w domu sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane. Kosztuje ono około 400 zł, więc to też nie jest jakiś bardzo duży koszt i często pacjenci się na nie decydują. Kłopot jest, jeżeli to badanie nie wykaże, że mamy bezdech, wtedy trzeba wykonać to badanie bardziej zaawansowane polisomnografię, prawda? Natomiast w Polsce niestety system diagnostyczny oparty jest o to najbardziej zaawansowane, skomplikowane i najdroższe badanie, które nie jest łatwo przeprowadzić. Trzeba przeszkolić personel, żeby umiał to badanie podłączyć. Trzeba przeszkolić lekarzy, żeby umieli przeanalizować takie badanie, bo to jest bardzo skomplikowane, bo nie wiem, czy pan redaktor zdaje sobie sprawę, że analiza takiego badania to jest przejrzenie w takich odcinkach 30-sekundowych całego snu pacjenta. Czyli ja muszę przeklikać cały sen pacjenta, który trwa 6-7 godzin, w klatkach 30-sekundowych. I muszę zakwalifikować, czy dane 30 sekund pacjent śpi,
1: rozumiem,
2: nie śpi, a jak śpi, to w jakiej fazie snu on śpi, bo mamy kilka faz snu, prawda?
1: Tak.
2: No więc to jest bardzo czasochłonne. Jeszcze sztuczna inteligencja bardzo w tym nie pomaga i automaty trzeba je. No właśnie, niestety, jeszcze tutaj sztuczna inteligencja, miejmy nadzieję, że kiedyś nas wyręczy, ale jeszcze nie. W związku z tym, to jest bardzo czasochłonne i po prostu siłą rzeczy jest za mało specjalistów, żeby tak dużą ilość pacjentów móc badać i sprawnie ich leczyć.
1: Na bezdech senny, jak wyczytałem w sieci, panie doktorze, może cierpieć nawet 1 na 5 kobiet w ciąży. Zaburzenia oddychania podczas snu mogą wpływać zarówno, jak czytam, na zdrowie matki, jak i rozwijającego się dziecka. W jaki sposób wpływa to na zdrowie dziecka, bezdech senny jego mamy?
2: Tak, okres ciąży jest trudnym okresem dla kobiety i szereg różnych patologii wtedy właśnie może się uaktywnić. Jedną z nich jest to, że po prostu może dojść do wystąpienia obturacyjnego bezdechu podczas snu. Podczas obturacyjnego bezdechu, tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, dochodzi do tego, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund człowiek nie oddycha. W momencie, kiedy nie oddychamy, dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby
1: oczywiste,
2: że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu Drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
2: Być może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jakiejś relacji intymnej dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Tak, bo
2: to staje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa, tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
2: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej 2 razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: Miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział, tak? Że może się wkraść depresja?
2: O schorzeniach takich psychologiczno-psychicznych, tak?
1: Tak.
2: Tak, no bo niestety kobiety są bardziej wrażliwe, prawda? To wszyscy wiemy i to też właśnie ten obturacyjny bezdech rzutuje się na tą psychikę kobiety dużo bardziej niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, u kobiet w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
2: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skurczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
2: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
2: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest też bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Wiem, oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nosiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski, do rozmowy z panem doktorem wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
0: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Czy szpieg może mieć własny dekalog? Już 23 czerwca o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z Piotrem Niemczykiem, byłym oficerem wywiadu i autorem książki Dekalog szpiega. Poznaj kulisy pracy służb specjalnych, dylematy moralne agentów i historie, których nie znajdziesz w filmach. Spotkajmy się w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Wstęp wolny.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co 10. kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu, co trzecia.

0: Częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
1: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu. Natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin. Czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, które można
0: łatwo
1: skorygować.
0: Albo skorygować,
1: bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
0: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji?
1: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
0: Jasne.
1: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi, na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek. To można brać, jeżeli to komuś pomaga. Ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
0: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen, powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy.

0: insomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
1: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład no, mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Mhm. Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
0: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
1: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol. Czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny. A więc jest to no, fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
0: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
1: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo tak. Może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania, najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy, bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność, to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego. Wszystko jest w porządku w tych badaniach, idziemy krok dalej do specjalisty.
0: Jasna sprawa. Wiadomo, że długotrwały brak snu może doprowadzić człowieka nie tyle do obłędu, ale nawet do śmierci. Choć bezpośrednio, jak czytam, i też natychmiastowe zgony z wyczerpania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
1: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
0: Ekstremalne, oczywiście.
1: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
0: Challenge, to jest głupota.
1: Przepraszam, no to niestety jest głupota, żeby narażyć swoje zdrowie właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika, no, siada zupełnie, tak?
0: Czyli
1: jesteśmy
0: mózg.
1: Nie do życia. Tak, nasz mózg, tak. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacyjnym bezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
0: Tak, tak.
1: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, tak. To tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
0: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole. Bardzo dziękuję. Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify i YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
1: Oczywiście.
0: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i choć